Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus opowiedział następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, napotkał innych stojących i zapytał ich: czemu stoicie tu cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nikt nas nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, właściciel rzekł do rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około godziny jedenastej i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni dostali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy pracowaliśmy przez cały dzień. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
2: Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Z zazdrością patrzyli robotnicy winnicy, którzy cały dzień pracowali, na tych, którzy krótki czas mieli zatrudnienie w winnicy. W podobny sposób zostali wszyscy potraktowani przez gospodarza, kiedy on regulował należność za przepracowane godziny. Wszyscy otrzymali jednakową zapłatę. Ich zazdrość była bezpodstawna. Przecież ci, którzy pracowali cały dzień z góry, na tę zapłatę się umówili. To zresztą była zwyczajowa opłata za dzień pracy. Gospodarz postanowił jednak, aby i ci, którzy przyszli do winnicy w późniejszych godzinach, podobną zapłatę otrzymali. Jest to obraz tego, jak Bóg nas hojnie obdarza swoimi darami. Obdarzył nas i ciągle obdarza. Tylko my nie zawsze potrafimy o tym pamiętać i nie potrafimy Bogu dziękować. Dar życia, dar odkupienia przez ofiarę Krzyża Świętego, dar poszczególnych sakramentów świętych i właściwie moglibyśmy tę listę jeszcze dalej wydłużać. Czy potrafimy jednak Bogu, który nas kocha, darzy nas swą miłością, wyrażać naszą wdzięczność i uwielbienie? A może nie pamiętamy o tym? Może chcielibyśmy stanąć z naszymi pretensjami, tak jak stanęli robotnicy z winnicy wobec swojego Pana? Bóg jednak, tak jak gospodarz z przypowieści, nie czyni nam krzywdy. On nas hojnie obdarowuje tym wszystkim, co służy naszemu prawdziwemu dobru. A więc pamiętajmy o tym i Bogu za to dziękujmy.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest wtorek, 21 lipca. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy też słuchaczy Radia Bobola i Radia Paloti FM. Imieniny obchodzą dziś Daniel i Wawrzyniec. Kościół katolicki wspomina świętego Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora kościoła. Sprawdźmy jeszcze dzisiejszą pogodę. We wtorek na zachodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże, jedynie na południu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju miejscami opady deszczu, które na północnym wschodzie mogą być intensywne. Najchłodniej na północnym wschodzie, w centrum oraz nad Zatoką Gdańską od 14 do 18 stopni. Na pozostałym obszarze od 20 stopni na południowym wschodzie do 24 stopni na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Na Półwyspie Helskim okresami silny, nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Północno-zachodni i zachodni. W pierwszej godzinie poranka, 7-9, moim i Państwa gościem będzie o 7.30 ojciec Mieczysław Łusiak, jezuita, rekolekcjonista i twórca popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia. Porozmawiamy o jego najnowszej książce W Bogu nie ma przemocy. A po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy!
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A piątkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Jolanta Szymczyk-Przewoźna pisze: spółki nie dla polityków bez doświadczenia. Będą nowe wymogi dla kandydatów do rad nadzorczych państwowych spółek, ustaliła Rzeczpospolita. Doświadczenie w zarządzaniu dużym przedsiębiorstwem będzie premiowane przy obsadzaniu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita. Z naszych informacji wynika, że na wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów czeka przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Nie interesują mnie preferencje światopoglądowe, seksualne czy polityczne. To jest zupełnie wtórne wobec kompetencji, mówił kilka miesięcy temu w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, deklarując odejście od partyjnego klucza przy obsadzaniu stanowisk w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zapowiadał, że liczyć będzie się doświadczenie potwierdzone sukcesami biznesowymi i realne dopasowanie kompetencji do profilu konkretnej spółki. Teraz przyszła pora na konkrety. Kluczowe stanowiska powinny być powierzone profesjonalistom, którzy rozumieją zarówno specyfikę rynku, jak i wagę odpowiedzialności związanej z zarządzaniem majątkiem państwowym, pisze w założeniach do projektu Ministerstwo Aktywów Państwowych. Zgodnie z obowiązującym artykułem 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, kandydat na członka Rady Nadzorczej musi mieć wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe i dodatkowo spełniać jeden z wymogów. Wśród nich jest posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, czy tytułu radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego. Ewentualnie dyplomu Master of Business MBA, czy zdanego państwowego egzaminu dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Projekt przewiduje poszerzenie tego katalogu o doświadczenie w zarządzaniu dużym przedsiębiorstwem przez co najmniej 5 lat. To dobry krok w stronę profesjonalizacji rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Im lepiej będą one zarządzane, tym większa korzyść dla wszystkich. Dobrze też, że to kryterium pojawia się jako uzupełnienie katalogu, a nie zastępuje innych kryteriów, mówi radca prawny dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Co ciekawe, do kwestii naprawy ładu korporacyjnego spółek Skarbu Państwa wrócili w ubiegłym tygodniu posłowie, odmrażając projekt Polski 2050. Parlamentarzyści nie wykluczają, że poczekają i obydwie propozycje poselską i rządową będą procedować jednocześnie. Wydatki na zdrowie rosną znacznie szybciej niż liczba usług. Kontrola czasu pracy i ograniczenie stawek lekarzy mogą, zdaniem ekspertów, wyciszyć nastroje społeczne, ale nie naprawią systemu. Samo ograniczenie wynagrodzeń byłoby działaniem korygującym skutki, a nie przyczynę, którą jest niedostosowanie podmiotów leczniczych do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych w Polsce, podkreśla Małgorzata Gałązka-Sobotka, rektor Uczelni Łazarskiego. Jej zdaniem bez usunięcia przyczyn problemów czekają nas nowe kryzysy w systemie, którym rozjeżdżają się nożyce nakładów i efektywności. Wojciech Wiśniewski, ekspert Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, uważa, że głęboka reforma wymagałaby niepopularnych zmian, m.in. ograniczenia o mniej więcej 1/3 liczby oddziałów szpitalnych. Chorób zawodowych mniej, ale więcej stresu. Profilaktyka i poprawa warunków pracy przynoszą efekty. W 2025 roku stwierdzono mniejszą niż rok wcześniej liczbę nowych przypadków chorób zawodowych. Pokazuje to najnowszy raport Instytutu Medycyny Pracy imienia profesora Jerzego Nofera, który poznała Rzeczpospolita. Z danych wynika, że spadek jest wyraźny, bo wynosi 10%. Powód? Zdaniem profesor Grażyny Spytek-Bandurskiej z Federacji Przedsiębiorców Polskich coraz większą wagę przykłada się do ergonomii, bezpieczeństwa oraz organizacji stanowisk pracy, co może ograniczyć ryzyko występowania chorób zawodowych. Autorzy raportu podkreślają jednak, że jednym z dominujących ryzyk utraty zdrowia staje się obecnie stres związany z pracą. I przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej. A w gazecie Dzienniku Prawnej: szkoły szukają nauczycieli, tysiące wakatów i coraz większy problem. Jak co roku dyrektorzy szkół stają przed problemem zadbania o wystarczającą liczbę kadry nauczycielskiej w swoich placówkach. Z najnowszych danych wynika, że w połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli widniało ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Skala problemu jest bardzo duża, tylko od początku miesiąca dyrektorzy opublikowali blisko 11 tysięcy nowych ofert. Oznacza to, że niezależnie od pory dnia czy dnia tygodnia, nowe ogłoszenie pojawiało się średnio co 2 minuty. Za trudności z pozyskaniem nowych nauczycieli odpowiada nie tylko niewystarczająca liczba kandydatów, ale także odpływ tych, którzy już pracują w szkołach. Młodzi nie wierzą w trwałość koalicji rządzącej. 48% badanych ocenia, że obecna koalicja rządząca dotrwa do końca kadencji Sejmu w 2027 roku. Jej rozpadu spodziewa się 29% respondentów. 48% badanych ocenia, że obecna koalicja rządząca dotrwa do końca kadencji Sejmu w 2027. Jej rozpadu spodziewa się 29% respondentów. Ten ostatni scenariusz jest jednak znacznie częściej przewidywany w najmłodszej grupie respondentów. Jeszcze w wynikach late poll po wyborach w 2023 roku było widać, że w dwóch najmłodszych grupach wyborców poparcie dla Koalicji Obywatelskiej oscylowało wokół 28-29%, a już rok później preferencje wyborcze zaczęły się zmieniać w kierunku marginalizacji mniejszych partii koalicyjnych i ustabilizowania się poparcia dla Konfederacji, zauważa dr Błażej Choroś, politolog Uniwersytetu Opolskiego. Ukraina i Niemcy inwestują krocie w ukraińskie zbrojenia. Ukraina zrobiła pierwszy wojskowy krok na drodze do stowarzyszenia się z Unią Europejską, uzyskując dostęp do unijnych pieniędzy na rozwój technologii obronnych. Partnerem ukraińskich firm coraz częściej stają się niemieckie koncerny zbrojeniowe, które wyczuły przyszłościowy klimat inwestycyjny. Nawiązanie współpracy w dziedzinie produkcji dronów między Ukrainą a Unią Europejską ogłosiła w ubiegłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej. Odwiedzając Kijów, Ursula von der Leyen powiadomiła o przekazaniu Ukrainie 1 miliarda euro na zakup bezzałogowców oraz zawiązania sojuszu Unii Europejskiej i Ukrainy w dziedzinie produkcji dronów. I przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie. Czas decyzji w PiS. W czwartek mija ostateczny termin na złożenie przez członków klubu PiS oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Brak tego typu deklaracji będzie skutkował wykluczeniem z partii. Przedstawiciele kierownictwa PiS zapewniają, że część działaczy zrezygnowała już z udziału w tego typu organizacjach. Domyślam się, że rozmowy zmierzające do rozwiązania sytuacji z korzyścią dla wszystkich stron toczą się cały czas, mówi Gazecie Polskiej Codziennie socjolog profesor Henryk Domański. Między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim dostrzegam jeszcze możliwość porozumienia, natomiast obawiam się, że zaplecza tak eskalowały spór, że ponowne sklejenie całego środowiska łatwe nie będzie, ocenia z kolei politolog dr Andrzej Anusz. Miliony rezygnują z leczenia zębów. Około 10 milionów Polaków zaczyna rezygnować z leczenia zębów, ponieważ ich na to nie stać, wynika z najnowszego raportu USA Research Implant Medical. Jednocześnie wciąż maleje liczba gabinetów, w których można leczyć zęby na NFZ. Do dziś fundusz nie zapłaci im za nadwykonania za ubiegły rok. Za te zaniedbania za kilka lat zapłacimy wszyscy, mówi Paweł Barucha z Naczelnej Izby Lekarskiej. Czarnek ma pomysł na obniżkę cen paliw. Kandydat PiS na premiera, profesor Przemysław Czarnek, zaapelował do koalicji 13 grudnia, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie mogli zająć się projektem obniżającym VAT i akcyzę na paliwa. Parlamentarzyści obozu rządzącego jednak powściągliwie odnoszą się do tego pomysłu. I tu stawiamy kropkę, teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ojciec Mieczysław Łusiak, jezuita, rekolekcjonista i twórca popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia. Szczęść Boże, ojcze.
2: Szczęść Boże.
1: Co było najważniejszym doświadczeniem lub pytaniem, które doprowadziło ojca do napisania książki W Bogu nie ma przemocy wraz z dziennikarką PAP Iwoną Żurek?
2: Znaczy, no to była... Pomysł był taki, żeby jakoś przenieść na papier moje doświadczenie wspierania rodzin, małżeństw, ale też w ogóle no, budowania takich wspólnot, nie, w których rzeczywiście wzajemne relacje są budowanie jakby najlepszych wzajemnych relacji jest w centrum, nie, oczywiście poza samym Panem Jezusem. Nie?
1: A jak czytać takie fragmenty Pisma Świętego, w których pojawia się obraz Boga karzącego lub mówiącego o gniewie Bożym, na przykład Bóg błogosławi Izraelitom, gdy zabijają inne ludy?
2: A czy to jest może temat bardziej dla biblistów i pewnie nie jest to zagadnienie, które da się jakoś w takiej krótkiej rozmowie, nie, wyjaśnić. Natomiast no tak generalnie polegam tutaj, znaczy polegałbym, czy radziłbym polegać na opiniach, nie, właśnie biblistów, którzy wyraźnie na to wskazują, że to, co mamy w Piśmie Świętym, to nie jest, chociaż całe to słowo jest natchnione, nie, to jednak jest w tym, co tam jest napisane, dużo takich ludzkich, nie, wyobrażeń o Bogu. Trzeba pamiętać, że Pismo Święte jest przede wszystkim świadectwem wiary, że to nie jest książka, która spadła z nieba. Pan Bóg ją sam osobiście napisał. Nie? Pan Jezus, jak wiemy, nie napisał niczego. No, tym bardziej Bóg, Jahwe, nie, w Starym Testamencie. Tylko ludzie, pisząc to, co my teraz odczytujemy jako Słowo Boże, opisywali swoją wiarę po prostu. Nie? A ta wiara, jak to mówią ojcowie Kościoła, ona, czy właśnie to konkretnie papież Grzegorz Wielki chyba powiedział, że Słowo Boże rosło wraz z ludem, nie? Czy mówiąc inaczej, wraz z jego wiarą. Nie? Także niewątpliwie zupełnie inna była wiara, czyli inne doświadczenie Boga w Starym Testamencie. W Starym Testamencie też to ewoluowało. No a jeszcze zupełnie inne jest od tego momentu, kiedy Bóg stał się człowiekiem i nam się objawił, można powiedzieć, bezpośrednio. No więc jest to bardzo, bardzo skomplikowane zagadnienie. A kolejna rzecz to jest kwestia też tłumaczenia. No niestety, zwłaszcza w Nowym Testamencie, bardzo często słowo paideia greckie, które w pierwszym swoim znaczeniu ma wychowanie, no jest bardzo często tłumaczone jako karanie. No, choć, także jest to jakoś tam poprawne tłumaczenie, ale jednak tłumacz wybrał nie pierwsze znaczenie, nie wiem dlaczego. Bardzo często tak na przykład jest, nie, w Nowym Testamencie. No, także to jest bardzo złożone zagadnienie.
1: Dziękuję, że ojciec też postarał się to wytłumaczyć, bo myślę, że to często ten argument pada, szczególnie u osób, które są sceptyczne wobec Kościoła katolickiego. Chciałem też dopytać, a jak w takim razie przeżywać gniew zgodnie z wiarą, aby nie przerodził się w przemoc?
2: Znaczy to, co jest kluczowe i czego nas uczy Pan Jezus, to jest to, nie to, żebyśmy nie mieli jakichś trudnych emocji, bo one są w zasadzie od nas niezależne. No nie można zgrzeszyć, nie, emocjami, można zgrzeszyć tylko myślą, słowem, uczynkiem lub zaniedbaniem. Natomiast ważne jest to, żebyśmy w reakcji na jakieś trudne zachowanie czyjeś, czy zagrożenie, żebyśmy nie szli w stronę osądu tego człowieka. żebyśmy pozostawali na poziomie obserwacji i reagowali po prostu na to, co naprawdę się dzieje, a nie formułowali jakiegoś osądu o danym człowieku, typu na przykład, że on jest egoistą, bo to dopiero eskaluje, nie? I te emocje i podpowiada nam, osądy nam podpowiadają bardzo złe rozwiązania.
1: Ale rozumiem, że to też nie chodzi o to, żebyśmy całkowicie zrezygnowali z jakiegokolwiek wartościowania, tak?
2: No nie, znaczy oczywiście, że ocena, czy dane postępowanie jest służące życiu, wspierające, czy przeciwnie, no to oczywiście, że to taka ocena, czy wartościowanie właśnie czynów, nie? No oczywiście to jest wręcz niezbędne, konieczne, nie? Do normalnego w ogóle funkcjonowania, zdecydowanie tak.
1: A wspomniał też ojciec właśnie o grzechu. Jak nie tłumić w sobie całkowicie gniewu, na przykład z obawy przed grzechem? Wiem, że to jest też problem wielu pobożnych osób.
2: To znaczy tak, gniewu nie trzeba tłumić, zresztą raczej tłumienie wszelkich emocji generalnie może przynieść czasem nawet fatalne skutki, bo to może trochę tak zadziałać jak dociskanie pokrywki w garku, którym się już zupa gotuje i to w którymś momencie może po prostu wybuchnąć i tak się zdarza. Natomiast to, co jest ważne, to jest należyte jakby zaopiekowanie się tymi emocjami, czyli dotarcie do wartości, nie, które kryją się za naszymi emocjami, bo za naszymi emocjami kryją się jednak zawsze wartości, jakieś ostatecznie coś dobrego, coś służącego właśnie życiu, tylko że my często nie jesteśmy tego świadomi, bo nie umiemy po prostu do tego dochodzić, docierać, nie? Czyli mamy problem troszeczkę z takim zidentyfikowaniem tej prawdy, która stoi za naszymi emocjami. A to jest pewna sztuka, jak do tego dotrzeć. I psychologia współczesna nam nawet z tym podpowiada, pomaga.
1: Jak do tego dotrzeć?
2: Znaczy tak, to co ja odkryłem, poznając porozumienie bez przemocy, bo właśnie w tej książce do tego też nawiązuję, to co ja odkryłem, to bardzo pomaga taka umiejętność rozeznawania, rozróżniania, co zresztą jest takim bardzo chrześcijańskim, bardzo istotnym w chrześcijaństwie terminem, nie? Rozeznawanie, czyli rozróżnianie. I tutaj konkretnie rozróżnianie potrzeb człowieka od strategii ich zaspokajania. Czyli w ogóle właśnie identyfikowanie potrzeb, nie? Poprzez oddzielenie ich do strategii, nie? A potrzeby właśnie, prawdziwe potrzeby człowieka, my niestety to w codzienności bardzo mylimy, mieszamy, bo prawdziwymi potrzebami człowieka jest właśnie tylko to, co naprawdę służy człowiekowi, co jest wartością powszechną i co wynika w ogóle z natury człowieka stworzonej przez Boga.
1: Ojciec wspomniał też właśnie o metodzie komunikacyjnej porozumienie bez przemocy i ojciec często właśnie w książce wspomina o tej metodzie. Czy mógłby ojciec jakoś czytelnikom bardziej wytłumaczyć, na czym ta metoda polega?
2: Znaczy to jest prezentowane na ogół jako pewna metoda komunikacji opracowana przez amerykańskiego psychoterapeutę Marshalla Rosenberga. Ale to jest i oczywiście tak jest, nie? To jest pewna przede wszystkim metoda komunikacji, ale ona przez to właśnie, że zawiera w sobie ten wątek właśnie docierania do tego, co jest takie w człowieku najbardziej podstawowe, wynikające z jego natury, przez to też takie czyste, piękne, ja właśnie powiem teraz jako ksiądz, takie Boże, nie, w nas, co jest tym boskim pierwiastkiem w nas. Przez to też ta metoda komunikacji ma pewien taki wymiar duchowy, który jest absolutnie zgodny, nie, też właśnie z Ewangelią, z tym, czego uczy Jezus. No jak choćby właśnie wspomniana idea właśnie nieosądzania, co jest właśnie konieczne wręcz do tego, żebyśmy dotarli właśnie do tych potrzeb, czyli najgłębszej motywacji działań człowieka.
1: Też w porozumieniu bez przemocy mówi się, że każda przemoc jest tragicznym wyrazem niezaspokojonych potrzeb. Jak ojciec odczytuje tę myśl właśnie w świetle Ewangelii?
2: Znaczy to jest tak jak z grzechem też, nie? Dokładnie tak samo, nie? Że grzech to jest tragiczny, błędny, no bo samo słowo grzech jest tłumaczeniem greckiego słowa hamartia, nie? W oryginale Pisma Świętego tam jest użyte takie pojęcie i ono oznacza po grecku chybienie celu. Więc każdy grzech jest jakąś tragiczną formą jednak troski o siebie i o innych. Nie? Taki już jest po prostu, że my wszyscy jakoś tak chcemy dobrze, nie? Ostatecznie, choćby czasem tylko dla samego siebie, albo czasem właśnie, nie wiem, właśnie dla kogoś innego, kosztem siebie znowu z kolei, ale chcemy dobrze, natomiast przez to, że po pierwsze właśnie nie mamy tego kontaktu ze sobą, o czym wspomniałem, a po drugie dobieramy fatalne strategie zaspokojenia potrzeb, tej troski o siebie, no to są, znaczy mamy efekt w postaci przemocy, która oczywiście doprowadza do krzywdy. Nie? I tutaj nie mówię tylko o przemocy takiej fizycznej, bo na ogół w takim najbardziej powszechnym dyskursie społecznym to się o przemocy mówi jedynie w kontekście przemocy fizycznej. No ja osobiście odwołuję się tutaj do takiego bardzo, bardzo szerokiego pojęcia przemocy, nie? Czyli również przemoc słowna po prostu. No i to, żeby właśnie...
1: Jak ojciec powiedział o tej przemocy słownej, to może taki, spytam o konkret też życia, że na przykład jeśli ksiądz doświadcza, przypuśćmy też przemocy słownej od wiernych, to jak powinien reagować?
2: Znaczy tak, no, pewną formą przemocy to jest takie na przykład komunikaty takie bardzo uogólniające, typu na przykład, że powiedzmy, że ktoś mi powie, że jestem beznadziejnym księdzem. Nie? No to jest, dlaczego to jest przemoc? Dlatego, że taki komunikat, on wiadomo, że on nie oddaje prawdy, no bo co to znaczy w ogóle, nie, beznadziejny ksiądz? Taki komunikat, powiedzmy, który rzeczywiście coś wnosi, no to jest komunikat, który opisuje, że ja coś zrobiłem i ktoś mi mówi na przykład, że to, co ja zrobiłem, to było przykre dla kogoś, nie? Że kiedy ksiądz na przykład, nie, powiedział tak, czy zachował się tak, czy tak, no to dla mnie to było trudne, przykre i tak dalej, nie? Natomiast taki właśnie uogólniający komunikat, nie, on raczej ma na celu zadać ból, nie? Po to, żebym ja zmienił swoje postępowanie i postępował tak, jak ta osoba na przykład chce. No, ale to nie jest komunikacja, tylko to jest przemoc, nie?
1: A trochę też odwróćmy może ten przypadek. A co właśnie, gdy przemocy słownej dostępuje wierny od księdza? Jak upomnieć księdza bez odpowiadania właśnie przemocą na przemoc?
2: A, no to jest bardzo ważne właśnie zagadnienie. No i właśnie tutaj, bo już o tym zaczęliśmy też mówić, nie? Jak to się ma do Ewangelii, że Pan Jezus właśnie nas uczy, żebyśmy nie odpowiadali przemocą na przemoc, nie? Wręcz nawet, wiadomo, to jest pewna taka hiperbola, ale mówi, jeśli ktoś ci uderzy w prawy policzek, nastaw mu lewy. I właśnie to jest ciekawe, że właśnie to porozumienie bez przemocy daje pewne praktyczne wskazówki, jak realizować ten ewangeliczny ideał nadstawiania drugiego policzka i że to nie polega na tym, że ja mam potulnie po prostu, nie wiem, pozwalać wszystkim, żeby robili ze mną co chcą, tylko chodzi o to, że jeżeli ja doświadczę przemocy, na przykład jako wierny ze strony księdza doświadczę jakiegoś osądu, jakiejś agresji słownej właśnie, nie, przemocy wręcz, no to zamiast odpowiadać tym samym, to powiem o tym czym dla mnie, będę mówił o sobie, nie? Że kiedy ksiądz powiedział to czy tamto, to poczułem, nie? Na przykład ból jakiś, powiedzmy, czy nawet złość, czy smutek, czy lęk na przykład, nie? Dlatego, że no, dla mnie na przykład ważne jest, dlatego, że chciałbym być po prostu, nie, szanowany, chciałbym doświadczać szacunku, akceptacji, o właśnie niebezpieczeństwa. No, a to, co ksiądz powiedział, no to uderza w to moje poczucie bezpieczeństwa na przykład, nie?
1: W książce też ksiądz zauważa, że w porozumieniu bez przemocy ogromną rolę odgrywa empatia. I czy empatię można uznać za jedną z najważniejszych dróg do poznania Boga?
2: To znaczy tak, ja bym powiedział, że empatia, ale oczywiście tak jak on, jak ja ją tam przedstawiam w książce, też tutaj inspirując się tym, jak empatię opisuje właśnie Marshall Rosenberg. Znaczy dla mnie empatia jest wręcz taką okazją do doświadczenia Boga. Znaczy zawsze, kiedy praktykujemy empatię, która jest, myślę, bardzo istotną formą, na pewno nie jedyną, ale istotną formą wyrażania miłości, no to ona jest jednocześnie doświadczeniem Boga. I właśnie chrześcijaństwo przez nauczanie Jezusa podpowiada nam, jak możemy na sposób bardzo duchowy, Boży, właśnie taki wypełniony Bożą obecnością, przeżywać kontakt z drugim człowiekiem. Czyli że kontakt z drugim człowiekiem może stać się dla nas po prostu okazją doświadczenia Boga.
1: A jak ojciec by udowodnił komuś, że Jezus był empatyczny?
2: No to widać, znaczy no, dla mnie osobiście, no to Ewangelia jest, no, wypełniona wręcz, nie? Przesycona bym wręcz powiedział, nie? Takimi niezliczonymi przykładami tego, jak Jezus empatycznie reagował. Nie? Choćby wszystkie te momenty, kiedy on się zatrzymuje przy chorym, nie? I uzdrawia na przykład w szabat, chociaż mógł tego człowieka, nie? Na przykład z uschłą ręką, mógł uzdrowić następnego dnia, mógł go poprosić, żeby przyszedł następnego dnia, bo teraz jest szabat, a jednak on reagował od razu, nie? I pokazywał, jak ważny jest człowiek, jego potrzeby właśnie. No, ale to jest mnóstwo, te wszystkie momenty, kiedy Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, nie? Tak jest opisane, bo byli jak owce pozbawione pasterza, nie? Czyli widział ich niezaspokojoną potrzebę przynależności, bezpieczeństwa właśnie. Nie? Myślę, że to przede wszystkim stało za tym. Także jest naprawdę... oczywiście, Pan Jezus nie mówił,

0: poprawa jakości relacji w małżeństwie, w rodzinie. Znaczy, no ja bardzo wiele razy, nie, usłyszałem, że od małżeństw, które są w naszych wspólnotach, że gdyby nie byli w tych wspólnotach, to prawie na pewno już nie byliby małżeństwem, a jeżeli by byli, to małżeństwo byłoby po prostu, miałoby taką formę, tak powiem, oględnie bardzo niesatysfakcjonującą. Nie? No i też mam świadectwa dzieci, nie, z tych rodzin, nie? Że dzieci na przykład wprost formują taką wdzięczność za to, że ich rodzice są w tej wspólnocie, bo odkąd są w tej wspólnocie, no to atmosfera w domu się radykalnie zmieniła, na lepsze oczywiście. Nie?
1: A jakby też ojciec mógł powiedzieć naszym słuchaczom, jak nauczyć się słuchać drugiego człowieka właśnie z empatią?
0: Tak, no my w ramach naszej formacji we wspólnotach uczymy się tak zwanego empatycznego słuchania. No i to jest właśnie takie słuchanie, w którym nie pozwalamy sobie na osądy, tylko uruchamiamy w sobie pewną ciekawość, nie? No bo to jest, znaczy w ogóle trzeba zacząć od tego, że jak ważne jest to, żebyśmy chcieli się słuchać, nie? Tylko że my na ogół nie chcemy, nie słuchamy się nawzajem, dlatego że nie umiemy się słuchać. A w momencie, kiedy się nauczymy słuchać, a to wymaga rezygnacji z osądu i uruchomienia pewnej ciekawości, czego doświadcza w danym momencie ten człowiek, o jakim doświadczeniu on chce mi powiedzieć swoim, no to póki nie ma w nas tej ciekawości, to my po prostu nie umiemy i przez to też nie za bardzo chcemy się słuchać. A jak nie ma wzajemnego słuchania się, no to nie ma de facto w ogóle kontaktu. No i się rozstajemy, chociaż może formalnie nie jesteśmy rozwiedzeni, nie, jeżeli mówimy o małżeństwie.
1: W takim razie zachęcamy serdecznie do przeczytania książki ojca Mieczysława Łusiaka i Iwony Żurek, W Bogu nie ma przemocy. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Mieczysław Łusiak, jezuita, rekolekcjonista i twórca popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia.
0: Również bardzo dziękuję. Miło mi było się spotkać.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z politykiem Konfederacji Łukaszem Rzepeckim o wydarzeniach na polskiej scenie politycznej, a o 8:40 porozmawiam z księdzem Jerzym Kraśnickim, dyrektorem MIWA Polska, zastępcą Krajowego Duszpasterza Kierowców o 27. Ogólnopolskim Tygodniu Świętego Krzysztofa. Słyszymy się ponownie o godzinie 8:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: rano, pijesz kawę, włączysz radio.
1: 7:09.
0: Jest super.
2: 7:09.
3: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, wtorek, 21 lipca. Patryk Lubryczyński, zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z politykiem Konfederacji Łukaszem Rzepeckim, m.in. o wzroście nastrojów antyukraińskich w Polsce. A o 8:40 moim gościem będzie ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska, zastępca krajowego duszpasterza kierowców. Zapytam księdza m.in. o to, czym jest akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy oraz na jakie środki transportu zbierane są fundusze w bieżącym roku i gdzie obecnie są one najbardziej potrzebne. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest poseł Konfederacji Łukasz Rzepecki. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa.
0: Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że obecnie 52% respondentów uważa, iż Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie. Natomiast 42% jest przeciwnego zdania. To pierwszy raz od rozpoczęcia pomiarów prowadzonych od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku, gdy przeciwników przyjmowania uchodźców jest więcej niż zwolenników. Jak pan interpretuje zmiany nastrojów Polaków wobec uchodźców z Ukrainy?
1: No to jest przede wszystkim pokłosie tego, jak zachowuje się Wołodymyr Zełenski, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także i w nieformalnych rozmowach z przedstawicielami naszego kraju. Ostatnio uhonorował Ursulę von der Leyen, a polski kraj, naszą ojczyznę cały czas atakuje, gloryfikując ludobójców i zbrodniarzy z UPA, gloryfikując ich i nadając im nowe przywileje w postaci uhonorowania jednego z batalionów tej zbrodniczej organizacji, ale także i poprzez różne spotkania na szczytach, ostatnio w Paryżu, gdzie był Wołodymyr Zełenski, gdzie twardo walczył o sprawy Ukrainy w kontekście chociażby koalicji antybalistycznej, którą to tworzą Dania, Francja, Niemcy, Włochy, nawet takie kraje jak dalekie od Ukrainy, jak Hiszpania, a po raz kolejny naszego kraju nie ma. No to jest też wina Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, bo zamiast realizować twarde interesy Polski, naszego kraju, dbać o nasz przemysł i bezpieczeństwo energetyczne, to po raz kolejny polska dyplomacja wraca z plikiem pustych deklaracji i uśmiechów do zdjęć. Jesteśmy co chwilę wciągani w kolejne unijne mechanizmy. Ursula von der Leyen robi sobie swoją politykę za plecami Polski. Wołodymyr Zełenski Wołodymyr Zełenski jeździ do Europy, tak, do Brukseli i tam negocjuje różne umowy, jak chociażby pożyczka SAFE, gdzie my jesteśmy krajem, który najwięcej na tym straci realnie, bo nawet nie wiemy, jakie jest do końca oprocentowanie, a wszystkie najważniejsze decyzje są podejmowane poza granicami naszego kraju, więc to też się przekłada na to, jak Polacy postrzegają uchodźców z Ukrainy, że miejsca pracy w naszym kraju przede wszystkim w pierwszej kolejności powinny być dla naszych rodaków, dla Polek i Polaków, a nie dla Ukrainek czy Ukraińców. I także w kontekście różnych przywilejów, które są dane naszym sąsiadom, którzy na co dzień nawet nie mieszkają w Polsce, bo nie wiemy do końca, gdzie oni formalnie są, gdzie oni zamieszkują, a pobierają różne przywileje, które powinny być skierowane przede wszystkim w pierwszej kolejności dla obywateli naszego kraju.
0: Bo to samo, co pan teraz sformułował, mówi też kandydat na premiera PiS Przemysław Czarnek, czyli rozumiem, że tutaj PiS i Konfederacja ma taki wspólny front w tej sprawie, tak? Że uważa, że to jest wina przede wszystkim Wołodymyra Zełenskiego, te nastroje antyukraińskie.
1: Wie pan, panie redaktorze, z Przemysławem Czarnkiem to jest tak jak z jego wystąpieniem w kontekście OZE Srozę, gdzie tak dużo mówił na wiecu, na różnych konferencjach prasowych, po czym dziennikarze i mieszkańcy jego województwa odkryli, że sam ma na dachu panele fotowoltaiczne. No to też pokazuje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości w tym aspekcie, mówię odnośnie aspektu ukraińskiego, no nie są wiarygodni. Konfederacja od samego początku jasno i wyraźnie mówiła, że musimy przede wszystkim stawiać na polski przemysł zbrojeniowy, że musimy stawiać na polskie fabryki amunicji, że musimy dozbrajać polską armię, że ona jest w dalszym ciągu rozbrojona pomimo różnych podpisywanych umów zbrojnych, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z innymi krajami. Natomiast i też no, to pokazały wyniki wyborów, wyborcze wśród wojskowych, gdzie Sławomir Mentzen uzyskał, z tego co pamiętam, najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów, bo wojskowi doskonale wiedzą, jakie są braki w uzbrojeniu, tym nawet podstawowym. No to pokazuje jasno i wyraźnie, że bardzo dużo pieniędzy, 250 miliardów złotych rocznie idzie na polską armię, a tak naprawdę no cały czas gdzieś te pieniądze są niewystarczające i to jasno i wyraźnie pokazuje, że są nieefektywnie wydawane.
0: Ale też tak uczciwie mówiąc, to jakoś nie przypominam sobie jakiejkolwiek partii, która by nie mówiła o dozbrajaniu armii.
1: Wie pan, panie redaktorze, oczywiście trzeba dozbrajać polską armię, ale trzeba ją robić i wydawać pieniądze w sposób przede wszystkim efektywny, a nie efektowny, i nie kupować nie wiadomo jak drogiego uzbrojenia, które jak już widzimy na przestrzeni tych ponad 4 lat na froncie wojennym, no bo przecież toczy się wojna za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, jak ona się zmieniła, gdzie teraz najważniejszą rzeczą jest dron, gdzie te drony już potrafią rannych żołnierzy transportować do szpitali. Nawet ostatnio słyszałem, że do 130 kg, więc to pokazuje, jak taktyka wojny, ale także i przede wszystkim uzbrojenie, jakie jest potrzebne w pierwszej kolejności. No ale też pamiętajmy, panie redaktorze, w kontekście tego, że Zełenski obiecał ekshumację na Wołyniu, nie dotrzymał po raz kolejny słowa, więc to jasno i wyraźnie pokazuje, że te nastroje antyukraińskie są przede wszystkim nie z winy Polaków, tylko przede wszystkim z winy Wołodymyra Zełenskiego i administracji ukraińskiej, bo dzisiaj Ukraina stała się szarą eminencją Europy i Unii Europejskiej.
0: A może to jest też z winy polityków? Czy na przykład wy jako Konfederacja się nie czujecie współodpowiedzialni za wzrost nastrojów antyukraińskich wobec zwykłych Ukraińców, którzy mieszkają wśród nas?
1: W żaden sposób nie czujemy się za to odpowiedzialni. Za to odpowiedzialnym powinien być przede wszystkim Wołodymyr Zełenski i administracja ukraińska. To oni doprowadzili do tego, że te nastroje z miesiąca na miesiąc są coraz gorsze i sami Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, klepią się po głowie i zastanawiają, dlaczego Zełenski otworzył ten front takiej wojny dyplomatycznej pomiędzy przede wszystkim prezydentem Karolem Nawrockim, który z głową państwa reprezentuje naród, czyli nas wszystkich Polaków, a niejako powodując sytuację, że stawia plecami tych wszystkich uchodźców, którzy od ponad 4 lat goszczą i są u nas w Polsce bardzo dobrze traktowani. Oczywiście pojawiają się incydenty, które nigdy nie powinny mieć miejsce, ale one są w obie strony. Natomiast no to nikt inny jak Zełenski poprzez swoje haniebne zachowanie doprowadził do tego, że z jednej strony, nie boję się tego powiedzieć, no znieważył prezydenta, nasz cały naród, właśnie brakiem ekshumacji, ale przede wszystkim gloryfikacją ludobójców na Wołyniu, bo my wszyscy pamiętamy i nie damy zapomnieć tego, co się działo na Kresach Wschodnich w tamtych latach, gdzie 120 tysięcy osób w bestialski sposób straciło życie. Kobiety, dzieci palone na stosie i w bestialski sposób mordowane. No to za to wszystko odpowiada Stepan Bandera i jego zbrodnicze bojówki.
0: Ale też prezydent Wołodymyr Zełenski ostatnio przekazał taką informację, że zostaną otwarte wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Czy można mówić o jakiejś przełomowej decyzji, jak pan to czytuje?
1: Nie słowa, a czyny. Dopóki tak się nie stanie, to nie uwierzę, bo Zełenski jedno mówi, a drugie robi. Z jednej strony, z tego co słyszymy, to on zablokował nasze wejście Polski do tej koalicji antybalistycznej, bo Polska po raz kolejny została pominięta. Oczywiście Donald Tusk bredzi o tym, że to była dobrowolna inicjatywa. Oczywiście wszyscy wiemy, że wszystkie kraje mogły do tego przystąpić, a my nie, dla Dlaczego? Dlatego, że właśnie Zełenski się na to nie zgodził, więc jedno mówi na potrzeby tutaj opinii publicznej i Polaków w Polsce, a drugie robi na potrzeby europejskiej opinii publicznej, Ursuli von der Leyen, brukselskich elit, ale także i swojego narodu, który jest na Ukrainie, bo wszyscy widzimy, że Zełenski ma tam z jednej strony ogromne problemy, różne manifestacje są w Ukrainie i nie chcą już więcej tego człowieka na stanowisku prezydenta Ukrainy, a z drugiej strony no, przygotowuje się, jak z tego co widzimy, do wyborów prezydenckich, więc te wszystkie jego działania one nie są przypadkowe. On nigdy nie wyzbył się tego sznytu probanderowskiego, dlatego dobrze się stało, że pan prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego, najwyższe odznaczenie Wołodymirowi Zełenskiego, tak jak postulowała Konfederacja.
0: Ale nie odczytuje tego pan jako taki pozytywny gest, że właśnie Wołodymyr Zełenski chce otworzyć te archiwa? Czy pan nie wierzy w to, że on te archiwa otworzy?
1: Oczywiście, jeżeli by otworzył te archiwa, no to byłoby bardzo dobrze. One powinny być od dawna otworzone, natomiast ja nie wierzę. Jestem politykiem i człowiekiem, który jest małej wiary niestety i wielokrotnie zawiódł mnie Wołodymyr Zełenski. To my jako Polacy w 2022 roku otworzyliśmy swoje serca i domy dla uchodźców z Ukrainy. To my ich gościliśmy, pomimo tego, że nie było żadnego nakazu ze strony rządu. To była spontaniczna akcja milionów Polaków, gdzie Zełenski był traktowany przez dłuższy czas z honorami i w momencie, kiedy otrzymał order Orła Białego w 2023 roku, to później jeździł do ONZ-u i kilka miesięcy potem, po tym zaczął atakować polski rząd w kontekście chociażby ukraińskiego zboża, gdzie wszyscy wiedzieliśmy, że gdyby do tego doszło, to by przede wszystkim stracili na tym polscy rolnicy, atakował za to, że w dalszym ciągu nie chcemy w tak maksymalnym stopniu się rozbrajać, ale no, widzimy jasno i wyraźnie, że Donald Tusk jest po raz kolejny ogrywany w Europie, że również na potrzeby opinii publicznej w Polsce mówi jedno, a wyjeżdżając do Brukseli robi drugie. A Radosław Sikorski co chwilę przekazuje pieniądze.
0: Na ile polski rząd powinien uzależniać dalsze wsparcie dla Ukrainy od realizacji deklaracji dotyczących Wołynia?
1: Powinien bardzo mocno uzależniać sprawę. Pamięć historyczna jest kwestią nadrzędną, jest kwestią najważniejszą. Jeżeli my nie będziemy pamiętać o naszej historii, to nikt za to za nas nie zrobi. Nie tylko pomordowani, oni oczywiście w pierwszej kolejności, ale rodziny pomordowanych zasługują na szacunek. Sami pomordowani na godny pochówek, a rodziny na prawdę i na to, co się rzeczywiście wydarzyło. Ja mam pewne obawy, że ta skala jest o wiele większa, dlatego w mojej ocenie te archiwa, one nie zostaną otwarte, a jeżeli zostaną, to w takiej skali, że tak naprawdę w dalszym ciągu nie poznamy całej prawdy historycznej. Natomiast jeśli chodzi o dalsze uzależnienie do zbrajania, to tak, kwestia wołyńska powinna być kwestią priorytetową i najważniejszą w tym kontekście. Decyzja należy do Zełenskiego. Jeżeli w dalszym ciągu chce, żebyśmy dozbrajali ukraińską armię, która jest przeżarta korupcją, gdzie my przekazujemy swój sprzęt, przekazujemy pieniądze, a co chwilę słyszymy, że najbliżsi współpracownicy prezydenta Zełenskiego są zatrzymywani przez NABU, wyprowadzani w kajdankach i są stawiane im zarzuty korupcyjne, to pokazuje jasno i wyraźnie, że nie tędy droga, więc to dalsze dozbrajanie powinno być wstrzymane, dopóki po pierwsze nie zostaną wznowione ekshumacje na Wołyniu, po drugie Zełenski wycofa się z gloryfikacji bandytów i morderców, a po trzecie Ukraina nie oczyści się z mechanizmu korupcji.
0: Ale czy to nie jest też przeciwskuteczne, że sami sobie będziemy tak naprawdę szkodzić, no bo wtedy powstaje możliwość takiego bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji, prawda, jeśli będzie słabła ukraińska armia.
1: Bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji, ono zawsze istniało, istnieje i myślę, że istnieć będzie. Ta wojna się zmienia, więc może przyjść taki dzień, że Putin wywnioskuje, że to jest najlepszy moment na uderzenie, czy to na kraje bałtyckie, czy na Polskę. Na to nie mamy większego wpływu, bo nie wiemy, co siedzi w głowie tego dyktatora.
0: Ale jednak chyba pan się zgodzi, że jednak ta armia ukraińska, dobrze dozbrojona, ona jednak wiąże, prawda, tą armię rosyjską mimo wszystko.
1: Na pewno armia ukraińska jest dobrze dozbrojona, natomiast powinna być o wiele lepiej i my przede wszystkim powinniśmy być o wiele lepiej dozbrojeni, bo ja patrzę na polską armię, bo jestem Polakiem, a nie na ukraińską, bo widzę, że przekazywane są ogromne środki pieniężne, a gro tych pieniędzy po prostu umyka i zostaje, no jasno i wyraźnie powiem, zostaje przetransportowywane dalej na wschód. Różne deale, biznesy są robione. Słyszymy na korytarzach i o tym mówiłem na początku o tych nieformalnych spotkaniach, że istnieją pomysły business as usual, czyli powrotu do biznesu z Rosją. Bliscy współpracownicy partii CDU już marzy im się do powrotu w kontekście Nord Streamu i tych relacji biznesowych z Rosją. Już czekają i drepczą nogami na to, żeby ta wojna się zakończyła. Więc to jasno i wyraźnie pokazuje, że jeżeli ona się zakończy, czy zostanie przerwana w jakiś sposób, a myślę, że ta linia frontu, ona się już niewiele zmieni, to za chwilkę politycy niemieccy, holenderscy będą robić biznes z Rosją i nikogo nie będzie interesować to, czy Ukraina poniosła takie straty, czy inne straty. My dzisiaj już powinniśmy zastanawiać się i, nie, przepraszam, nie zastanawiać się, my już powinniśmy mieć podpisane wstępne umowy i być przygotowani, a my się zastanawiamy, czy tak będzie, do wejścia na Ukrainę i do odbudowy Ukrainy. To polskie firmy powinny być w pierwszej kolejności na liście priorytetowej do odbudowy Ukrainy, a jak słyszymy, to niemieckie, holenderskie, amerykańskie, brytyjskie, francuskie, one są w pierwszej kolejności, a polskich nie ma. Polskie firmy są wykluczane. No jak to jest, że polski premier Donald Tusk nie zadba o polskie firmy, tylko o niemieckie czy holenderskie. No to pokazuje jasno i wyraźnie, że no, Ukraina również w dalszym ciągu cały czas, pomimo tego, że w dalszym ciągu płyną środki finansowe, ale także przede wszystkim jest polska infrastruktura udostępniana, gra z nami nieczysto, stawiając w pierwszej kolejności na Niemcy czy inne kraje zachodnie, a nie na Polskę, która w mojej ocenie w dalszym ciągu najwięcej pomaga.
0: Ale pan ma jakiś konkretny pomysł, co zrobić, żeby faktycznie Ukraińcy zaczęli się bardziej z nami w takim razie liczyć?
1: No właśnie, panie redaktorze, tak jak mi zadał pan pytanie, powinniśmy wstrzymać na ten moment, w mojej ocenie, dalsze dozbrajanie i twardo przedstawić te postulaty, o których mówiłem wcześniej, czyli ekshumację na Wołyniu, oczyszczenie się z korupcji, przeproszenie i nieglorifikowanie banderowców i zbrodniarzy wojennych, ludobójców. I nasze konkretne interesy oprócz tych trzech postulatów, czyli w pierwszej kolejności polskie firmy na liście do odbudowy Ukrainy za to, co nasze państwo całościowo, nasi obywatele zrobili dla narodu ukraińskiego tu w Polsce, ale także i na Ukrainie.
0: A jeśli, panie pośle, Ukraina na przykład spełni wszystkie kryteria członkostwa w Unii Europejskiej, poza właśnie nierozwiązanymi kwestiami historycznymi z Polską, czy pana zdaniem Polska powinna mimo to zablokować akcesję Kijowa do Unii Europejskiej?
1: Tak, Polska powinna zablokować akcesję Kijowa do Unii Europejskiej, dopóki Ukraina nie oczyści się z korupcji, dopóki nie rozliczy się z tych wszystkich kwestii historycznych, o których mówiłem wcześniej, nigdy nie powinna wejść do Unii Europejskiej. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej spowoduje to, że w pierwszej kolejności polskie rolnictwo i polscy rolnicy, którzy i tak są tymi mechanizmami europejskimi dogniatani, dociskani, mówię w kontekście Fit for 55, ETS, ETS2, innymi zielonymi ładami, to wejście Ukrainy spowoduje, że po prostu naszego rolnictwa już nie będzie, bo nie będzie ono konkurencyjne, bo u nas są różne normy, u nas są różne regulacje europejskie, a ukraińskie rolnictwo nie ma tam żadnych norm, nie ma żadnych badań. To tak jak z umową Mercosur, gdzie nasza wołowina, nasze mięso, drób musi być specjalistycznie przebadane, a wołowina z Argentyny czy z Brazylii nie musi być. No i płynie statkami przez morza do I nikt się temu nie przeciwstawia. No, nigdy nie powinniśmy do czegoś takiego dopuścić. Natomiast no niestety, ale Unia Europejska, dla której liczą się tylko i wyłącznie interesy i biznes, a nie dobro poszczególnych krajów europejskich, no stawia przede wszystkim na to pierwsze, a nie na to drugie, z czym bardzo mocno ubolewam i się nie zgadzam i o tym głośno mówię.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. 7:09

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska, zastępca krajowego duszpasterza kierowców. Szczęść Boże, księże.
2: Szczęść Boże panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom.
1: Czym jest Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa?
2: Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa to inicjatywa MIWA, która ma charakter misyjny. Łączy dwa środowiska, a mianowicie kierowców i misjonarzy. Modlimy się o bezpieczeństwo na drogach, apelujemy o bezpieczną jazdę. Jako MIWA proponujemy dekalog kierowcy, taką etykę chrześcijańskiego kierowcy. Jestem chrześcijaninem tak za kółkiem. I zapraszamy do pomocy misjonarzom w takiej akcji, która się nazywa 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. My jeździmy i zapraszamy, żeby pomóc misjonarzom jeździć, żeby umożliwić im pracę, bo to przecież pojazd to jest narzędzie. I taki jest sens tego tygodnia. Także łączymy, jak ktoś, biskup misjonarz z Madagaskaru pięknie powiedział, że właśnie to jest taka rodzina misyjno-motoryzacyjna, którą tworzy MIWA właśnie poprzez tą inicjatywę Tygodnia Świętego Krzysztofa.
1: A jak działa promowana przez MIWA Polska akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy?
2: Jak ona owocuje, rozumiem. Więc to są owoce bardzo wielkie, bo już przecież od początku istnienia MIWA, od roku wielkiego jubileuszu, to już ponad 1000 samochodów tylko, samych samochodów, a ponad 400 motocykli. To jest kilkadziesiąt łodzi i barek właśnie rzecznych, także rowerów i dla katechistów również kilka tysięcy, a także wózków inwalidzkich, także ambulanse, skutery śnieżne na Arktykę i na Alaskę, gdzie pracują polscy misjonarze. Także to jest cała gama pojazdów, zależnie od szerokości geograficznej, od warunków geograficznych, od warunków klimatycznych. Tam, gdzie są misjonarze, a misjonarze polscy w liczbie ponad 1600 obecnie, pracują w prawie 100 krajach świata, na wszystkich kontynentach. Jak różne są warunki, tak różne są potrzeby. Także w tym roku mamy także masę, ponad 100 już próśb, z którymi się zwrócili do nas misjonarze. I dzięki tej akcji, dzięki tej inicjatywie Grosz za Kilometr chcemy ich wszystkich wspomóc. A chociażby taka prosta sprawa, jak misjonarki pracują na przykład w Boliwii, w górzystym regionie Aikile, no chcą dotrzeć do ludzi, używają samochodu, ale dzisiaj mają trudności z zakupem paliwa. Po prostu ze względu na duże koszty potrzebują motocykla trójkołowego, żeby docierać do ludzi, żeby obniżyć też koszty, żeby umożliwić kontakt, bo sióstr nie stać, misjonarek na zakup nawet paliwa. Dzisiaj te koszty są wysokie. Ale większości misjonarze mają wiele stacji dojazdowych. Jeden z misjonarzy z Zambii mówi, że mają 49 stacji dojazdowych, które objeżdżają we dwóch w ciągu miesiąca, więc to jest duże zadanie i duże wyzwanie, żeby dojechać. Są też przeprawy przez rzeki, musi być samochód pewny, bezpieczny, terenowy, którym da się przeprawić przez takie trudne regiony.
1: A w jaki sposób tak można przelać pieniądze właśnie na akcję Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr?
2: Można to uczynić. Pierwsza rzecz to zbiórka jest prowadzona przez akcję w parafiach, to pierwsza rzecz, przy poświęceniu pojazdów, kiedy błogosławimy pojazdy, błogosławimy kierowców, poświęcamy pojazdy, ale też można to uczynić za pomocą strony internetowej www.miwa.pl. Tam są informacje, można też to uczynić blikiem, także jest duża możliwość, te możliwości są współczesne, żeby to uczynić, i ten grosz, jako moja wdzięczność za szczęśliwe przejechane kilometry, niech służy misjonarzom, którzy którzy czekają na każdy grosz, na każdą pomoc, a my to przekażemy dalej. My zorganizujemy im ten projekt, ten pomoc przekażemy na odpowiedni środek transportu.
1: A na początku naszej rozmowy też ksiądz wspomniał o dekalogu kierowcy. Jakby mógł ksiądz wyjaśnić słuchaczom, na czym polega ten dekalog kierowcy?
2: Dekalog kierowcy jest to taki skrótowy, etyczny kodeks kierowcy, że jesteś na drodze, nie jesteś na niej sam, jesteś, nad tobą czuwa Pan Bóg właśnie. I pierwsze na przykład, nie będziesz egoistą na drodze. Chociażby to jedno. Wiele rzeczy jest już takich trochę, no, praktycznie wdrożonych. Na przykład zapnij pasy, będziesz bezpieczny. 20 lat temu ludzie nie zapinali, nagminnie nie zapinali pasów i przez to zdarzało się wiele wypadków. Ale taki właśnie, bądź nie zabijaj, bądź trzeźwy. Właśnie takie mocne takie przykazanie. I tego typu właśnie nie bądź ostry w słowach, czyli chodzi o życzliwość na drodze, szacunek jeden dla drugiego. To są właśnie tego typu właśnie etyczne zasady. Bądź chrześcijaninem także za kółkiem, a Krajowe Duszpasterstwo Kierowców, które właśnie razem jakby wyrosło z Miwa Polska, mówi: kierujmy się miłością na drodze. To jest właśnie takie rozszerzenie, interpretacja przekazania miłości właśnie w odniesieniu.

0: Bardzo ważne, że my uświadamiamy sobie jedną istotną rzecz, że mamy pojazdy, to też to jest nasz wysiłek, ale to też jest dar. Dar, którym zostaliśmy obdarowani przez Boga. To jest łaska, więc jest to dziękczynienie, a dziękczynienia za to wszystko, co otrzymujemy, również za dar pojazdów, ale też świadomość tego, że jesteśmy w rękach Bożych i potrzebujemy wszędzie, jak święty Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Cokolwiek czynimy, potrzebujemy wsparcia Bożego i łaski Bożej, potrzebujemy modlitwy właśnie, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, żebyśmy byli lepszymi kierowcami, bo sam pojazd, poświęcenie pojazdu ma znaczenie, kiedy jest kierowca, bo to rozumiemy, że jest poświęcenie rzeczy, które stają się rzeczami świętymi, przeznaczonymi na użytek właśnie religijny, a tenże pojazd staje się dla nas też takim znakiem Bożego błogosławieństwa. To tak mniej więcej, ale właśnie możemy jeszcze dodać do tego naszą pomoc dla misjonarzy, grosz za kilometr jazdy. Wtedy ta nasza każda podróż ma jeszcze taki inny wymiar głoszenia Królestwa Bożego na całym świecie.
1: A czy jeszcze ksiądz sobie przypomina jakieś może konkretne przykłady, jak samochód, motocykl, czy łódź, albo rower zmieniły codzienną posługę polskich misjonarzy?
0: Ja bym powiedział, że każdy pojazd zmienia tą posługę. To są konkretne przykłady, które właśnie tą posługę zmieniają. A na przykład dzięki właśnie naszej inicjatywie została zbudowana barka na 25 osób, taka duża łódź na Amazonii, Corazon de Polonia, serce z Polski w Peru, na peruwiańskiej Amazonii, jako przychodnia pływająca, żeby właśnie z ekipą medyczną docierać do wiosek położonych wzdłuż tam rzek amazońskich, tych do pływów, i żeby właśnie służyć ludziom, leczyć ich, czy stomatolog, badania robić i tak dalej. Cała ekipa medyczna udaje się do takich wiosek. Na kilka tygodni taka podróż jest wyznaczana, dużo wcześniej, z lekarzami najczęściej gdzieś z zagranicy, więc to bardzo mocno zmieniło, ale my zmieniamy życie też niepełnosprawnych, bo w zeszłym roku dzięki naszej inicjatywie, taka jest inicjatywa Promienie Miłosierdzia, pomogliśmy zakupić 750 wózków inwalidzkich, standardowych, trójkołowych, czasem nawet elektrycznych, z czasem specjalistycznych. I przypomina mi się jedna właśnie historia matki z Boliwii, która w imieniu swojego syna, już 10 lat czy więcej nawet, dziękuję za ten dar wózka, bo to zmieniło jej życie. Ona dotychczas nosiła swego syna do szkoły na swoich własnych plecach. I wysłała do nas takie zdjęcie właśnie. A teraz ona może już właśnie tego syna w tak prosty sposób dostarczyć do szkoły. No to są przykłady, wiele takich przykładów, ale każdy, mówię, pojazd, chociażby na przykład katechiści. My kupujemy rowery po to, żeby zdynamizować niejako ewangelizację, żeby tych świeckich, miejscowych ludzi, bardzo aktywnych liderów, żeby ich właśnie jeszcze bardziej zdynamizować ich pracę, ułatwić im docieranie. Ale taki projekt bliżej do szkoły przez nas realizowany, rowery dla uczniów w Afryce. Proszę wyobrazić, że dzieci idą do szkoły dwie i więcej godzin, co dwie godziny, to codziennie w jedną stronę i w drugą stronę. Te małe dzieci mają ten problem, ich trzeba dowieść, ale te nawet starsze idą tyle godzin, więc rowery dla uczniów na przykład w Czadzie czy w Republice Środkowej Afryki, to bardzo ułatwiło im naukę. Po takich czterech godzinach marszu, czyli łącznie dwie godziny, te dzieci są mało zdolne i mało chłonne, jeżeli chodzi o uczenie się. To jest ten konkret. Nie mówię już o ambulansach, które kupujemy co roku jeden albo dwa do różnych szpitali. To zmienia możliwości ratowania życia ośrodków zdrowia czy tych centrów zdrowia, które prowadzą misjonarze. każdy pojazd, który otrzymują misjonarze, on zmienia, daje

0: niejako nowe ręce, nowe możliwości. I naszym zadaniem jest tak właśnie umożliwianie misjonarzom właśnie ich pracy, ich docierania do ludzi.
1: W takim razie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Świętego Krzysztofa. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska, zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców.
0: Szczęść Boże. Szczęśliwej podróży dla wszystkich.
2: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich. 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Anny Czytowskiej zapraszam na środowy poranek o 7:09, a jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7:09.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzymy Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.
2: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest wtorek, 21 lipca, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Katarzyna Polewko także ze mną w studiu. Dzień dobry,
2: ja też
1: Kasiu.
2: Jestem i dołączam się i mówię dzień dobry.
1: 18 stopni dziś maksymalnie na termometrach. Ten lipiec taki mocno w kratkę, jeśli chodzi o pogodę. Kilka dni naprawdę ciepłych, za chwilę kilka dni chłodnych, sporo deszczu. No i tak już będzie do końca miesiąca, jeśli ktoś z Państwa się zastanawia. To lipiec taki... Małoletni. O tak.
2: No i chyba powinniśmy się do tego przyzwyczaić. To nie jest żadne zaskoczenie w Polsce, więc taka pogoda w kratkę. Jeśli ktoś planuje urlop, to niech nie robi tego z wyprzedzeniem. Taka dobra rada, trzeba robić to jakieś 2-3 dni przed, bukować sobie miejsca noclegowe. Wtedy nie będzie niespodzianek i nie będzie rozczarowania nawet nad morzem.
1: Oby sierpień był lepszy. Mam nadzieję, że będzie w pogodzie nieco spokojniej. A dzisiaj rozmowa z gościem dnia, Kasiu. I ty ją poprowadzisz. Kto pojawi się w naszym studiu?
2: Dzisiaj będzie ksiądz Wiesław Ołowski, kierownik 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, bo tak jak już mówiliśmy na naszej antenie, trwają zapisy. Pielgrzymka tradycyjnie wyrusza 1 sierpnia spod łomżyńskiej katedry. My to wszystko będziemy transmitować, będziemy pokazywać, ale jeśli ktoś się jeszcze zastanawia i być może waha, to po tej rozmowie te wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Zastanawiam się, czy dzisiaj pielgrzymka przegrywa z taką potrzebą
1: odpoczynku.
2: Odpoczynku, tak, ale też takiego wygodnego życia, myślę sobie, bo jednak to jest taka lekcja. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, żeby iść 2 tygodnie, kiedy jest mokro, zimno, albo wieje wiatr, albo jest słońce. Do tego czasami jest problem z tym, żeby się wykąpać. Jesteśmy zmęczeni. Czy my jesteśmy dzisiaj nauczeni takiego życia? Chyba nie. Więc
1: tym
2: ja myślę,
1: bardziej, że sporo pielgrzymek autokarowych, samolotowych.
2: Tak,
1: więc
2: tak.
1: Sama jestem ciekawa, jak ta liczba pielgrzymów.
2: Ja też. I o to też będziemy pytać.
1: Się zmienia.
2: Ile jest rodzin? Bo to też mnie zawsze ciekawi. Ile jest takich odważnych do tego, by pielgrzymować z małymi dziećmi? Bo to też jest jednak wysiłek i ogromne poświęcenie. Zupełnie inaczej, kiedy wędrujemy sami i przejmujemy się tylko o siebie. A wiem, bo raz byłam na takiej 2-tygodniowej całej, a zawsze podziwiałam z boku, gdy patrzyłam te mamy takie uciemiężone też trochę, bo to jest wysiłek. To jest wysiłek fizyczne, kiedy są ze swoimi pociechami, ale pewnie i satysfakcja już tam na Jasnej Górze i więcej tych łez jest, kiedy się dojdzie.
1: Jest całe mnóstwo ludzi, którzy nie wyobrażają sobie innego początku sierpnia niż właśnie na pielgrzymce.
2: Tak, i nie żałują swojego urlopu na 2 tygodnie, więc ja myślę, że to też może być trochę taki, to może być taki hamulec właśnie, że ktoś sobie myśli, no może bym i poszła, może bym i poszedł, ale co 2 tygodnie, te 13 dni stracić z urlopu, no to gdzie ten wyjazd do Włoch, czy tam do Chorwacji? No ale są też tacy, którzy wybierają to, bez względu na wszystko.
1: A biskup Janusz zachęca, że jeśli nie 2 tygodnie, bo może być problem też z urlopem po prostu, nie każdy może tak brać, bo na różnych przecież umowach ludzie pracują, no to może, żeby jakąś część przejść.
2: Tak, i ksiądz biskup też tak robi właśnie, że jest tego ostatniego dnia, albo gdzieś pojawia się na trasie, bo tak też było w ubiegłych latach, z tego co pamiętam, więc robi takie niespodzianki i dołącza wtedy, kiedy po prostu może.
1: Więc zapraszamy na tę rozmowę. Ja jeszcze zaproszę na audycję Ostrołęka, Miasto Ukrytych Historii. Dziś pierwsza audycja o 10:15. Nie wiem, Kasiu, czy wiesz, chociaż nie, wiem, że wiesz, dobrze, nie będę udawała. Wiem, że wiesz, że kurpie tak tłumaczą Nowy Testament na kurpiowski. Zresztą spotkali się z biskupem łomżyńskim Januszem Stepnowskim, pochodzącym z Ostrołęki, któremu się ten pomysł, wiem, że spodobał i o tym w dzisiejszej audycji powiemy. Taka ukryta historia prosto z Ostrołęki.
2: No to będzie ciekawie, tak. Zapraszamy.
1: Więc sporo tych zaproszeń, a i audycja SOS Wakacji, czyli jak dobrze przeżyć wakacje, ale to już po godzinie 13 jeszcze na to będziemy zapraszać. Mówimy Państwu, mimo tych 15 stopni na termometrach,
2: dzień dobry.
1: Ciepły dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

A to już 13 minut po godzinie 9. Robimy więc konkurs. Do wygrania jest dziś coś dla dzieci, a więc biblijna zdrapywanka w formie książeczki Cuda Pana Jezusa. W środku zadania i łamigłówki dla dzieci jest także specjalny rysik, którym się zdrapuje oczywiście, bo skoro zdrapywanka, to tak właśnie jest i sprawdza się, co jest pod tym, co zdrapiemy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taką zdrapywankę otrzymać, to proszę dzwonić szybko do studia Radia Nadzieja 512 123 502 lub 512 123 503.

Przypominamy Państwu, że od rana w całym kraju można usłyszeć i będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczęły się o godzinie 7, a ich finał zaplanowano na 19. Ale nie ma się czego obawiać, bo to są tylko ćwiczenia. Mówimy Państwu o tym od wczoraj. To jest sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są strażacy, policjanci, a także samorządowcy, a przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więc dziś od 7 do 19 będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Spokojnie, to tylko ćwiczenia.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Ksiądz Wiesław Ołowski, kierownik 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie panią i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Trwają zapisy na pielgrzymkę. Tradycyjnie wyruszacie 1 sierpnia. Księże, żyjemy w świecie, w którym wszystko chcemy mieć szybko i wygodnie. Pielgrzymka jest takiego swojego rodzaju buntem przeciwko takiemu stylowi życia?
2: Moim zdaniem jest pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Wielu mówi, nie mam czasu, pielgrzymka to nie dla mnie. Faktycznie chodzi o czas czy o chęci?
2: Pewnie jedno i drugie. Owszem, 2 tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby 2 tygodnie iść na pielgrzymkę. Więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma. Ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu.
1: A dzisiaj jest więcej tych chęci, czy mniej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu?
2: Myślę, że chęci są, tylko dzisiaj jest więcej możliwości spędzania wolnego czasu i Polakom się żyje dosyć dobrze i wiem, że wielu z nich podróżuje gdzieś za granicę, w ciepłe kraje i myślę, że to jest chyba największa konkurencja dla pielgrzymek.
1: No właśnie, ale ksiądz biskup nawet o tym mówił, że zapraszając u nas na antenie radia, że jeśli ktoś nie może przebyć i być na tym szlaku całe 2 tygodnie, no to może niech jakiś kawałek tego swojego urlopu poświęci. I to też nie będzie zmarnowany czas, to też będzie czas wyjątkowy.
2: Zdecydowanie serdecznie zapraszamy, nawet na weekend tak zwany, czy na 1 dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni, żeby pójść.
1: My też o tym rozmawialiśmy przed anteną i zdradzę, mówił ksiądz o tym, że w tym 2. tygodniu pielgrzymki, no pątnicy dołączają na szlaku.
2: Tak, zdecydowanie tak. Jednak chyba ten moment już wejścia na Jasną Górę jest takim pięknym momentem i kto przynajmniej raz to przeżył, to chce ponownie to przeżyć i chętnie dołączają i widzimy to później w zapisach, że z dnia na dzień tych pielgrzymów przybywa.
1: Księże, matematyka nie kłamie, więc co mówią liczby? Pątników jest więcej z roku na rok, jest mniej. Jak to wygląda, jak to się kształtuje?
2: Więcej.
1: Więcej.
2: Tylko nie w naszej pielgrzymce. Więcej jest w pielgrzymkach tych, które trwają kilka dni. Spotykamy się regularnie z kierownikami pielgrzymek pieszych z Polski i pielgrzymki te, które tam niedaleko Częstochowy, tam Bradom, Kraków, Tarnów, Kielce, no te diecezje, które są bliżej, mają bardzo dużo pielgrzymów i wbrew pozorom pieszych pielgrzymów na Jasną Górę z roku na rok przybywa. I przekroczyliśmy, bo był rzeczywiście czas taki, kiedy czas pandemii ta liczba zmalała, ale chyba po 2 czy po 3 latach od pandemii już wróciliśmy do liczb przedpandemicznych i z tego co pamiętam, mogę się tutaj mylić, ale chyba w zeszłym roku około 105 tysięcy pieszych pielgrzymów przyszło na Jasną Górę.
1: Dobrze, a jeśli my tutaj mówimy o Jasnej Górze, a jeśli chodzi o naszą łomżyńską, dlaczego tych pątników jest mniej z roku na rok?
2: Myślę, że zwyczajnie to, co powiedziałem, konkurencja ze strony innych form spędzania wolnego czasu. Raz, że też jest sporo mniej też i młodych ludzi, którzy są w większości uczestnikami pielgrzymek. No, jak porównamy sobie lata 80. i 90., jaki był przyrost naturalny, ile było młodzieży i dzieci, a w stosunku do tego naprawdę jest nas połowę mniej niż wtedy. Więc chociażby z tego powodu, ale też no i styl życia, który no dzisiaj jest taki bardziej konsumpcyjny, wygodniczy i na pewno jest konkurencją dla tego rodzaju czasu dla Pana Boga, więc tak uważam.
1: Już 6 lat pełni ksiądz funkcję kierownika pielgrzymki. Który rok był takim największym pod względem liczby pątników?
2: Ostatni.
1: Ostatni. Czyli rok temu.
2: Tak, rok temu. Zwiększa się liczba, tak gdzieś o 10% z roku na rok wzrasta liczba pielgrzymów. Tak to pamiętam. I w zeszłym roku było chyba 399 pątników.
1: Czyli tego jednego do 400 zabrakło.
2: A myślę, że w tym roku przekroczymy.
1: Tak, ile osób do tej pory już się zapisało?
2: Na razie są zapisy przez internet. Około 60 osób, wczoraj sprawdzałem, zapisało się. Natomiast wiem, że to podobnie wyglądało w poprzednich latach, ten proces zapisu. Zawsze w ostatnim tygodniu zapisuje się ich najwięcej, a poza tym należy pamiętać, że możemy się w każdej chwili zapisać na trasie pielgrzymki. Po prostu pakujemy się, ruszamy i w sekretariacie pielgrzymki w takim specjalnym busiku, który jedzie z nami, i tam można dokonać zapisów.
1: Dużo jest takich osób?
2: Tak, jak najbardziej. Sporo też osób i mnie gdzieś tam zaczepia i pyta, czy można przyjechać tu i tu, bo nie możemy. I właśnie na ten drugi tydzień. Czy jak najbardziej zapraszam tu spakować się i tak dalej, sprawdzić dobrze godzinę, o której będziemy, i dobrze miejsce, bo wbrew pozorom te nazwy miejscowości się dublują i można zajechać w inne miejsce, więc to pamiętajcie.
1: Tak się
2: o tym
1: też zdarzało.
2: Tak,
1: pewnie.
2: Pamiętam, jedni pielgrzymi przyjechali na nocleg do Grzegorzewic pod Warką, no ale gdzieś tam są Grzegorzewice z drugiej strony Warszawy, no i 50 czy 60 kilometrów od tej miejscowości, więc warto sprawdzić dobrze miejsce.
1: I trudno było dogonić pielgrzymka wtedy.
2: No samochodem może łatwiej, ale można się zdziwić, no, że takie sytuacje, więc warto sprawdzić, upewnić się, czy jesteśmy we właściwym miejscu.
1: No, takich humorów i radości na pielgrzymce też nie brakuje. To nie jest tylko modlitwa, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście głównie jest to modlitwa, bo są to rekolekcje w drodze, ale takiego humoru i uśmiechu tam też nie brakuje.
2: Zdecydowanie, tak, jak się spotkamy czasem z gdzieś takiej grupie kapłanów, którzy gdzieś pamiętają te pierwsze lata, jak wpadniemy w takie wspominki tak zwane, to mam czasem boki zrywać, jak sobie opowiadamy te historie bardzo wesołe. Już może nie będę przytaczał poszczególnych, ale jest dużo radości, dużo piękna. W ogóle to jest czas bardzo piękny. I wbrew pozorom ja powtarzam, że nigdy tak nie odpoczywałem na żadnym urlopie, na żadnych obozach, na żadnych górach, w żadnym miejscu. Nigdy tak nie odpoczywałem jak na pielgrzymce.
1: Ale też ta radość, myślę, pomaga przezwyciężyć te trudy, bo te kryzysy zawsze się pojawiają. Nawet jeśli ktoś jest najbardziej wytrwały, no to gdzieś tam to zwątpienie się pojawi na tym szlaku.
2: Tak, ale tak naprawdę ten kryzys to jest moment, którym uczymy się przezwyciężać trudności i przeciwności, i tak naprawdę jak no, czujemy jakiś niedosyt, jakiś ból, jakieś cierpienie, zniechęcenie, wtedy tak naprawdę pokazuje się, kim jesteśmy, jak to znosimy i w jaki sposób, jak przeżywamy, czy potrafimy się z tym podzielić. Wbrew pozorom, jak gdzieś człowiekowi ciężko, idzie obok drugiej osoby, porozmawia z nią chwilę i nagle zapomniał, że mu ciężko, że idzie. I to coś w tym jest, że i właśnie to jest właśnie umiejętność budowania wspólnoty, że jeśli potrafimy gdzieś być obok siebie, rozmawiać ze sobą, być wspólnie, patrzeć, idziemy we wspólnym celu, to tak naprawdę to przezwycięża wszystkie trudy.
1: Na szlaku jest więcej młodszych czy starszych pątników?
2: Młodszych, zdecydowanie. Młodzież taka, powiedzmy, jeszcze do studencka, o tak bym to nazwał, jest chyba w zdecydowanej większości. Myślę, że około 50-60% to są tacy ludzie. Aczkolwiek są pątnicy i starsi też, i ponad 80-letni są.
1: Weterani pewnie.
2: Tak, którzy już tam 40 czy którąś tam pielgrzymkę idą, i są i tacy ludzie, którzy nie wyobrażają sobie, żeby nie pójść na pielgrzymkę.
1: I to jest piękne. Dla pielgrzymów to są rekolekcje w drodze, a dla was jako organizatorów? To też rekolekcje?
2: Ja osobiście nie przeżywam pielgrzymki tak, jak przeżywałem chodząc. Jest to dla mnie no, taka odpowiedzialność, takie no, troska taka serca, która gdzieś towarzyszy, ale też i ogromna radość i ogromna satysfakcja dla organizatorów. No i szczerze mówiąc, ja osobiście to pragnę żeby po prostu bezpiecznie, szczęśliwie wszyscy doszli, wrócili. A wiem z doświadczenia, że każdy coś przeżyje i naprawdę do każdego przemówi Pan Bóg w taki czy inny sposób.
1: Ale żeby było bezpiecznie, to na to muszą pracować konkretne osoby. Ile jest takich osób zaangażowanych właśnie w organizację tej pielgrzymki? Bo mogłoby się wydawać, że no idzie pielgrzymka, ktoś kieruje ruchem z przodu, z tyłu. Nie, no to tak nie wygląda. Byłoby za prosto.
2: I około 50-60 osób w służbach różnego rodzaju jest zaangażowanych. To oni bezpośrednio jakby czuwają nad przebiegiem, nad takim dobrym trwaniem pielgrzymki. To są wszelkiego rodzaju służby. Od medycznych, porządkowych, muzycznych, kwater mistrzowskich i jeszcze innych, prawda?
1: No, żeby nikogo nie pominąć, oczywiście.
2: Przede wszystkim kapłani są bardzo nam potrzebni. To oni tak naprawdę w jakiś sposób poprzez też i taką służbę, głoszenie, poprzez tworzenie dobrej atmosfery, no sprawiają, że ta grupa jest po prostu, no sprzyja przeżywaniu rekolekcji. To jest bardzo ważne, więc na pewno rola kapłanów na pielgrzymce jest bardzo ważna. No to jest wiadomo, ale też i bardzo wiele ludzi jest zaangażowanych też w pomoc pielgrzymom. To są nasi dobroczyńcy, których jest naprawdę wielu. To są też ludzie na trasie pielgrzymki, mieszkańcy poszczególnych miejscowości, w których się zatrzymujemy, którzy naprawdę dzielą się, czym mają.
1: Ilu księży będzie na szlaku?
2: Chyba 13, jeśli się nie mylę. 13, 14, jeśli dobrze policzyłem.
1: Bo to też jest sztuka i ważne jest to, żeby tak duchowo przygotować tę pielgrzymkę pod względem też merytorycznym, żeby trafić do tych ludzi, żeby te Słowo Boże przekazać w odpowiedni sposób tak, żeby jednak gdzieś dotarło i dotknęło tego serca.
2: Zdecydowanie tak. Zawsze na początku roku już myślimy o haśle głównym pielgrzymki. Najczęściej wpisujemy się w ducha roku duszpasterskiego, który jest i właśnie w tym roku, w tym duchu też uczniowie, misjonarze i pod kątem właśnie tego głównego hasła przygotowujemy również konferencję na każdy dzień. Kapłani przygotowywują konferencje, które wcześniej ojciec duchowny pielgrzymki gdzieś sugeruje, w którym duchu mają się rozwijać. No i w ten sposób głosimy tak, żeby to było wpisane w pewnego ducha Kościoła, prawda? Nie, że idziemy sobie sami
1: i śpiewamy piosenki i mówimy różaniec i nie ma...
2: To też ważne, tak, oczywiście. Natomiast, żeby to wszystko było w jakiś sposób wpisane, też no dziękujemy Panu Bogu za stulecie istnienia naszej diecezji. To są wszystko rzeczy, które jakby pielgrzymka jest wkomponowana również w Kościół. Nie jest sama sobie jakby no taką autonomiczną jednostką, tylko no, po prostu idziemy w ramach wspólnoty Kościoła.
1: Jeśli mamy to już ustalone, wiemy, jak to będzie duchowo wyglądało, jak to będzie się kształtowało, to co jest największym wyzwaniem w organizacji takiej pielgrzymki? To są, nie wiem, noclegi, transport bagażowy, a może, nie wiem, zdobycie środków finansowych, bo to też jest potrzebne, żeby móc taką pielgrzymkę zorganizować.
2: Myślę, że chyba znalezienie odpowiednich osób, które po prostu posłużą w pielgrzymce. No, zdecydowana większość osób, które są zaangażowane w służby i pomoc, to są naprawdę wolontariusze, którzy biorą 2 tygodnie urlopu i idą po prostu wspierać pielgrzymkę. I to jest taka jakby wielka radość nasza taka wdzięczność tych ludzi, oni też czerpią z tego radość, takiej pomocy, ale to jest chyba najtrudniejsze. Sprawy finansowe też są ważne, ale jak coś jest z Bożego dzieła, to Pan Bóg się naprawdę zatroszczy, żeby na to środki się znalazły. Natomiast jeśli chodzi o kwestię takiej budowania więzi właśnie po prostu w ramach pielgrzymów, w służbach, ale też i wobec tych ludzi, których mijamy na drodze. To jest chyba jeszcze ważniejsze.
1: O co najczęściej proszą pielgrzymi?
2: Modlą się o wiele rzeczy.
1: A więcej jest próśb? czy
2: zdecydowanie
1: podziękowań?
2: Więcej próśb. Też i są podziękowania. Najczęściej słyszymy te intencje podczas odmawiania różańca, kiedy to pielgrzymi po prostu piszą na swoich kartkach intencje. I to są w większości łaska zdrowia, zdanie egzaminów, matury, znalezienie pracy, uwolnienie od nałogów, to jest znalezienie współmałżonka. To są te główne, albo odnalezienie no, drogi życiowej, odczytanie woli Pana Boga. To myślę, że to są te główne intencje, które towarzyszą pielgrzymom.
1: Wraca ktoś za rok na szlak i mówi: księże, udało się, prośba została wysłuchana po ostatniej pielgrzymce.
2: Jest też czas takiego dzielenia się, co mi dała ta pielgrzymka już podczas tej. No i myślę, że no ta kwestia po prostu nawrócenia serca, takiego spotkania Pana Boga we wspólnocie, no i przede wszystkim właśnie w sakramentach, w słowie, w drodze. To jest chyba największy taki owoc duchowych rekolekcji. Spotkanie z Panem Bogiem, które skutkuje naprawdę takim życiem no, odmienionym, pogłębionym, pięknym, zdolnym właśnie budować więzi, relacje i jakby branie swojego życia w swoje ręce, no nie? Że my jesteśmy z Bożą pomocą no, po prostu tymi, którzy możemy to życie tak pokierować, że przyniesie dobre owoce. To jest właśnie piękny owoc pielgrzymowania.
1: A więcej łas jest w drodze, czy przed obrazem już na Jasnej Górze?
2: Jest nas w drodze i później dołączają z nada ostatnie dni pielgrzymi oczywiście i myślę, że tam drugie tyle chyba dołączy jeszcze w ramach tych grup pielgrzymów Grupy Białej, których jest też około 4000 w naszej diecezji, więc zdecydowanie więcej w mojej parafii, której na co dzień posługuję, w parafii Krzyża Świętego jest około 300 osób w poprzednich latach z Grupy Białej. To jest bardzo dużo. To jest rzesza ludzi, którzy już nie mogą, ale przychodzą naprawdę się modlić. A my też jako pielgrzymi, jako kapłani, zawsze jeden kapłan sprawuje codziennie mszę świętą za pielgrzymów Grupy Białej, w ich intencjach te, które mają. Więc to jest tak naprawdę taka duchowa łączność między pielgrzymami, tymi stacjonarnymi i tymi duchowymi. I to jest naprawdę wymiana i to widać taką, w takiej skutkuje takiej radości. No właśnie w takim momencie trudnym, kiedy właśnie już przeżywamy jakieś kryzysy, albo jakieś pokusy, żeby wracać, bo nie dam rady i tak dalej, to wtedy tą gdzieś modlitwę wyczuwamy. Coś się dzieje wtedy.
1: W księdza karierze był ktoś, kto powiedział, że więcej razy nie pójdzie po tym pierwszym razie, czy wręcz przeciwnie?
2: Nie.
1: Wszyscy mówią, pójdę. Nie wiem kiedy, ale pójdę. Może za rok, może za dwa, może za pięć.
2: Nie spotkałem takiej osoby, która powiedziała, że jej się nie podobało na pielgrzymce. Nie spotkałem takiej osoby. Zdecydowanie większość mówi, że chce wrócić. Pamiętam też osoby, których jak ja byłem młodym chłopcem, jak zaczynałem pielgrzymować, jak w seminarium byłem i poznałem te osoby, które teraz gdzieś są w rodzinach, dzieci mają i mówią, że tęsknią, pragnę iść na pielgrzymkę, no ale z racji takich logistycznych z rodziną jest to utrudnione, ale sporo jest takich osób, które wracają, mają dzieci i wcześniej pielgrzymowali i po prostu ciągnie ich z powrotem.
1: Księże, jak to jest z tymi rodzinami, które pielgrzymują, z tymi najmłodszymi, ze swoimi pociechami? Oni zapisują się wcześniej, mogą liczyć na jakąś pomoc, na jakieś wsparcie, no bo wiadomo, z maluchami jest trudniej, po prostu jest trudniej.
2: Zdecydowanie tak, no rodzina musi sama, że tak powiem, podjąć decyzję, czy są w stanie no, zapewnić im no, po prostu...
1: Przygotować się też do tego.
2: Tak, no, wózek i tak dalej. No, cała to logistyka związana, ja może nie jestem najlepszym przykładem, jak tłumaczyć rodzicom zajmowaniu się dzieci, ale my staramy się ze swojej strony w jakiś sposób tym rodzicom, którzy gdzieś mają trudności ze znalezieniem noclegu, pomóc. To nie jest też takie proste i łatwe, nie wszystkim da się zapewnić, więc to każdy pielgrzym musi mieć to na uwadze, żeby w jakiś sposób no, takim zaradnym być, no jakoś sobie

0: prysznicy i tak dalej. Bardzo chętnie się dzielą, pomagają, wspierają. To jest też wielka taka życzliwość.
1: Księże, a jak reagują mieszkańcy? O to chciałabym zapytać, bo przecież przez te wioski, wioseczki przechodzi mnóstwo pielgrzymek, nie tylko łomżyńska. Jak oni reagują na to, że kolejny raz, kolejna osoba, nie wiem, 15, 20 puka i pyta, czy można się na przykład wykąpać?
0: To znaczy, generalnie mieszkańcy są pełni podziwu dla pielgrzymów i najczęściej to proszą o modlitwę. Kto może, to się dzieli, czy ma, czy wodą, czy zrobi coś do jedzenia. Więc myślę, że to jest... Dzisiaj pielgrzymi są takim świadectwem wiary dla tych tysięcy kierowców, którzy nas mijają samochodami na drodze i zastanawiają się, przecież to można pojechać, po co iść? I to jest tak dla nich też taki można może powiedzieć, wyrzut sumienia albo przypomnienie o tym, że jest Pan Bóg, że dla kogoś jest ważny, skoro potrafią właśnie tak się poświęcić, żeby iść na pielgrzymkę. I myślę, że to świadectwo jest niesamowicie ważne. To jest w ogóle fenomen światowy, jeśli chodzi o Polskę. Nasze piesze pielgrzymki, i to jest oznaką też takiej żywotności Kościoła, piękna, że ludzie chcą, szukają Pana Boga i że ta forma pielgrzymia jest dla nich odpowiednia. To jest coś pięknego.
1: A wy widzicie w drodze, pielgrzymując te 13 dni, takie realne znaki Boga albo Jego pomocy?
0: Zdecydowanie widzimy. Najbardziej to chyba w przemianie wewnętrznej. To widać i potem, jak się dzielą gdzieś swoimi świadectwami, to z pewnością, ale to każdy, mi się wydaje, że pielgrzym, bo normalnie nikt z nas nie ruszyłby w ciągu dnia na spacer 40-kilometrowy. 10 to przejdzie, no nie? 20 już z wielkim trudem. A tutaj jakby, no to też jest oznaką tego, że wspólnota, cel wspólny, no bycie z Bogiem, że to daje dodatkowe siły.
1: Dobrze, księże, spoglądam na zegarek. Musimy powoli kończyć naszą rozmowę, więc zapytam jeszcze na koniec. Być może ktoś chciałby wybrać się na ten pielgrzymkowy szlak i myśli sobie, fizycznie pewnie dam radę, postaram się, jakoś przejdę. Może z tą moją kondycją nie jest najgorzej, ale jeśli chodzi o te logistyczne zaopatrzenie, jak to wygląda, co trzeba ze sobą zabrać, co trzeba ze sobą mieć, czy ja sobie dam radę, czy ja się odnajdę, czy ja będę miał gdzie nocować, jak to wygląda, jak można kogoś uspokoić?
0: Przede wszystkim żyjemy w czasach, kiedy lubimy chyba, jak wszystko jest przygotowane, wszystko jest zapewnione. Życie jest piękne, jak jest przygodą. Jakbyśmy wiedzieli, co będzie jutro, to by nie było pięknie. Więc pielgrzymka właśnie jest takim rodzajem piękna. Powiem tylko szczerze, na pielgrzymce się nie schudnie. Jedzenia jest naprawdę pod dostatkiem przez pierwsze dni, może przez ostatnie troszkę mniej, ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś był głodny albo spragniony. Zawsze mamy też, towarzyszy nam taki sklepik w tych ostatnich dniach pielgrzymki, więc przynajmniej od strony takiej gastronomicznej, powiedzmy, jest taka pomoc, więc to nie jest jakby największy problem. Po prostu myślę, że lęk, czy dam radę, ale na pewno warto. To jest coś pięknego. To jest przygoda życia. To jest przede wszystkim piękno poznania Boga i drugiego człowieka. I tak z własnego doświadczenia idą bardzo wartościowi ludzie na pielgrzymce, którzy szukają czegoś więcej. I tak już żartując, jak ktoś szuka współmałżonka, to nie ma lepszego miejsca.
1: I może to jest właśnie ten czas, ten moment, jeśli ktoś jeszcze się zastanawia. Jest jeszcze kilka dni na zapisy. Jeśli ktoś nie wie, to może wejść na stronę 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę. Tam wszystko jest opisane bardzo dokładnie. Wygodne buty, plecak i w drogę. Ksiądz Wiesław Ołowski, kierownik tej właśnie pielgrzymki, był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i czekamy na Was. Szczęść Boże.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
2: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10:15 na antenie Radia

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od Łomży. Agresywny pies pogryzł 2,5-letnie dziecko. Chłopiec z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Dziś w całej Polsce zawyją syreny alarmowe. Służby uspokajają to ćwiczenia. Już w sobotę w Ogrodach Biskupich piknik u babci Anny. Dwuipółletni chłopiec trafił do szpitala po ataku psa w Łomży. Dziecko zostało pogryzione przez bulteriera i doznało poważnych obrażeń twarzy. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a chłopca przewieziono do szpitala, informuje rzecznik prasowy podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
2: Dwuipółletnie dziecko zostało zaatakowane przez bulteriera, który był prowadzony na smyczy. Jak ustalili funkcjonariusze, psu zsunął się z pyska skaganiec, a pies zaatakował wychodzącego z placu zabaw małego chłopca. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Funkcjonariusze z Łomży prowadzą czynności w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Policja apeluje i przypomina, że właściciele psów są zobowiązani do sprawowania nad nimi właściwej kontroli, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ostrzega o zagrożeniu i mobilizuje służby do działania. Od rana w całym kraju będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczęły się o godzinie 7, a finał zaplanowano na 19. Polacy nie mają powodów do obaw, bo to tylko ćwiczenia.
4: To sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są między innymi strażacy, policjanci i samorządowcy. Nie ma powodu do obaw. Zalecane jest zachowanie spokoju, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
5: Będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy.
4: Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
6: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki.
4: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: Informacje zebrała Anna Orzeł.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już w najbliższą sobotę Ogrody Biskupie w Łomży wypełnią się rodzinną atmosferą. Podczas pikniku u babci Anny dziadkowie będą mogli spędzić aktywnie czas ze swoimi wnukami. Do wspólnego świętowania zaprasza biskup diecezji łomżyńskiej Janusz Stepnowski.
7: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10:00, to będzie sobota, także zapraszamy do Ogrodów Biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
1: Rodzinny piknik to okazja do integracji różnych pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć, jak rozwijają się najmłodsi, a dzieci lepiej poznają swoich dziadków i spędzą z nimi wartościowy czas, dodaje biskup Stepnowski.
7: Mogą też zauważyć ten rozwój swojego wnuczka, który pojawia się raz na rok, czy być może co pół roku. Także to jest też, a ten wnuczek wiele od swoich starszych rówieśników, od swojej babci i od swojego dziadka może się nauczyć. To najmłodsze pokolenie zapewne jest zainteresowane historią rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
1: Na uczestników, jak co roku, czeka wiele atrakcji. Od gier i zabaw ruchowych, po tańce i wspólne animacje. Początek wydarzenia o 10:00.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 16 stopni na termometrach teraz, obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Na termometrach maksymalnie dziś 18 stopni, bądźmy przygotowani też na opady deszczu w nocy. 12 stopni, jutro trochę cieplej, do 21.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
8: Po reklamie.

10:10 na radiowym zegarze. Zapraszam Państwa na audycję Ostrołęka, miasto ukrytych historii, na pierwszy odcinek audycji już za 4 minuty.

0: Ostrołęka. Miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki.
1: A gościem dzisiejszej audycji jest Mirosław Grzyb, wiceprezes Związku Kurpiów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zitajta do nas.
1: W dzisiejszej audycji opowiemy Państwu o wyjątkowym przedsięwzięciu, czyli tłumaczeniu Pisma Świętego na kurpiowski. Nasz gość jest koordynatorem tego przedsięwzięcia, tego projektu, więc zacznijmy może od tego, że przetłumaczyliście już dwie inne książki.
2: Tak, przetłumaczyliśmy Małego Księcia i przetłumaczyliśmy o krasnoludkach sierotce Marysi Marii Konopickiej.
1: To było wyjście naprzeciw dzieciom i temu, żeby podtrzymywać tę tożsamość i dziedzictwo kurpiowskie?
2: Tak, jeśli chodzi o pierwszą pozycję i drugą, jak najbardziej. Małego Księcia dlatego przetłumaczyliśmy, gdyż to jest książka bardzo popularna, bodajże najpopularniejsza na świecie. Następną było pytanie, co tłumaczymy następne. Wybraliśmy o krasnoludkach sierotce Marysi. Jest to taka fantastyczna powieść baśniowa, ale w dodatku Maria Konopnicka jako autorka jest bardzo związana również z Kurpiami. I stąd wybraliśmy, udało nam się i postanowiliśmy sięgnąć po coś poważniejszego, trudniejszego.
1: No właśnie, dlaczego postanowiliście przetłumaczyć Pismo Święte? Bo fragmenty Biblii były już wykorzystywane podczas różnych uroczystości regionalnych.
2: Tak, ale to były takie wykorzystywanie bardzo sporadyczne. W tych tłumaczeniach były błędy i stąd taka myśl, żeby spróbować przetłumaczyć Pismo Święte, a w szczególności Nowy Testament na kurpiowski.
1: A to jest trudne zadanie?
2: Bardzo trudne. No jeszcze tak z ciekawości powiem, że nie tłumaczy tego jedna osoba, tylko tłumaczy to zespół, w tym przypadku Pisma Świętego 26-osobowy. Czyli cała taka praca logistyczna jest też również bardzo trudna, ale za to są wielorakie korzyści. W tym wszystkim chodzi o to, żeby przetłumaczyć na kurpiowski jak najlepiej. Taką układankę powiem, że nie ma osoby w tej chwili, która by idealnie potrafiła przetłumaczyć na kurpiowski. W związku z czym są osoby, które powiedzmy umieją przetłumaczyć w jakichś 80%, 85%. I gdyby to tłumaczyła jedna osoba, obojętnie kto, nawet najbardziej znająca kurpiowski czy pamiętająca, to tłumaczenie byłoby takie troszkę koślawe, niepełne. I my postanowiliśmy po prostu, że będzie to tłumaczył zespół, w związku z czym zespół osób, które znają po te 80%, 85%, pod 90%. I teraz jeżeli razem złożymy to do kupy, to wyjdzie, że to jest tłumaczenie prawie idealne, powiedzmy na 99,9%. Stąd też taka myśl, żeby tłumaczyło to ileś osób, nawzajem się jak gdyby uzupełniających. Oczywiście w praktyce wygląda to w ten sposób, że każdy otrzymał powiedzmy kilka rozdziałów do tłumaczenia, ale to później razem ujednolicamy, przeglądamy, po prostu robimy korekty, żeby nie było tak, że każdy rozdział jest w innym stylu tłumaczony i tak dalej, ale każda z tych osób coś ciekawego wnosi, na przykład jakieś pamięta wyrażenie czy określenie, którego inni nie pamiętają i po prostu to przenosimy również na inne pola i myślę, że nam się uda, wierzymy w to głęboko.
1: I wszystkie osoby pochodzą z Kurpiów.
2: Tak, to są rdzenne osoby urodzone na Kurpiach, w tym przypadku 26 osób, zespół największy, bo tak przypomnę, że w krasnoludkach brało udział 15 osób, w Małym Księciu 10 osób. Jest to też coś wspaniałego, że powstaje zespół, który ma jakiś tam wspólny cel, który łączy jakaś idea i to są osoby, które pamiętają z dzieciństwa ten prawdziwy kurpiowski. Ja zawsze mówię, że jeśli mamy jakąś wątpliwość, to trzeba się jedną rzecz zastanowić, czy tak mówiłaby moja babcia, mój dziadek, mój sąsiad stary, wiekowy, który pamiętał jeszcze powiedzmy XIX wiek.
1: I centrum tego wszystkiego jest Ostrołęka, ponieważ pan jest koordynatorem, ale też spotkaliście się z biskupem Januszem Stepnowskim, który przecież pochodzi z Ostrołęki. Spotkaliście się, żeby uzyskać zgodę?
2: Tak, tak.
1: I co ksiądz biskup powiedział na taki pomysł?
2: Bardzo się ucieszył. Bardzo się ucieszył. Otrzymaliśmy zgodę. Uważaliśmy, zresztą zacznę od tego, że ja tak uważałem, że tak powinno być po prostu. W przypadku Świętej Księgi dla nas katolików to nie można tego robić po kryjomu, po cichu. Powinno o tym wiedzieć, powiedzmy, władze kościelne i dlatego też z naszym kapelanem, księdzem Wisławem Białczakiem W umówionym terminie byliśmy tutaj u księdza biskupa, który nas gościł, bardzo się cieszył. I teraz robimy już tak, jak gdyby z taką pozytywną, wiemy, że ktoś...
1: Z błogosławieństwem tak, księdza jest, biskupa, tak, który temu pomysłu...
2: Tak, bo mało tego,
1: pomysłowi przyklasą.
2: Będą takie problemy, których my byśmy może, być może sobie sami nie poradzili, jeśli chodzi o jakieś nazewnictwo teologiczne, biblijne. I też ostatnio właśnie z księdzem Białczakiem rozmawiałem specjalnie właśnie na ten temat, że powiedzmy wiem, że jak będą takie problemy, a będą na pewno, bo już je spotykamy, to po prostu śmiało mailem będziemy się zwracać i otrzymamy taką jak gdyby konsultację też ze strony kościelnej.
1: No właśnie, księża wchodzą w skład tego zespołu?
2: Nie, w skład 26 osób nie wchodzi żaden ksiądz, natomiast będziemy korzystać z pomocy księży, tutaj rekomendowanych przez księdza biskupa, czy naszego kapelana, żeby wszystko grało.
1: No właśnie, bo język biblijny jest specyficzny. To jest przedsięwzięcie, jak już powiedzieliśmy, znacznie trudniejsze niż Mały Książę, czy Krasnoludki i Sierotka Marysia. Nie brakuje kurpiowskich określeń i słów, jeśli chodzi o ten język biblijny? Jak to na razie wygląda?
2: No różnie to wygląda. No, może później to odczytam, bo tak jakiś taki kawałek tekstu roboczego jeszcze, że tak powiem, bo oczywiście oficjalnie jeszcze nic się nie ukazało, ale pomalutku my chcemy stopniowo jak gdyby ten Nowy Testament oddawać, czyli po prostu najpierw Ewangelię i jeśli pani redaktor pozwoli, to później kawałeczek powiedzmy
1: bardzo chętnie,
2: jakoś
1: oczywiście.
2: Przypowieść, bo to będzie przypowieść po prostu przed odczytam.
1: Dialekt kurpiowski, to jest odrębny język, bo pewnie pan się spotkał z tym, że to takie trochę poprzekręcane polskie słowa.
2: Nie, to ja chciałbym od razu zaprotestować, że dialekt kurpiowski, czy obojętnie jak my nazwiemy, to nazwiemy językiem kurpiowskim, czy dialektem, czy mową kurpiowską, czy gwarą, nie jest to poprzekręcany język polski. I jeszcze dodam drugie, nie jest to mowa starych, niewykształconych ludzi.
1: I to tłumaczenie literatury, czy teraz Pisma Świętego jest chyba dowodem właśnie na prawdziwość tego języka.
2: No właśnie to jest taki też, tak jak pani redaktor mówi, jest to udowodnienie, że kurpiowski jest językiem, ma wszystkie cechy języka.
1: Ile mniej więcej pracy już wykonaliście, jeśli chodzi o Nowy Testament?
2: Ja powiedziałam, że tak ze 30%. Byliśmy u księdza biskupa 20 marca i tak naprawdę wtedy rozpoczęliśmy na serio pracę. Mamy lipiec, czyli niecałe 4 miesiące. Jeśli powiemy, że wykonaliśmy 40%, to znaczy, że wszystko idzie dobrze i tak powinniśmy do końca 2027 roku chcemy mieć i przetłumaczone i wydane właśnie Pismo Święte.
1: A ile mniej więcej dziennie panu to zajmuje czasu?
2: A tak, z ciekawości właśnie, bo to jest taka, ja w ogóle jestem inżynierem, matematyka to jest taki po prostu 2 dodać 2, u mnie zawsze musi być 4, w związku z czym powstaje pytanie, tak sobie zadałem pytanie, a czy faktycznie my, bo to samymi chęciami tego się nie zrobi, to trzeba ileś czasu siedzieć i kiedy policzyłem, ile to potrzeba, znaczy tak, głównie to zajmuję się w tej chwili ja z koleżanką Krysią Łaszczych, zajmujemy się sprawdzaniem i korektą tych tłumaczeń, które nam są przysyłane, ujednolicaniem, więc tak wyszło, że muszę 2 godziny dziennie się tym zajmować.
1: No, to jest rzeczywiście smutna praca. A co jeśli trafiacie na jakiś wyjątkowo oporny fragment, który jest bardzo trudny? Przytrafił się już taki moment, że wszyscy rozłożyli ręce, czy właśnie
2: nie, to znaczy,
1: liczebność tego zespołu sprawia,
2: że
1: udaje się to rozwiązać.
2: Pojawiają się jakieś tam problemy, których ja nie potrafię rozwiązać, albo Krysia, to najpierw nawzajem się konsultujemy. Jeśli nic z tego nie wychodzi, więc wtedy te problemy, a już takie było, mamy w ogóle grupę stworzoną na Messengerze, tłumaczy Nowego Testamentu na kurpiowski, wtedy wysyłamy pytania na grupę. Na przykład, jak według ciebie po kurpiowsku na kurpiowski przetłumaczyć takie i takie wyrażenie? Takie. I w pierwszym rzucie bo właśnie było 20 takich problemów. I w ten sposób myślę, że chyba wszystko rozwiążemy. Być może coś tam się gdzieś... Będzie jakiś problem, ale na razie pozytywnie.
1: Z pomocą Bożą, tak, pewnie uda się to rozwiązać.
2: Na pewno.
1: A jak to jest z dialektem, czy też językiem kurpiowskim, jak ktoś powie, on jest cały czas żywy, rozwija się?
2: To znaczy, my... Mogę tak powiedzieć, to są również takie ratowanie języka kurpiowskiego. Dlatego, że to jest, jak wszyscy wiedzą, był to język powszechnie używany, który w pewnym momencie, można powiedzieć, tak stopniowo przestał być używany. I myślę, że na nasze prace związane z tłumaczeniem, ale obok tego jest wiele, wiele innych obok wielu, wielu innych działań przyczynia się do tego, że kurpie obok języka polskiego, czy języków również zachodnich, angielskiego, będą znać kurpiowski, a przynajmniej jak najwięcej osób będzie go znało. No powiem tak szczerze, że również ten nasz zespół, tak jak powiedziałem, nie ma osób, które idealnie znają, ale my ten język jeszcze pamiętamy dobrze. My nawet są kłopoty w używaniu jego, ale doskonale go pamiętamy i my również nawzajem się udoskonalamy. Na przykład jedna osoba pamięta to, druga pamięta to. Jeśli razem zbieramy się, to już po prostu jesteśmy mądrzejsi, czyli a 26 osób to jest to ładna już grupa.
1: I na koniec naszej audycji, naszej rozmowy obiecany fragment. Co to będzie? Który fragment?
2: Będzie to przypowieść o robotnikach winnicy z Ewangelii Świętego Mateusza.
1: Bardzo proszę.
2: Łopozieść o robotnikach w zinnicy. Zjedzta ze królestwo niebieskie jest na podoba gospodarza, którny skoro świt wysedł, co by nająć robotników do swojej zinnicy. Ugadał się z niani, ze bandzie płacił dynara dniówki i wysłał ich do roboty. Jak wysedł przed trzecią, łobacył jansych, co stojeli bez roboty i powiedział do nich: chodź ta i wy do mojej zimnicy, a co zapracuje ta, to woma wypłaca. Łoni pośli. Gospodarz wysedł jesce, kiele 6 i 10 godziny i tak samo zrobił. Jak wysedł jesce przed 11, spotkał drugich, jak stojeli i spytał się ich: a wy bez co tak stoi ta cały dzień? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. W tanca spowiedział jam: idź ta i wy do zimnicy. A ziecur, gospodarz nakazał swojemu rządcy: zwołaj robotników i ich wypłać. Zacnij od tych ostatnich, a skończ na pierwszych. Najsąprzód przyszli te, co byli najęte koło 11 godziny i dostali po dinarze. Jak przyszli te, co byli pierwsze najęte, dumali, że dostaną ziancy, ale i oni dostali po dinarze. Wziani pieniądze i zacani krzyździć się i bubnić na gospodarza. Gadali: te ostatnie 1 godzina przerobzili, a zrównałeś ich znani, co ciansko cały dzień w gorącu robzili. Na to odpowiedział jednemu z nich: przyjacielu, to ciam nie zrobził tobie żadnej krzywdy. Ty nie ugadałeś się za mną na dynara? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i tamu ostatnemu dać tyle samo co tobie. Ty nie wolno zrobić ze swoją jak chca? Ty patrzysz krzywam łokam przez to ze mnie dobry? Tak, ostatne będą psiersani, a psierse ostatnani.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać, kiedy już Nowy Testament będzie w 100% przetłumaczony na kurpiowski. A gościem dzisiejszej audycji był wiceprezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Również czekam na to spotkanie. Do widzenia Państwu. Dziękuję.
0: Ostrołęka. Miasto ukrytych historii. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
3: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr bez końca, zmieniam sens w żar.

0: Pod hasłem Uczniowie, misjonarze światłem świata na drogach rozpoczął się ogólnopolski tydzień świętego Krzysztofa, który potrwa do 26 lipca. W tym czasie duszpasterską troską i modlitwą otaczamy wszystkich kierujących pojazdami, uczestników ruchu drogowego oraz odbywających podróże, tak mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak.
1: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
0: Warto dodać, że Stowarzyszenie Miwa Polska ponownie zaprasza kierowców, aby włączyli się w akcję Święty Krzysztof i za każdy bezpiecznie przejechany kilometr przeznaczyli 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy. A rozmowa z księdzem Jerzym Kraśnickim z Miwy Polska jest do odsłuchania w ramach dzisiejszego poranka 7.9 na stronie 7.9.pl, a także na YouTube'owym kanale 7.9. Zachęcamy do subskrybowania i w wolnej chwili, jeśli ktoś rano nie słuchał, można tę rozmowę odsłuchać.

Brudne materace, uszkodzona armatura w łazienkach czy insekty w pokojach, gdzie miały nocować dzieci, wykrył zachodniopomorski sanepid podczas kontroli miejsc letniego wypoczynku, a więc kolonii. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 6 obiektów z ponad 80 skontrolowanych. W kilku miejscach kontrole odbyły się na wniosek rodziców wypoczywających tam dzieci, mówi Małgorzata Kapłan z sanepidu.

sanepidu nowością jest możliwość wysłania takiego zgłoszenia przez aplikację mObywatel. Do bazy wypoczynku organizatorzy zgłosili dotychczas ponad 2000 turnusów odbywających się nad morzem, a uczestniczy w nich ponad 100 tysięcy dzieci i młodzieży. Już za 10 minut 11 o 11 na antenie Radia Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości.

0: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Ponad 11 tysięcy pasażerów skorzystało z kolei, która miesiąc temu wróciła do Łomży. Będzie też podlaskie, 26 organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie na aktywizację osób z niepełnosprawnością. Brudne materace czy insekty w pokojach, sanepid znalazł nieprawidłowości na koloniach. Minęło już 5 tygodni, odkąd Łomża wróciła na mapę kolei pasażerskiej. Jak pokazują statystyki, linia do Białegostoku cieszy się sporą popularnością. W ciągu pierwszego miesiąca pociągami Polregio podróżowało łącznie 11 tysięcy pasażerów. Rzecznik Polregio Karol Jakubowski podkreśla, że na podsumowanie zainteresowania, jakie nowa linia wzbudza wśród podróżnych, jest jeszcze za wcześnie.
2: W przypadku wznowionego połączenia kolejowego do Łomży ocena reakcji pasażerów w pierwszych tygodniach kursowania nie ogranicza się jedynie do podsumowania codziennej sprzedaży biletów. Jako przewoźnik badamy ruch na nowej trasie na kilka sposobów, analizując zarówno całą relację, jak i napełnienie konkretnych pociągów na poszczególnych odcinkach. I dopiero zestawienie wyników w ujęciu sezonowym pozwoli nam na przedstawienie miarodajnych wniosków dotyczących popularności tej linii.
1: Niemniej jednak początek funkcjonowania połączenia na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend.
2: Od razu po uruchomieniu nowej oferty identyfikujemy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, a także osoby podróżujące w pełnej relacji z Białegostoku do Łomży i do Ostrołęki. Średnie zapełnienie pociągów od 14 czerwca do 13 lipca wyniosło prawie 54%. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowaliśmy w tym okresie, osiągnęła aż 84% napełnienia składu w popołudniowym kursie relacji Białystok-Łomża-Ostrołęka.
1: Przypomnijmy, że w dni robocze na trasie Białystok-Łomża kursują 4, natomiast w weekendy 3 pary pociągów Polregio.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 26 organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowę na realizację zadań podpisali dziś z nimi przedstawiciele zarządu województwa. Wicemarszałek Wiesława Burnos podkreślała, że wsparcie osób z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów dla zarządu województwa podlaskiego.
4: Z roku na rok zwiększamy te środki właśnie po to, ażeby wspomagać osoby, które mieszkają w naszym województwie z niepełnosprawnością, po to, żeby miały gdzie pracować. I tak jak dzisiaj podpisujemy 26 umów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać i z pomocy psychologicznej, i z różnego rodzaju wsparcia, jeżeli chodzi o rehabilitację, z turnusów organizowanych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek zwracał uwagę na rolę organizacji pozarządowych.
5: Te zadania, które wykonują organizacje pozarządowe, są chyba najbardziej efektywne ze wszystkich instytucji, jakie mamy w naszym regionie. To jest też wyręczanie w jakiś sposób samorządu terytorialnego i instytucji państwa w wykonywaniu zadań publicznych i, tak jak analitycy twierdzą, najlepiej wydane pieniądze. Także wszystkim organizacjom pozarządowym, które otrzymują tą kwotę 1,7 miliona złotych, bardzo serdecznie gratuluję.
1: Podpisane umowy dotyczą realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Środki trafiły także do Fundacji Iskra Nadziei na realizację cyklu audycji Zawodowo bez barier.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Brudne materace, uszkodzona armatura w łazienkach czy insekty w pokojach, gdzie miały nocować dzieci, wykrył zachodniopomorski sanepid podczas kontroli miejsc letniego wypoczynku. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 6 obiektów z ponad 80 skontrolowanych. W kilku miejscach kontrole odbyły się na wniosek rodziców wypoczywających tam dzieci, mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
6: Były 3 interwencje, 200 się potwierdziły i dotyczyły właśnie one obecności insektów w pokojach, czy też brudnych materacy oraz właśnie podaniu dzieciom niedopieczonego jedzenia. I te 2 interwencje zostały uznane za zasadne. I rzeczywiście, jeżeli dzieci przekażą rodzicom, czy też ktoś zauważy jakieś nieprawidłowości na wypoczynku, można takie sytuacje zgłaszać do inspekcji sanitarnej.
1: A wszystkie zastrzeżenia dotyczące warunków, w jakich przebywają dzieci i młodzież, można zgłaszać telefonicznie do powiatowych stacji sanepidu. Kurpiowskie rękodzieło niezmiennie zachwyca i wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Już w najbliższą niedzielę będzie można poznać tajniki tworzenia między innymi tradycyjnych palm kurpiowskich podczas kolejnego spotkania z cyklu W niedzielę po kościele w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. O swojej wieloletniej pasji opowie twórczyni ludowa Mariola Kuśmierczyk. Do udziału zaprasza Martyna Lewandowska z muzeum.
7: Na Kurpiach palma wielkanocna to coś więcej niż ozdoba. To tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z cyklu W niedzielę po kościele. Naszym gościem będzie tym razem Mariola Kuśmierczyk, twórczyni ludowa i mistrzyni wykonywania palm kurpiowskich. Pani Mariola należy do najbardziej utytułowanych twórczyń związanych z konkursem Palma Kurpiowska w Łysych. Podczas spotkania opowie o swojej drodze twórczej, o tym, dlaczego sztuka bibułkarska nadal żyje na Kurpiach. Jeśli chcecie Państwo poznać historię ukrytą w kurpiowskiej palmie, bądźcie z nami.
1: Początek tego wydarzenia o godzinie 13:00. Wstęp jest wolny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Raz słońce, za chwilę deszcz, do tego ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami. Taka jest pogodowa rzeczywistość wtorku, 17 stopni na termometrach teraz. 18 stopni to prognozowana temperatura maksymalna, w nocy spadnie do 12. Jutro lekko powyżej 20, bo 21 stopni na termometrach. Najcieplejszym dniem tego tygodnia będzie niedziela, dopiero w niedzielę na termometrach powyżej 25 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Dwójpółletni chłopiec trafił do szpitala po ataku psa w Łomży. Dziecko zostało pogryzione przez bulteriera i doznało poważnych obrażeń twarzy. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a chłopca przewieziono do szpitala, informuje rzecznik prasowy podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
1: Dwójpółletnie dziecko zostało zaatakowane przez bulteriera, który był prowadzony na smyczy. Jak ustalili funkcjonariusze, psu zsunął się z pyska skaganiec, a pies zaatakował wychodzącego z placu zabaw małego chłopca. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Funkcjonariusze z Łomży prowadzą czynności w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: A policja apeluje i przypomina, że właściciele psów są zobowiązani do sprawowania nad nimi właściwej kontroli, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych.

0: But you're just a boy.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Ostrzega o zagrożeniu i mobilizuje służby do działania. Od rana w całym kraju można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczęły się o 7, a ich finał zaplanowano na 19. Ale nie ma powodów do obaw, bo to tylko sprawdzian. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania. Przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
1: Syreny alarmowe są takim sygnałem, który może rzeczywiście wywoływać niepokój i skłaniać ludzi do podejmowania natychmiastowych działań. I dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej zostali oni ostrzeżeni, poinformowani, a ta informacja była jasna, jednoznaczna.
0: A przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. A Państwo spędzają wtorek z Radiem Nadzieja już 22 minuty po godzinie 11:00.

Już tylko 10 dni lipca pozostało, będziemy witać sierpień. No ten lipiec, jaki był, każdy pewnie poczuł na własnej skórze. Kilka dni z wysoką temperaturą, a poza tym raczej przewaga deszczu i temperatur, no, umiarkowanych. Mamy w końcu przecież lato i tak też będzie do soboty. Termometry nie będą pokazywały więcej niż 20 stopni, w sobotę już 23, a w niedzielę ma być całkiem przyjemnie, zdaniem synoptyków, i 27 stopni ma być na termometrach. Jeśli chodzi o ostatni lipcowy tydzień, czyli ten przyszły tydzień, to na termometrach ma być jednak powyżej 20 stopni. A to jest Radio Nadzieja we wtorek, 21 lipca, minęła 11:31.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Beata w internecie zauważyła na jednym z opiniotwórczych, jak pisze portali, taki oto nagłówek. Kim są aktywistki z Polski, które skonfrontowały Andrzeja Dudę na szczycie klimatycznym w Egipcie? Tak jak gdyby to konfrontowanie było jakąś czynnością wobec pana prezydenta w tym przypadku. Czyli można go wziąć i skonfrontować. Tak. No oczywiście skonfrontowanie musi być z kimś. Można kogoś z kimś skonfrontować. Wtedy my jesteśmy niejako sprawcami tej konfrontacji. Mógł ktoś się skonfrontować z kimś. Także to konfrontowanie wymaga dwóch niejako stron. A te aktywistki, które skonfrontowały Andrzeja Dudę, no pozostawiają pewien niedosyt, bo nie wiemy, z kim mianowicie skonfrontowały na tym szczycie pana prezydenta te właśnie aktywistki. To jest włoskiego konfrontare, niemieckie konfrontieren. Dawniej to był termin filologiczny, oznaczający porównywanie kopii z oryginałem, ale później był używany w procesach sądowych, kiedy to konfrontowało się świadka na przykład z osobami, które były podejrzane o udział w przestępstwie. Konfrontacja dwóch stron także mogła nastąpić po to, żeby mogły swoje racje przedstawić wobec siebie, ale jednak konfrontowały kogoś z kimś. Także forma aktywistki skonfrontowały Andrzeja Dudę na szczycie jest zdecydowanie niepełna.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Gotta treat Suga.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska,
2: niech mi się stanie według.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
2: Święta
1: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
1: Wspólnie pielgrzymujemy do Krzyża Pańskiego. Od niego bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas łaski, czas zbawienia. Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej ofiary, jaką dla niego, dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

0: Już w najbliższą sobotę ogrody biskupie w Łomży wypełnią się rodzinną atmosferą podczas pikniku u babci Anny. Dziadkowie będą mogli aktywnie spędzić czas ze swoimi wnukami. Do wspólnego świętowania zaprasza biskup Janusz Stępnowski.
1: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10. To będzie sobota, także zapraszamy do ogrodów biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
0: Rodzinny piknik to okazja do integracji różnych pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć rak, jak rozwijają się najmłodsi, a dzieci lepiej poznają swoich dziadków i spędzą z nimi wartościowy czas, dodaje biskup Janusz.
1: Mogą też zauważyć ten rozwój swojego wnuczka, który pojawia się raz na rok, czy być może co pół roku. Także to jest też, a ten wnuczek wiele od swoich starszych rówieśników, od swojej babci i od swojego dziadka może się nauczyć. To najmłodsze pokolenie zapewne jest zainteresowane historią rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
0: A na uczestników czeka wiele atrakcji, od gier i zabaw ruchowych, po tańce i wspólne animacje. Początek wydarzenia w sobotę o 10.00.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: 26 organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie zostanie wykorzystane na kursy języka migowego, program aktywizacji zawodowej, rehabilitację czy działania wspierające samodzielność. Wicemarszałek Wiesława Burnos podkreśla, że wsparcie osób z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów dla zarządu województwa podlaskiego.
1: Z roku na rok zwiększamy te środki właśnie po to, ażeby wspomagać osoby, które mieszkają w naszym województwie z niepełnosprawnością, po to, żeby miały gdzie pracować. I tak jak dzisiaj podpisujemy 26 umów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać i z pomocy psychologicznej, i z różnego rodzaju wsparcia, jeżeli chodzi o rehabilitację, z turnusów organizowanych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
0: Członek zarządu województwa Jacek Piorunek zwrócił uwagę na rolę organizacji pozarządowych.
2: Te zadania, które wykonują organizacje pozarządowe, są chyba najbardziej efektywne ze wszystkich instytucji, jakie mamy w naszym regionie. To jest też wyręczanie w jakiś sposób samorządu terytorialnego i instytucji państwa w wykonywaniu zadań publicznych i, tak jak analitycy twierdzą, najlepiej wydane pieniądze. Także wszystkim organizacjom pozarządowym, które otrzymują tą kwotę 1,7 miliona złotych, bardzo serdecznie gratuluję.
0: Podpisane umowy dotyczą realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Wsparcie otrzymała także Fundacja Iskra Nadziei na realizację cyklu audycji Zawodowo bez barier.

A w Belgii dziś jest święto narodowe, ale w wielu miastach nie będzie sztucznych ogni. Powodem susza i niebezpieczeństwo pożarów. Zarówno w niderlandzkojęzycznej Flandrii na północy, jak i we frankofońskiej Walonii na południu w wielu gminach obowiązuje zakaz tradycyjnych sztucznych ogni. Powodem intensywne upały w ostatnich tygodniach i ryzyko pożarów. Dlatego długo nie było wiadomo, czy podczas głównych uroczystości w Berlinie będą, w Brukseli oczywiście, będą fajerwerki. Co roku po paradzie wojskowej i wieczornych koncertach odbywały się takie właśnie pokazy. Dobę przed uroczystościami brukselska Straż Pożarna dała zielone światło. Belgia obchodzi dziś Święto Narodowe 21 lipca, bo tego dnia 1831 roku pierwszy król Belgii Leopold złożył przysięgę i wstąpił na tron. Rok wcześniej Belgia odłączyła się od Niderlandów.

0: O tym, że pielgrzym swoją postawą jako użytkownik dróg również powinien dawać świadectwo miłości chrześcijańskiej, podkreślają pątnicy, którzy pieszo i rowerami zmierzają na Jasną Górę. Jak zwracają uwagę organizatorzy pielgrzymek, troska o bezpieczeństwo uczestników oraz wszystkich, którzy korzystając z dróg spotykają na trasach pątników, jest nadrzędna. Pierwsze przekazanie tak zwanego dekalogu kierowców, nie będziesz egoistą na drodze, dotyczy również pielgrzymów. O tym, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa na drodze, mówi Mieczysław Kaczorowski z Klubu Turystyki Rowerowej Września, a nie z Wrześni, który od lat organizuje pielgrzymkę rowerową z Biechowa.
1: Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. To jest dla nas najważniejsze, żebyśmy szczęśliwie jadąc, czy to na pielgrzymkę, czy na jakiś wyjazd rowerowy, czy nawet na rajd, pamiętali o tym, że bezpieczeństwo nasze i reszty uczestników jest najważniejsze. Jedziemy pojedynczo w grupach maksymalnie 15-osobowych i po prostu wiemy, co nas na trasie może spotkać, dlatego też mam doświadczenie jako kierowca i mam doświadczenie jako rowerzysta. I to takie wzajemne, że tak powiem, zrozumienie dużo nam daje. Dlatego też mamy i służby porządkowe, tak jak pielgrzymka piesza, są prowadzący, zamykający grupę i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
0: Kaczorowski podkreśla, że kask rowerowy to nie tylko wybór pielgrzyma, to jest obowiązek.
1: Bezpieczeństwo na rowerze to przede wszystkim. My z samochodami czy jakimiś motocyklami nie mamy żadnych szans, dlatego ja cały czas apeluję do uczestników rajdów czy pielgrzymki. U nas obowiązkowo jest, nawet w regulaminie pielgrzymkowym mamy to, żeby każdy uczestnik posiadał kask rowerowy i kamizelkę odblaskową.
0: A przypominamy, trwa 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Celem inicjatywy związanej z patronem kierowców jest propagowanie bezpieczeństwa na drodze.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Jest 13. Czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Reforma ochrony zdrowia to główny temat posiedzenia rządu. Nowy Testament po kurpiowsku? To możliwe i o tym powiemy na koniec wiadomości. Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. W opublikowanym oświadczeniu zaapelował jednocześnie do członków partii o odróżnienie rywalizacji od, jak to ujął, wojny domowej.
2: W opublikowanym w sieci nagraniu Mateusz Morawiecki przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby rozbudować obóz patriotyczny. Podkreśla, że w PiS nie wszyscy muszą mówić jednym językiem. Jak dodaje, dzięki temu możliwe będzie dotarcie do różnych grup wyborców.
3: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
2: Poseł PiSu Michał Moskal uważa, że PiS potrzebuje dziś jedności, a Mateusz Morawiecki w jego ocenie jedność rozbija.
4: Taka formuła działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przynosi efektu. My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów.
2: Jeśli do czwartku posłowie PiS nie zrezygnują z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, będzie grozić im usunięcie z partii.
1: Polityczne komentarze zebrał Michał Fabisiak.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Reforma ochrony zdrowia to główny temat posiedzenia rządu. Informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją przedstawi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Premier Donald Tusk mówił przed posiedzeniem rządu, że wprowadzenie ustaw poprzedzą konsultacje społeczne, które mogą potrwać kilka tygodni.
6: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. I dlatego będziemy pilnowali tutaj każdej godziny i każdego dnia, aby jak najszybciej, ale zgodnie z regułami i z przepisami, doprowadzić do głosowania w Sejmie tych ustaw.
1: Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd ma zająć się projektami dotyczącymi zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także ustalenie maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. To będzie jedno z największych przedsięwzięć w historii kurpiowskiego dialektu. Związek Kurpiów pracuje nad tłumaczeniem Nowego Testamentu. Inicjatywa uzyskała zgodę biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Celem jest nie tylko przygotowanie przekładu Pisma Świętego, ale także umocnienie pozycji kurpiowskiego jako żywego i rozwijającego się dialektu, mówi wiceprezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb.
7: Ratowanie języka kurpiowskiego, dlatego że to jest, jak wszyscy wiedzą, był to język powszechnie używany, który w pewnym momencie, można powiedzieć, tak stopniowo przestał być używany i myślę, że na nasze prace związane z tłumaczeniem, obok wielu, wielu innych działań, przyczynia się do tego, że Kurpie obok języka polskiego, czy języków również zachodnich, angielskiego, będą znać kurpiowski, a przynajmniej jak najwięcej osób będzie go znało.
1: Pomysł pojawił się po sukcesie tłumaczeń Małego Księcia, a także o krasnoludkach i sierotce Marysi. Teraz przed zespołem znacznie większe wyzwania.
7: Małego Księcia dlatego przetłumaczyliśmy, gdyż to jest książka bardzo popularna, bodajże najpopularniejsza na świecie. Następną było pytanie, co tłumaczymy następne. Wybraliśmy o krasnoludkach, sierotce Marysi. Jest to taka fantastyczna powieść baśniowa, ale w dodatku Maria Konopnicka jako autorka jest bardzo związana również z Kurpiami. I stąd wybraliśmy, udało nam się i postanowiliśmy sięgnąć po coś poważniejszego, trudniejszego.
1: Zakończenie prac i wydanie Nowego Testamentu po kurpiowsku planowane jest na koniec 2027 roku. Nad projektem pracuje 26 tłumaczy pochodzących z różnych części Kurpiowszczyzny.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A w drugiej części dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, mogą występować burze i przelotne opady deszczu. Od 18 do 19 stopni dziś maksymalnie, w nocy 11 stopni, a jutro od 20 do 21 z przewagą chmur.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

8 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek. Przed nami audycja z cyklu SOS Wakacje. Dziś w imieniu Wiktorii Małusz zapraszam na tę audycję, a będzie o bezpieczeństwie cyfrowym w czasie wakacji, w czasie lata.

0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.
1: Wakacje to czas odpoczynku, podróży i spotkań z bliskimi. Chętnie dzielimy się wtedy wolnym czasem właśnie w mediach społecznościowych. O tym, czy jest to bezpieczne, też jak zachować zdrowy rozsądek, porozmawiamy w audycji z naszym dzisiejszym gościem Ewą Poleszuk, psychologiem. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, również witam gorąco.
1: Wakacje kojarzą się z odpoczynkiem i relaksem. Dlaczego warto w tym czasie pamiętać także o bezpieczeństwie w sieci?
2: Jest to temat bardzo ważny i istotny właśnie ze względu na nasze bezpieczeństwo. I należy pamiętać, że bezpieczeństwo w sieci nie zaczyna się od technologii, tylko od takiej świadomości psychologicznej, tego, co my robimy, z kim mamy do czynienia. Czasami też zastanowienia się właśnie nad tym, kto jest po drugiej stronie ekranu. Więc tu przede wszystkim taka świadomość, umiejętność krytycznego myślenia i też z naszej strony, ze strony dorosłych, nie tylko właśnie kontrola tego, co nasze dzieci robią w sieci, ale przede wszystkim rozmawianie z nimi właśnie na ten temat, co się dzieje, co oni tam robią, kogo poznają, próba tak jak gdyby wejścia w ich zachowanie w tym internecie.
1: Tak, bo przed wyjazdem zawsze pamiętamy o tych takich rzeczach jak zabezpieczenie domu i innych rzeczy, ale już na media społecznościowe chyba nie do końca zwracamy uwagę.
2: Tutaj jesteśmy rzeczywiście dosyć bardzo otwarci i można zauważyć to, że niektórzy bardzo chętnie dzielą się swoimi zdjęciami z urlopu, z różnych innych sytuacji, uroczystości. Dzielą się zdjęciami właśnie swoich dzieci, swojej rodziny, swojego mieszkania, swojego samochodu. To gdzieś ktoś tam w tej sieci zawsze ogląda, to zawsze zostaje. Więc czasami warto zastanowić się, jakie to może uczucia w kimś innym wzbudzać, tak? Nie każdy będzie myślał sobie, ojejku, jak fajnie, gratuluję jej, jak się cieszę.
1: Tutaj może pojawić się zazdrość, porównywanie, że ktoś ma jednak lepiej, a ja nie mogę wyjechać, nie mogę sobie pozwolić na takie wakacje.
2: Dokładnie. Więc czasami publikując takie treści, możemy się wręcz spotkać właśnie z takim hejtem w naszą stronę. Taką dezaprobatą, takim umniejszaniem, ale również działa to w drugą stronę, tak? Jeżeli ja na przykład mogę pozwolić sobie na wyjazd w te wakacje nad nasze polskie morze, a ktoś wyrzuca fotki, nie wiem, z Bali, z Mauritiusa, z jakichś odległych zakątków świata, to pomimo tego, że te moje wakacje nad morzem wydawały mi się takie piękne, takie wspaniałe, to porównuje się, tak?
1: Traci
2: i myślę
1: blask.
2: Sobie, to traci taką wartość, traci właśnie to, czym się zachwycałam, no bo przecież inni mają lepiej, tak? A ja byłam tylko nad polskim morzem.
1: Zasady bezpieczeństwa, bezpiecznego przeżywania wakacji, spędzania czasu przypomina na bieżąco oczywiście policja, ale chyba ten aspekt taki psychologiczny jest trochę pomijany?
2: Też tak myślę, ponieważ tutaj musimy mieć taką świadomość, że w sieci jesteśmy narażeni nie tylko na tą cyberprzemoc, na ten hejt, ale jesteśmy też właśnie narażeni na taką manipulację psychologiczną, na to, że ktoś, kto poznany w internecie wzbudzi nasze zaufanie, tak? A my kierowani potrzebą bliskości, potrzebą uznania, gdzieś bardzo łatwo wchodzimy w tą relację, tak naprawdę do końca jej nie weryfikując, tak? Bo potrzebujemy, załóżmy, tego uznania i wtedy też jesteśmy narażeni na różnego rodzaju oszustwa, tak? I taką doświadczenie takiej przemocy emocjonalnej wobec nas. Szczególnie też młodzież, tak, bo jednak gdzieś wakacje to czas takich może znajomości, miłości jakichś romantycznych, więc na to bardzo trzeba uważać. Więc ten internet oprócz tego też uzależnia, należy o tym pamiętać. Więc tu warto pamiętać o takiej higienie psychicznej, o tym, by ograniczać ten czas, by nawet na tej plaży, jak siedzimy, nie siedzieć w tym internecie, nie scrollować, a skupić się na tym, żeby posłuchać szumu fal, żeby porozglądać się troszeczkę, podoświadczać, pooddychać tymi wakacjami, a nie scrollować Facebooka, Instagrama i tak dalej, a nie obrabiać zrobione fotki, żeby wrzucić najlepszą fotkę na Insta, to jednak kradnie bardzo dużo czasu i odbiera magię tego momentu. Więc nad tym należy się zastanowić. I czasami nawet z ciekawości sprawdzić sobie wieczorem, ile ja czasu siedziałam. Ile czasu mi to zajęło.
1: Gdzie można było ten czas zupełnie inaczej wykorzystać, prawda?
2: Dokładnie. Nam umykają niesamowite rzeczy. Umykają nam relacje, możliwość poznawania innych ludzi, czy wchodzenia w jakieś nowe doświadczenia, ponieważ patrząc się w ekran, jesteśmy trochę takim więźniem tego ekranu.
1: Dokładnie. I tutaj też poruszony został już ten wątek, który chciałam, żebyśmy o tym porozmawiały, czyli wrzucanie tych zdjęć na bieżąco. Jesteśmy cały czas online, zamiast skupić się na tym, co się dzieje. Czy warto jednak ten czas poświęcić na to, żeby od razu wrzucać fotki, czy może jednak warto to zrobić później?
2: To jest właśnie bardzo dobre rozwiązanie i szczerze mówiąc, ja też czasami dzielę się tym, co robię, ale właśnie warto zrobić te zdjęcia, warto przeżyć ten czas i wieczorem, gdy jesteśmy już po kolacji, tak, poświęcić chwilę na to, by załóżmy wybrać parę zdjęć i dopiero po zastanowieniu się, tak, czy to akurat te zdjęcie zamieścić je na swoim profilu.
1: Jak w takim razie możemy znaleźć taką równowagę między tym publikowaniem zdjęć, byciem online podczas wakacji, a między tym odpoczynkiem? Czyli ta higiena, o której rozmawiałyśmy też.
2: Po pierwsze, warto gdzieś pamiętać o tym, że my wcale nie musimy tego robić. I kiedyś nie było Instagrama, nie było Facebooka, nikt tego na bieżąco nie publikował, wręcz każdy wywoływał te zdjęcia i dopiero później spotykał się ze znajomymi, dzielił się tymi swoimi przeżyciami. Tutaj to tak naprawdę bardzo indywidualna sprawa, bo niektórzy zalewają swój profil zdjęciami z każdego dnia, a niektórzy gdzieś to robią dopiero pod sam koniec, a być może nawet po prostu po bezpiecznym powrocie. Także ta równowaga to pytanie takie do każdego. Być może warto po prostu zastanowić się o tym, nad tym, by troszeczkę mniej tego robić, by jednak więcej czasu być offline. I każdy niech z taką pełną świadomością przyjrzy się sobie i postanowi jednak więcej skupić się na tym, by być po prostu tu i teraz, a nie w internecie.
1: Bo przecież nie wyjeżdżamy po to, żeby publikować zdjęcia, prawda?
2: Dokładnie, no. No niektórzy influencerzy rzeczywiście dzielą się każdą chwilą, ale oni po prostu na tym zarabiają, tak? Nasze chwile się nie powtórzą i warto w nich być na 100%, bo później, zostają zdjęcia, tak? Ale te przeżycia, myślę, że mają o wiele większą wartość.
1: Publikowanie swoich pociech. Rodzice często wrzucają zdjęcia swoich maluchów, ale czy to jest bezpieczne?
2: To nie jest bezpieczne i myślę, że różnego rodzaju sytuacje pokazują, że w ten sposób narażamy, tak, nie tylko siebie, ale przede wszystkim nasze dzieci, które są naszym największym skarbem, tak. Pokazujemy to, co najcenniejsze i osoby, które niekoniecznie mają dobre zamiary, mogą chcieć to później wykorzystać, bo wiedzą, jak wygląda dziecko, wiedzą, do jakiego przedszkola chodzi dziecko, wiedzą, nie wiem, gdzie miało urodziny, są w stanie poznać całą siatkę osób bliskich, śledząc komentarze, lajki. Także my w internecie i na swoich postach tak naprawdę pozostawiamy całą masę wrażliwych danych, z których ktoś po prostu może zrobić sobie użytek na naszą niekorzyść. Poza tym pamiętajmy też jedną rzecz, że nasze małe pociechy kiedyś urosną. Być może będą pełniły różne funkcje, różne role społeczne. Być może po prostu ich osobowość rozwija się też w takim kierunku, gdzie one nie będą sobie życzyły tego, by takie ich zdjęcia krążyły gdzieś po internecie. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie zaszkodzić własnym dzieciom, by ich gdzieś tam nawet w ich wczesnej dorosłości, późnej dorosłości nie urazić tym, że pewne zdjęcia bezpowrotnie zaistniały w sieci.
1: Mam wrażenie, że trochę o tych zagrożeniach mało się mówi, albo też rodzice nie biorą może tych rad do serca, bo faktycznie tych zdjęć maluchów jest bardzo dużo w internecie.
2: Jest bardzo dużo i też nawet zwrócenie uwagi takiej osobie może się dla nas źle skończyć, dlatego warto by było
1: różnego
2: rodzaju... Tak,
1: bo ona wie lepiej, ona może decydować.
2: Dokładnie, więc warto gdzieś posłuchać takich neutralnych, chociażby audycji psychoedukacyjnych, w których można spojrzeć na to troszeczkę pod innym kątem, tak? Inaczej jak ja to usłyszę od eksperta, inaczej jak od osoby bliskiej, a być może koleżanki, która, nie wiem, mi zazdrości, która na przykład nie ma dziecka, tak? Więc to nawet nie jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia takiej kultury, świadomości i takiego zważania na siebie i potrzeby mojego dziecka.
1: W takim razie już podsumowując też naszą rozmowę, jak możemy bezpiecznie i też bez stresu korzystać z tych naszych wakacji, ale też myślę odciąć się właśnie od tego świata wirtualnego.
2: Ja polecam po prostu zostawienie telefonu w pokoju hotelowym, w namiocie, gdziekolwiek, tak? Nie zabieranie go ze sobą wszędzie. My sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele funkcji poznawczych angażujemy w korzystanie z telefonu. To jest narzędzie, które jest natychmiastowo dostępne, tak? Ono dostarcza nam ogromnej ilości informacji. Tak naprawdę to jeszcze chciałam powiedzieć, na co trzeba zwracać uwagę w tym internecie i jak bardzo to gdzieś zniekształca naszą rzeczywistość, różnego rodzaju fake newsy, dezinformacja. To są informacje i treści, które zniekształcają nasze przekonania, powodują, są takim źródłem naszego myślenia o pewnych rzeczach. Więc ten telefon i te treści wirtualne mają potężną moc. I my możemy się od tego świadomie odciąć, tak? I każdy, fajnie by było, żeby się nad tym zastanowił i po prostu na czas tych wakacji, tego urlopu zostawił ten telefon, wyznaczył sobie czas na porobienie zdjęć, wyznaczył sobie nawet plan takiego korzystania z tego telefonu, zachęcał do tego najbliższych, że słuchajcie, dobra, zostawiamy teraz telefony, idziemy na plażę.
1: Korzystajmy z tego czasu.
2: Dokładnie. To jest naprawdę bardzo ważne. Może trudne dla niektórych, ale naprawdę wykonalne.
1: Też jeszcze jeden wątek może poruszmy. Mówiłyśmy o tym porównywaniu. Mówi się też również o tym porównywaniu, jeżeli chodzi o sylwetki. Chociażby dziewczyny często się porównują, że ja tej formy na lato nie zrobiłam, a moja koleżanka, znajoma, jednak jej się udało na przykład.
2: No niestety tak jest, że my przeglądamy te zdjęcia, przeglądamy profile i bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te zdjęcia są przefiltrowane. To jest wyidealizowany obraz, który prawdopodobnie w ogóle nie istnieje. Warto rzeczywiście wtedy po prostu przejść się na tą plażę, tak? Zobaczyć, jak wyglądają inne osoby, że są to normalne osoby. Bardzo rzadko rzeczywiście mamy do czynienia z kimś, kto wywołuje jakiś taki efekt zazdrości, efekt wow, tak? A każdy ma swoje jakieś wady, ma zalety i też nie oceniajmy się tylko i wyłącznie przez pryzmat tego naszego wyglądu, bo ten wygląd nasz się zmienia pod wpływem różnego rodzaju czynników, z wiekiem się zmieniamy i to jest taki naturalny proces, który zachodzi w każdym z nas, więc nie patrzmy na te zdjęcia w internecie, bo my sobie tym robimy wielką krzywdę. Odbieramy sobie poczucie wartości, odczuwamy lęk, tak? Czujemy się po prostu gorsi, więc warto po prostu wyjść do ludzi, zobaczyć, że wokół nas są normalne kobiety z normalnymi sylwetkami. Niektóre są grubsze, niektóre są chudsze, ale wszystkie są takie, jakie są i należy to zaakceptować, w szczególności po prostu siebie.
1: A więc korzystajmy z tego czasu i niech to będzie najlepiej wykorzystany czas na odpoczynek, między innymi. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i wszystkim życzę pięknych wakacji.
0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Minęło już 5 tygodni, odkąd Łomża wróciła na mapę kolei pasażerskiej. Jak pokazują statystyki, linia do Białegostoku cieszy się sporą popularnością. W ciągu pierwszego miesiąca pociągami Polregio podróżowało łącznie 11 tysięcy pasażerów, tak wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. A rzecznik Polregio Karol Jakubowski podkreśla, że na podsumowanie zainteresowania, jakie nowa linia wzbudza wśród podróżnych, jest jeszcze za wcześnie.
1: W przypadku wznowionego połączenia kolejowego do Łomży, ocena reakcji pasażerów w pierwszych tygodniach kursowania nie ogranicza się jedynie do podsumowania codziennej sprzedaży biletów. Jako przewoźnik badamy ruch na nowej trasie na kilka sposobów, analizując zarówno całą relację, jak i napełnienie konkretnych pociągów na poszczególnych odcinkach. I dopiero zestawienie wyników w ujęciu sezonowym pozwoli nam na przedstawienie miarodajnych wniosków dotyczących popularności tej linii.
0: Ale początek funkcjonowania połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend.
1: Od razu po uruchomieniu nowej oferty identyfikujemy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, a także osoby podróżujące w pełnej relacji z Białegostoku do Łomży i do Ostrołęki. Średnie zapełnienie pociągów od 14 czerwca do 13 lipca wyniosło prawie 54%. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowaliśmy w tym okresie, osiągnęła aż 84% napełnienia składu w popołudniowym kursie relacji Białystok-Łomża-Ostrołęka.
0: W dni robocze na trasie Białystok-Łomża kursują 4, natomiast w weekendy 3 pary pociągów Polregio. Część połączeń została wydłużona do Ostrołęki. Dodatkowo PKP Intercity uruchomiło 2 pary pociągów dalekobieżnych kursujących w relacji Białystok-Olsztyn-Białystok z postojem w Łomży.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to?

0: 14. Czas na wiadomości, przedstawi Wiktoria Małż.
1: Koniec z omijaniem kolejek. Premier zapowiada zmiany w ochronie zdrowia. Rosja nadal prowokuje. Rząd omawia zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Na koniec sprawdzimy, jak bawią się uczestnicy pikniku integracyjnego w Sokołach w gminie Stawiski. Regulacje uniemożliwiające omijanie kolejek, limit wynagrodzeń i jawność kontraktów to niektóre z propozycji na naprawę sytuacji w służbie zdrowia omawianych przez rząd. Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk powiedział, że publikowanie wartości kontraktów to jeden z głównych pomysłów na reformę.
2: Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. Też, żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości, a więc do publikowania wartości kontraktów.
1: Z kolei sposobem na tak zwane zeszyty pierwszeństwa ma być e-kolejka.
2: Mówiliśmy o tych kolejnych projektach, to jest tak zwana e-kolejka, a więc likwidacja tak zwanych zeszytów, czyli tam, gdzie zapisuje się preferowanych pacjentów, tak aby politycy, niezależnie od partii, czy ludzie znani, czy nie mogli omijać kolejki pacjentów. To będzie wymagało bardzo dużo przygotowań, ale praca nad tym projektem także została już uruchomiona.
1: Prace rządu są odpowiedzią na afery, które wybuchły niedawno w szpitalach, między innymi nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rosyjskie prowokacje, zarówno te z użyciem lotnictwa Federacji, jak i dezinformacja w sieci, to najważniejsze tematy, które omówiono w cotygodniowym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy, ostrzegał na ponaradzie szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej o tym wie Agnieszka Drążkiewicz.
4: Federacja w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo aktywna, przekazał po naradzie minister obrony wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Nasze służby specjalne mają informacje, które nie pozostawiają złudzeń. Moskwa chce działać podprogowo i chce rozwijać konflikt hybrydowy. Przykłady: 3 dni, 3 incydenty z rosyjskimi samolotami tylko w ubiegłym tygodniu.
5: To też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
4: Mówił wicepremier Kośniak-Kamysz. Moskwa może prowadzić działania dywersyjne, ataki na systemy łączności, a także takie, gdzie zostaną użyte ukraińskie, przechwycone przez Rosję bezzałogowce. W ostatnim czasie, jak przekazał minister obrony, takich przechwyceń było dużo ze względu na wzmożoną aktywność dronową ukraińskich sił zbrojnych na terenie Federacji.
1: Wśród tematów była też rozbudowa rurociągów paliwowych w krajach wschodniej flanki NATO. Polska zabiega o utworzenie centrum, które miałoby nadzorować przyszłe inwestycje z tym związane.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 2 tygodnie drogi, 1000 kroków i 1 miejsce docelowe, Jasna Góra. Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżeńską. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza kierownik pielgrzymki ksiądz Wiesław Ołowski.
6: Pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga. Ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary 1 sierpnia. Mimo przelotnego deszczu było radośnie i bardzo tanecznie. W Sokołach w gminie Stawiskiej trwa piknik integracyjny, w którym udział biorą mieszkańcy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach oraz podopieczni 5 ośrodków opiekuńczych. Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski.
7: Agnieszka Rutkowska, burmistrz Stawisk. To był pomysł dyrekcji pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach, za co bardzo im dziękuję, ponieważ dziewczyny chcą zintegrować właśnie mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z mieszkańcami Soku i sąsiednich miejscowości, a także z mieszkańcami innych COM-ów i DPS-ów.
8: Grażyna Kamenowska, dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Sokołach. Główny cel to integracja. Integracja osób niepełnosprawnych, integracja naszych mieszkańców, żeby ludzie niepełnosprawni nie czuli się wyobcowani, żeby mogli sobie czuć się naprawdę dobrze wśród lokalnego środowiska.
9: Tadeusz Klama, starosta Kolneński. My jesteśmy tutaj po to, żeby ich wspierać. Wszyscy samorządowcy, widzę sołtysów, radnych, cała społeczność takie ośrodki wspiera i podopiecznych, którzy się w nich znajdują.
10: Jak się pani bawi dzisiaj?
11: Bardzo szczęśliwa jestem, że wspaniałych muzykantów masz. Wszystko wspaniałe, everybody wspaniałe.
10: Czyli impreza udana?
11: Udana, nie na piątkę, na szóstkę.
12: Ja zawsze dobrze się bawię.
10: Muzyka się pani podoba?
11: O, bardzo, ja młodnieję przy tej muzyce.
1: Piknik integracyjny to również okazja, aby kadra i podopieczni podobnych placówek działających w regionie mogli się spotkać, poznać i wymienić doświadczenia. Piknik potrwa jeszcze do godziny 15.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie cały czas obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami i opadami deszczu. Na termometrach od 18 do 19 stopni. W nocy temperatura spadnie do 11. Jutro maksymalnie 20 i będzie pochmurno.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: To jedno z największych przedsięwzięć w historii kurpiowskiego dialektu. Związek Kurpiów pracuje nad tłumaczeniem Nowego Testamentu. Inicjatywa uzyskała zgodę biskupa łomżyńskiego Janusza Stępnowskiego, a celem jest nie tylko przygotowanie przekładu Pisma Świętego, ale też umocnienie pozycji kurpiowskiego jako żywego i rozwijającego się dialektu, mówi wiceprezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb.
1: Ratowanie języka kurpiowskiego, dlatego że to jest, jak wszyscy wiedzą, był to język powszechnie używany, który w pewnym momencie, można powiedzieć, tak stopniowo przestał być używany i myślę, że na nasze prace związane z tłumaczeniem, obok wielu, wielu innych działań, przyczynia się do tego, że Kurpie obok języka polskiego, czy języków również zachodnich, angielskiego, będą znać kurpiowski, a przynajmniej jak najwięcej osób będzie go znało.
0: Pomysł narodził się po sukcesie tłumaczeń Małego Księcia i o krasnoludkach i sierotce Marysi. Teraz przed zespołem znacznie większe wyzwanie, dodaje Mirosław Grzyb.
1: Małego Księcia dlatego przetłumaczyliśmy, gdyż to jest książka bardzo popularna, bodajże najpopularniejsza na świecie. Następną było pytanie, co tłumaczymy następne. Wybraliśmy o krasnoludkach sierotce Marysi. Jest to taka fantastyczna powieść baśniowa, ale w dodatku Maria Konopnicka jako autorka jest bardzo związana również z Kurpiami. I stąd wybraliśmy, udało nam się i postanowiliśmy sięgnąć po coś poważniejszego, trudniejszego.
0: Zakończenie prac i wydanie Nowego Testamentu po kurpiowsku planowane jest na koniec 2027 roku. Nad projektem pracuje 26-osobowy zespół tłumaczy pochodzących z różnych części Kurpiowszczyzny. Rozmawialiśmy o tym dziś w audycji z cyklu Ostrołęka Miasto Ukrytych Historii, którą można odsłuchać na stronie radionadzieja.pl.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Zakończono ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od rana. Ćwiczenia były prowadzone w całym kraju. Syreny były słyszane w poszczególnych miejscach kilkukrotnie, także w miastach naszego regionu, ale jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zakończono już ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych. A to jest wtorek z Radiem Nadzieja, już 14:20.

0: Zwierzę warte milion złotych. Taka kara grozi osobie, która wypuściła żółwia ozdobnego w Poznaniu. Gad ten został znaleziony na początku lipca. Odłowiona samica waży prawie 3 kg, a długość grzbietu wynosi około 30 cm. Żółwie ozdobne są w Europie gatunkami inwazyjnymi. Posłuchajmy.
1: Występują w Ameryce Północnej, natomiast są, a raczej były popularnymi w Europie zwierzętami domowymi i prawdopodobnie ta samica została zakupiona w latach 90. lub na początku lat 2000 jako typowe domowe zwierzątko. No, jako młody żółw jest to mały, zielony okaz, natomiast po tych ponad 20 latach osiąga takie rozmiary, jak który ten osobnik, którego odłowiono.
0: Mówi profesor Mateusz Rawski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a wypuszczenie takiego zwierzęcia powoduje wiele szkód.
1: Usunięcie takiego zwierzęcia ze środowiska, jeżeli nie byłoby to tak przypadkiem, tak jak tutaj, że to zwierzę zostało znalezione, to są tak naprawdę olbrzymie koszty. Olbrzymie koszty odłowów, później jego transportu i utrzymania do końca życia, a dodatkowo to środowisko, które już zostało przez niego w jakiś sposób zniszczone najczęściej, też trzeba odtworzyć. Więc to wszystko są kosztochłonne procesy.
0: Wypuszczenie żółwia ozdobnego niesie ze sobą zagrożenie zarówno dla rodzimej przyrody, jak i dla samych zwierząt. Obce gatunki nie są przystosowane do naszego klimatu, szczególnie do warunków zimowych w Europie. Oprócz tego na wolności atakują chronione gatunki i zaburzają równowagę ekosystemów.

0: Polscy użytkownicy platformy TikTok są narażeni na prochiński przekaz, tak potwierdza raport naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Eksperci przebadali w ciągu 3 miesięcy około 10 tysięcy materiałów. Dotyczyły tematów uznanych przez Pekin za szczególnie wrażliwe. To między innymi kwestie związane z regionem zamieszkałym przez Ujgurów, wobec których rząd chiński prowadzi politykę represji, a także Tybetem, masakrą na placu Tiananmen, Tajwanem, prawami człowieka w Chinach i obozami reedukacyjnymi. Analityk i współautor raportu Antoni Mazek mówi, że w przypadku niektórych tematów nie można na TikToku znaleźć żadnych rzetelnych informacji. Posłuchajmy.
1: W niektórych obszarach tematycznych, takich jak obozy reedukacyjne, tych wiadomości, tych treści rzetelnych, które powinny być dostarczone użytkownikom, po prostu nie ma. Tak, użytkownik jest przekierowany zupełnie w innym kierunku, tak aby go zgubić, zniechęcić do dalszych poszukiwań, co według naszej opinii jest sposobem na cenzurowanie tych treści oraz jest zgodne z chińską propagandą.
0: Jak wskazuje dr Michał Marek z NASK, na TikToku promowane są treści podprogowo budujące pozytywny obraz Chin.
2: Chiny w tym obrazie rzeczywistości są państwem dobrobytu, państwem opiekuńczym, państwem, które gwarantuje swoim obywatelom wolność, swobodę wypowiedzi, gwarantuje swobodę wyznawania religii. Jest krajem przyszłości, krajem ogromnego sukcesu gospodarczego i rozwoju technologicznego. I ten przekaz to kontrastowane jest z negatywnym obrazem Zachodu.
0: Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK ośrodkiem analizy dezinformacji, taki mechanizm może kształtować prochińskie pokolenie.
3: Te algorytmy TikToka podsuwają treść, która ma być podsuwana. W związku z tym ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana, budująca pozytywny wizerunek Chin u młodego odbiorcy, co długoterminowo na pewno będzie skutkowało inną relacją, innym stosunkiem do tego państwa ze strony dużej części odbiorców TikToka, którzy wyszukiwali takich haseł oczywiście.
0: A z TikToka korzysta miesięcznie kilkanaście milionów Polaków. Większość z nich to osoby w wieku od 18 do 25 lat.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

Za 7 minut 15, za niecałe 4 minuty fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15 zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia.

Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili

Dziś należałoby rozpocząć rekolekcję, a ja nie mam żadnej wiadomości, jakie jest zdanie matki przełożonej. Wieczorem, kiedy poszłam na nabożeństwo, podczas litanii ujrzałam Pana Jezusa. Córko moja, rozpoczynamy rekolekcję. Odpowiedziałam: Jezu, Mistrzu najdroższy mój, przepraszam Cię bardzo, ale nie będę odprawiać, bo nie mam wiadomości, czy mi matka przełożona pozwala, czy nie. Bądź spokojna, córko moja. Przełożona Ci pozwoliła. Dowiesz się o tym jutro rano. Jednak dziś wieczorem rozpoczynamy rekolekcję. I rzeczywiście, matka przełożona telefonowała wieczorem do siostry, która mnie pielęgnuje w tej chorobie, żeby mi powiedziała, że pozwala na rekolekcję. Lecz siostra ta zapomniała mi powiedzieć. Dopiero powiedziała mi na drugi dzień rano i bardzo mnie przepraszała, że mi wczoraj nie powiedziała. Odpowiedziałam jej: proszę być spokojną, ja już rozpoczęłam rekolekcję według życzenia przełożonej.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

Bóg niepojęty, bogaty w miłosierdzie.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. 2 tygodnie drogi, 1000 kroków i jedno miejsce docelowe, Jasna Góra. Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza kierownik pielgrzymki, ksiądz Wiesław Ołowski.
2: Pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Pielgrzymka to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów, ale także czas modlitwy, spotkań i budowania wspólnoty. Ksiądz Wiesław Ołowski przekonuje, że warto zrobić pierwszy krok i przekonać się, jak wiele może dać taka droga.
2: 2 tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby 2 tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma, ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu. Serdecznie zapraszamy nawet na weekend tak zwany, czy na 1 dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni.
1: Pątnicy wyruszał z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary 1 sierpnia. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To będzie jedno z największych przedsięwzięć w historii kurpiowskiego dialektu. Związek Kurpiów pracuje nad tłumaczeniem Nowego Testamentu. Inicjatywa uzyskała zgodę biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Celem jest nie tylko przygotowanie przekładu Pisma Świętego, ale także umocnienie pozycji kurpiowskiego jako żywego i rozwijającego się dialektu, mówi wiceprezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb.
3: Ratowanie języka kurpiowskiego, dlatego że to jest, jak wszyscy wiedzą, był to język powszechnie używany, który w pewnym momencie, można powiedzieć tak stopniowo, przestał być używany i myślę, że na nasze prace związane z tłumaczeniem obok wielu, wielu innych działań przyczynia się do tego, że Kurpie obok języka polskiego, czy języków również zachodnich, angielskiego, będą znać kurpiowski, a przynajmniej jak najwięcej osób będzie go znało.
1: Zakończenie prac i wydanie Nowego Testamentu po kurpiowsku planowane jest na koniec 2027 roku. Nad projektem pracuje 26-osobowy zespół tłumaczy pochodzących z różnych części Kurpiowszczyzny.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Bądź darem dla innych. Pod takim hasłem od 24 do 26 lipca odbędzie się w Sanktuarium w Licheniu 33. Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości. Wydarzenie co roku gromadzi osoby zmagające się z uzależnieniami, ich bliskich oraz wszystkich, którzy chcą promować trzeźwy styl życia. Spotkanie tradycyjnie poprzedza sierpień, miesiąc dobrowolnej abstynencji. Jak podkreśla biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu KEP do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, trzeźwość to nie tylko osobiste postanowienie, ale także wspólna odpowiedzialność i modlitwa.
4: Skuteczną bronią w boju bezkrwawym jest niezmiennie modlitwa i duchowa ofiara. Pamiętajmy, kochani, że tegoroczny sierpień będzie wyjątkowy z racji jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodów. Potrzebujemy wielkiej mobilizacji, aby przeżyć go naprawdę dobrze, w duchu ślubowań złożonych jasnogórskiej Pani Królowej Polski. Błogosławiony prymas prosił, aby w swoim życiu wrócić do prostoty, do czystości ducha i obyczajów, do trzeźwości, umiaru i opanowania siebie i swoich złych skłonności.
1: W programie między innymi konferencje, wspólna modlitwa, świadectwa oraz możliwość spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami. Cały program Ogólnopolskiego Spotkania Trzeźwości dostępny jest na stronie episkopat.pl.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim porozmawiać. Ktoś rzekł do niego: oto matka twoja i bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu uznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto matka moja i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
2: I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Dziś Jezus poprzez relację świętego Mateusza mówi nam o uczniach, swoich uczniach. Wskazuje tych, którzy go otaczali w czasie publicznej działalności. Ci, którzy mu towarzyszyli na drogach tej działalności, słuchając jego nauczania. Mówi, że są mu tak bliscy i drodzy, jak członkowie rodziny. Trzeba zauważyć, że Jezus tak mówi o nas również. My mu jesteśmy tak bliscy, jak matka i bracia. Widzimy to w tym, że okazał nam swoją miłość. Stał się człowiekiem. Przyszedł na świat jako syn Maryi. Złożył siebie w ofierze na Golgocie, dokonując naszego odkupienia. Pozostał z nami, ustanawiając Eucharystię. Dał nam możliwość wyjątkowego z nim spotkania w czasie każdej ofiary mszy świętej. Wtedy On do nas przemawia w swoim słowie i On czyni chleb i wino swoim ciałem i krwią. Tak, On darzy nas swoją wielką miłością. Mówi nam, że jesteśmy Mu bliscy. Ale jaka jest nasza odpowiedź na tę miłość? Jaka jest nasza odpowiedź na to wszystko, co On nam dał, czym nas obdarzył i wciąż obdarza? Nie zapominajmy, by dziękować Bogu za Jego miłość dla nas. Naszą odpowiedzią niech będzie miłość i wdzięczność z naszej strony za wszystko to, co od Niego otrzymujemy.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: gdy ktoś da.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojące świergot ptaków o poranku.

0: kierunki: rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem, działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
1: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. 2,5-letni chłopiec trafił do szpitala po ataku psa. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przed jednym z łomżyńskich placów zabaw. Dziecko zostało pogryzione przez bulteriera i doznało poważnych obrażeń twarzy. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a chłopca przewieziono do szpitala. Informuje rzecznik prasowy podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
2: 2,5-letnie dziecko zostało zaatakowane przez bulteriera, który był prowadzony na smyczy. Jak ustalili funkcjonariusze, psu zsunął się z pyska skaganiec, a pies zaatakował wychodzącego z placu zabaw małego chłopca. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Funkcjonariusze z Łomży prowadzą czynności w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Policja apeluje i przypomina, że właściciele psów są zobowiązani do sprawowania nad nimi właściwej kontroli, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych. 26 organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie zostanie wykorzystane na kursy języka migowego, programy aktywizacji zawodowej, rehabilitację czy działania wspierające samodzielność. Wicemarszałek Wiesława Burnos podkreśliła, że wsparcie osób z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów dla Zarządu Województwa Podlaskiego.
3: Z roku na rok zwiększamy te środki właśnie po to, ażeby wspomagać osoby, które mieszkają w naszym województwie z niepełnosprawnością, po to, żeby miały gdzie pracować. I tak jak dzisiaj podpisujemy 26 umów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać i z pomocy psychologicznej, i z różnego rodzaju wsparcia, jeżeli chodzi o rehabilitację, z turnusów organizowanych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
1: Z kolei członek zarządu województwa Jacek Piorunek zwracał uwagę na rolę organizacji pozarządowych.
4: Te zadania, które wykonują organizacje pozarządowe, są chyba najbardziej efektywne ze wszystkich instytucji, jakie mamy w naszym regionie. To jest też wyręczanie w jakiś sposób samorządu terytorialnego i instytucji państwa w wykonywaniu zadań publicznych i, tak jak analitycy twierdzą, najlepiej wydane pieniądze. Także wszystkim organizacjom pozarządowym, które otrzymują tą kwotę 1,70 miliona złotych, bardzo serdecznie gratuluję.
1: Podpisane umowy dotyczą realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Wsparcie otrzymała m.in. Fundacja Iskra Nadziei na realizację cyklu audycji Zawodowo bez barier. Minęło już 5 tygodni, odkąd Łomża wróciła na mapę kolei pasażerskiej. Jak pokazują statystyki, linia do Białegostoku cieszy się sporą popularnością. W ciągu pierwszego miesiąca pociągami Polregio podróżowało łącznie 11 tysięcy pasażerów. Wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Rzecznik Polregio Karol Jakubowski podkreśla, że na podsumowanie zainteresowania, jakie nowa linia wzbudza wśród podróżnych, jest jeszcze za wcześnie.
5: W przypadku wznowionego połączenia kolejowego do Łomży ocena reakcji pasażerów w pierwszych tygodniach kursowania nie ogranicza się jedynie do podsumowania codziennej sprzedaży biletów. Jako przewoźnik badamy ruch na nowej trasie na kilka sposobów, analizując zarówno całą relację, jak i napełnienie konkretnych pociągów na poszczególnych odcinkach. I dopiero zestawienie wyników w ujęciu sezonowym pozwoli nam na przedstawienie miarodajnych wniosków dotyczących popularności tej linii.
1: Niemniej jednak początek funkcjonowania połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend.
5: Od razu po uruchomieniu nowej oferty identyfikujemy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, a także osoby podróżujące w pełnej relacji z Białegostoku do Łomży i do Ostrołęki. Średnie zapełnienie pociągów od 14 czerwca do 13 lipca wyniosło prawie 54%. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowaliśmy w tym okresie, osiągnęła aż 84% napełnienia składu w popołudniowym kursie relacji Białystok-Łomża-Ostrołęka.
1: W dni robocze na trasie Białystok-Łomża kursują 4, natomiast w weekendy 3 pary pociągów Polregio. Mimo przelotnego deszczu było radośnie i z humorem. W Sokołach w gminie Stawiski odbył się dziś drugi integracyjny piknik Blisko Siebie, w którym wzięli udział m.in. mieszkańcy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach, a także podopieczni 5 ośrodków opiekuńczych. Na uczestników czekały występy artystyczne, koncerty, atrakcje dla najmłodszych, a także słodki poczęstunek. Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski.
0: Agnieszka Rutkowska, burmistrz Stawisk. To był pomysł dyrekcji pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach, za co bardzo im dziękuję, ponieważ dziewczyny chcą zintegrować właśnie mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z mieszkańcami Soku i sąsiednich miejscowości, a także z mieszkańcami innych COM-ów i DPS-ów.
6: Grażyna Kamenowska, dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Sokołach. Główny cel to integracja. Integracja osób niepełnosprawnych, integracja naszych mieszkańców, żeby ludzie niepełnosprawni nie czuli się wyobcowani, żeby mogli sobie czuć się naprawdę dobrze wśród lokalnego środowiska.
7: Tadeusz Klama, starosta Kolneński. My jesteśmy tutaj po to, żeby ich wspierać. Wszyscy samorządowcy, widzę sołtysów, radnych, cała społeczność takie ośrodki wspiera i podopiecznych, którzy się w nich znajdują.
8: Jak się pani bawi dzisiaj?
9: Bardzo szczęśliwa jestem, że wspaniałych muzykantów masz. Wszystko wspaniałe. Everybody wspaniałe.
8: Czyli impreza udana.
9: Udana. Nie na piątkę, na szóstkę.
10: Ja zawsze dobrze się bawię.
8: Muzyka się pani podoba?
9: O, bardzo. Ja młodnieję przy tej muzyce. Nie liczę godzin.
1: Piknik był również okazją do tego, aby kadra i podopieczni podobnych placówek działających w regionie mogli się spotkać, poznać i wymienić doświadczeniami. Jak wyglądało to wydarzenie, można zobaczyć na naszej stronie radionadzieja.pl.
11: Flash regionów.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Ksiądz Wiesław Ołowski, kierownik 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie panią i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Trwają zapisy na pielgrzymkę. Tradycyjnie wyruszacie 1 sierpnia. Księże, żyjemy w świecie, w którym wszystko chcemy mieć szybko i wygodnie. Pielgrzymka jest takiego swojego rodzaju buntem przeciwko takiemu stylowi życia?
2: Moim zdaniem jest, pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Wielu mówi, nie mam czasu, pielgrzymka to nie dla mnie. Faktycznie chodzi o czas czy o chęci?
2: Pewnie jedno i drugie. Owszem, 2 tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby 2 tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma, ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu.
1: A dzisiaj jest więcej tych chęci, czy mniej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu?
2: Myślę, że chęci są, tylko dzisiaj jest więcej możliwości spędzania wolnego czasu i Polakom się żyje dosyć dobrze i wiem, że wielu z nich podróżuje gdzieś za granicę, w ciepłe kraje i myślę, że to jest chyba największa konkurencja dla pielgrzymek.
1: No właśnie, ale ksiądz biskup nawet o tym mówił, że zapraszając u nas na antenie radia, że jeśli ktoś nie może przebyć i być na tym szlaku całe 2 tygodnie, no to może niech jakiś kawałek tego swojego urlopu poświęci. I to też nie będzie zmarnowany czas, to też będzie czas wyjątkowy.
2: Zdecydowanie serdecznie zapraszamy, nawet na weekend tak zwany, czy na 1 dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni, żeby pójść.
1: My też o tym rozmawialiśmy przed anteną i zdradzę, mówił ksiądz o tym, że w tym 2. tygodniu pielgrzymki, no pątnicy dołączają na szlaku.
2: Tak, zdecydowanie tak. Jednak chyba ten moment już wejścia na Jasną Górę jest takim pięknym momentem i kto przynajmniej raz to przeżył, to chce ponownie to przeżyć i chętnie dołączają i widzimy to później w zapisach, że z dnia na dzień tych pielgrzymów przybywa.
1: Księże, matematyka nie kłamie, więc co mówią liczby? Pątników jest więcej z roku na rok, jest mniej. Jak to wygląda, jak to się kształtuje?
2: Więcej.
1: Więcej?
2: Tylko nie w naszej pielgrzymce. Więcej jest w pielgrzymkach tych, które trwają kilka dni. Spotykamy się regularnie z kierownikami pielgrzymek pieszych z Polski i pielgrzymki te, które tam niedaleko Częstochowy, tam Radom, Kraków, Tarnów, Kielce, no te diecezje, które są bliżej, mają bardzo dużo pielgrzymów i wbrew pozorom pieszych pielgrzymów na Jasną Górę z roku na rok przybywa. I przekroczyliśmy, bo był rzeczywiście czas taki, kiedy czas pandemii ta liczba zmalała, ale chyba po 2 czy po 3 latach od pandemii już wróciliśmy do liczb przedpandemicznych. I z tego co pamiętam, mogę się tutaj mylić, ale chyba w zeszłym roku około 105 tysięcy pieszych pielgrzymów przyszło na Jasną Górę.
1: Dobrze, a jeśli my tutaj mówimy o Jasnej Górze, a jeśli chodzi o naszą Łomżyńską, dlaczego tych pątników jest mniej z roku na rok?
2: Myślę, że zwyczajnie to, co powiedziałem, konkurencja ze strony innych form spędzania wolnego czasu. Raz, że też jest sporo mniej też i młodych ludzi, którzy są w większości uczestnikami pielgrzymek. No, jak porównamy sobie lata 80. i 90., jaki był przyrost naturalny, ile było młodzieży i dzieci, a w stosunku do tego naprawdę jest nas połowę mniej niż wtedy. Więc chociażby z tego powodu, ale też no i styl życia, który no dzisiaj jest taki bardziej konsumpcyjny, wygodniczy i na pewno jest konkurencją dla tego rodzaju czasu dla Pana Boga, więc tak uważam.
1: Już 6 lat pełni ksiądz funkcję kierownika pielgrzymki. Który rok był takim największym pod względem liczby pątników?
2: Ostatni.
1: Ostatni. Czyli rok temu.
2: Tak, rok temu zwiększa się liczba, tak gdzieś o 10% z roku na rok wzrasta liczba pielgrzymów. Tak to pamiętam. I w zeszłym roku było chyba 399 pątników.
1: Czyli tego jednego do 400 zabrakło.
2: A myślę, że w tym roku przekroczymy.
1: Tak, ile osób do tej pory już się zapisało?
2: Na razie są zapisy przez internet. Około 60 osób, wczoraj sprawdzałem, zapisało się. Natomiast wiem, że to podobnie wyglądało w poprzednich latach, ten proces zapisu. Zawsze w ostatnim tygodniu zapisuje się ich najwięcej, a poza tym należy pamiętać, że możemy się w każdej chwili zapisać na trasie pielgrzymki. Po prostu pakujemy się, ruszamy i w sekretariacie pielgrzymki w takim specjalnym busiku, który jedzie z nami, i tam można dokonać zapisów.
1: Dużo jest takich osób?
2: Tak, jak najbardziej. Sporo też osób i mnie gdzieś tam zaczepia i pyta, czy można przyjechać tu i tu, bo nie możemy. I właśnie ten drugi tydzień. Czy jak najbardziej zapraszam tu spakować się i tak dalej, sprawdzić dobrze godzinę, o której będziemy, i dobrze miejsce, bo wbrew pozorom te nazwy miejscowości się dublują i można zajechać w inne miejsce, więc to pamiętajcie.
1: Tak się
2: o
1: też zdarzało.
2: Tak,
1: pewnie.
2: Pamiętam, jedni pielgrzymi przyjechali na nocleg do Grzegorzewic pod Warką, no ale gdzieś tam są Grzegorzewice z drugiej strony Warszawy, no i 50 czy 60 kilometrów od tej miejscowości, więc warto sprawdzić dobrze miejsce.
1: I trudno było dogonić pielgrzymka wtedy.
2: No samochodem może łatwiej, ale można się zdziwić, no, że takie sytuacje, więc warto sprawdzić, upewnić się, czy jesteśmy we właściwym miejscu.
1: No, takich humorów i radości na pielgrzymce też nie brakuje. To nie jest tylko modlitwa, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście głównie jest to modlitwa, bo są to rekolekcje w drodze, ale takiego humoru i uśmiechu tam też nie brakuje.
2: Zdecydowanie, tak, jak się spotkamy czasem z gdzieś takiej grupie kapłanów, którzy gdzieś pamiętają te pierwsze lata, jak wpadniemy w takie wspominki tak zwane, to mam czasem boki zrywać, jak sobie opowiadamy te historie bardzo wesołe. Już może nie będę przytaczał poszczególnych, ale jest dużo radości, dużo piękna. W ogóle to jest czas bardzo piękny i wbrew pozorom ja powtarzam, że nigdy tak nie odpoczywałem na żadnym urlopie, na żadnych obozach, na żadnych górach, w żadnym miejscu. Nigdy tak nie odpoczywałem jak na pielgrzymce.
1: Ale też ta radość, myślę, pomaga przezwyciężyć te trudy, bo te kryzysy zawsze się pojawiają. Nawet jeśli ktoś jest najbardziej wytrwały, no to gdzieś tam to zwątpienie się pojawi na tym szlaku.
2: Tak, ale tak naprawdę ten kryzys to jest moment, którym uczymy się przezwyciężać trudności i przeciwności, i tak naprawdę jak no, czujemy jakiś niedosyt, jakiś ból, jakieś cierpienie, zniechęcenie, wtedy tak naprawdę pokazuje się, kim jesteśmy, jak to znosimy i w jaki sposób, jak przeżywamy, czy potrafimy się z tym podzielić. Wbrew pozorom, jak gdzieś człowiekowi ciężko, idzie obok drugiej osoby, porozmawia z nią chwilę i nagle zapomniał, że mu ciężko, że idzie. I to coś w tym jest, że i właśnie to jest właśnie umiejętność budowania wspólnoty, że jeśli potrafimy gdzieś być obok siebie, rozmawiać ze sobą, być wspólnie, patrzeć, idziemy we wspólnym celu, to tak naprawdę to przezwycięża wszystkie trudy.
1: Na szlaku jest więcej młodszych czy starszych pątników?
2: Młodszych, zdecydowanie. Młodzież taka, powiedzmy, jeszcze do studencka, o tak bym to nazwał, jest chyba w zdecydowanej większości. Myślę, że około 50-60% to są tacy ludzie. Aczkolwiek są pątnicy i starsi też, i ponad 80-letni są.
1: Weterani pewnie.
2: Tak, którzy już tam 40 czy którąś tam pielgrzymkę idą, i są i tacy ludzie, którzy nie wyobrażają sobie, żeby nie pójść na pielgrzymkę.
1: I to jest piękne. Dla pielgrzymów to są rekolekcje w drodze, a dla was jako organizatorów to też rekolekcje?
2: Nie, ja osobiście nie przeżywam pielgrzymki tak, jak przeżywałem chodząc. Jest to dla mnie no, taki odpowiedzialność, takie no, troska taka serca, która gdzieś towarzyszy, ale też i ogromna radość i ogromna satysfakcja dla organizatorów. No i szczerze mówiąc, ja osobiście to pragnę, żeby no, po prostu bezpiecznie, szczęśliwie wszyscy doszli odeszli, wrócili. A wiem z doświadczenia, że każdy coś przeżyje i naprawdę do każdego przemówi Pan Bóg w taki czy inny sposób.
1: Ale żeby było bezpiecznie, to na to muszą pracować konkretne osoby. Ile jest takich osób zaangażowanych właśnie w organizację tej pielgrzymki? Bo mogłoby się wydawać, że no idzie pielgrzymka, ktoś kieruje ruchem z przodu, z tyłu. Nie, no to tak nie wygląda. Byłoby za prosto.
2: I około 50-60 osób w służbach różnego rodzaju jest zaangażowanych. To oni bezpośrednio jakby czuwają nad przebiegiem, nad takim dobrym trwaniem pielgrzymki. To są wszelkiego rodzaju służby. Od medycznych, porządkowych, muzycznych, kwatermistrzowskich i jeszcze innych, prawda?
1: No, żeby nikogo nie pominąć, oczywiście.
2: Przede wszystkim kapłani są bardzo nam potrzebni. To oni tak naprawdę w jakiś sposób poprzez też i taką służbę, głoszenie, poprzez tworzenie dobrej atmosfery, no sprawiają, że ta grupa jest po prostu, no sprzyja przeżywaniu rekolekcji. To jest bardzo ważne, więc na pewno rola kapłanów na pielgrzymce jest bardzo ważna. No to jest wiadomo, ale też i bardzo wiele ludzi jest zaangażowanych też w pomoc pielgrzymom. To są nasi dobroczyńcy, których jest naprawdę wielu. To są też ludzie na trasie pielgrzymki, mieszkańcy poszczególnych miejscowości, w których się zatrzymujemy, którzy naprawdę dzielą się, czym mają.
1: Ilu księży będzie na szlaku?
2: Chyba 13, jeśli się nie mylę. 13, 14, jeśli dobrze policzyłem.
1: Bo to też jest sztuka i ważne jest to, żeby tak duchowo przygotować tę pielgrzymkę, pod względem też merytorycznym, żeby trafić do tych...
2: Głównym pielgrzymki. Najczęściej wpisujemy się w ducha roku duszpasterskiego, który jest i właśnie w tym roku, w tym duchu też uczniowie, misjonarze i pod kątem właśnie tego głównego hasła przygotowujemy również konferencję na każdy dzień. Kapłani przygotowywują konferencje, które wcześniej ojciec duchowny pielgrzymki gdzieś sugeruje, w którym duchu mają się rozwijać. No i w ten sposób głosimy tak, żeby to było wpisane w pewnego ducha Kościoła, prawda? Nie, że idziemy sobie sami
1: i śpiewamy piosenki i mówimy różaniec i nie ma...
2: To też ważne, tak, oczywiście. Natomiast, żeby to wszystko było w jakiś sposób wpisane, też no dziękujemy Panu Bogu za stulecie istnienia naszej diecezji. To są wszystko rzeczy, które jakby pielgrzymka jest wkomponowana również w Kościół. Nie jest sama sobie jakby no, taką autonomiczną jednostką, tylko po prostu idziemy w ramach wspólnoty Kościoła.
1: Jeśli mamy to już ustalone, wiemy jak to będzie duchowo wyglądało, jak to będzie się kształtowało, to co jest największym wyzwaniem w organizacji takiej pielgrzymki? To są, nie wiem, noclegi, transport bagażowy, a może, nie wiem, zdobycie środków finansowych, bo to też jest potrzebne, żeby móc taką pielgrzymkę zorganizować.
2: Myślę, że chyba znalezienie odpowiednich osób, które po prostu posłużą w pielgrzymce. No, zdecydowana większość osób, które są zaangażowane w służby i pomoc, to są naprawdę wolontariusze, którzy biorą 2 tygodnie urlopu i idą po prostu wspierać pielgrzymkę. I to jest taka jakby wielka radość i nasza taka wdzięczność tych ludzi. Oni też czerpią z tego radość, takiej pomocy, ale to jest chyba najtrudniejsze. Sprawy finansowe też są ważne, ale jak coś jest z Bożego dzieła, to Pan Bóg się naprawdę zatroszczy, żeby na to środki się znalazły. Natomiast jeśli chodzi o kwestię takiej budowania więzi właśnie po prostu w ramach pielgrzymów, w służbach, ale też i wobec tych ludzi, których mijamy na drodze. To jest chyba jeszcze ważniejsze.
1: O co najczęściej proszą pielgrzymi?
2: Modlą się o wiele rzeczy.
1: A więcej jest próśb? Czy
2: zdecydowanie więcej próśb. Też i są podziękowania. Najczęściej słyszymy te intencje podczas odmawiania różańca, kiedy to pielgrzymi po prostu piszą na swoich kartkach intencje. I to są w większości łaska zdrowia, zdanie egzaminów, matury, znalezienie pracy, uwolnienie od nałogów, to jest znalezienie współmałżonka. To są te główne, albo odnalezienie do drogi życiowej, odczytanie woli Pana Boga. To myślę, że to są te główne intencje, które towarzyszą pielgrzymom.
1: Wraca ktoś za rok na szlak i mówi: księże, udało się, prośba została wysłuchana po ostatniej pielgrzymce.
2: Jest też czas takiego dzielenia się, co mi dała ta pielgrzymka już podczas tej. No i myślę, że no ta kwestia po prostu nawrócenia serca, takiego spotkania Pana Boga we wspólnocie, no i przede wszystkim właśnie w sakramentach, w słowie, w drodze. To jest chyba największy taki owoc duchowych rekolekcji. Spotkanie z Panem Bogiem, które skutkuje naprawdę takim życiem no, odmienionym, pogłębionym, pięknym, zdolnym właśnie budować więzi, relacje i jakby branie swojego życia w swoje ręce. No nie, że my jesteśmy z Bożą pomocą, no po prostu tymi, którzy możemy to życie tak pokierować, że przyniesie dobre owoce. To jest właśnie piękny owoc pielgrzymowania.
1: A więcej łas jest w drodze, czy przed obrazem już na Jasnej Górze?
2: Jest nas w drodze i później dołączają na ostatnie dni pielgrzymi oczywiście i myślę, że tam drugie tyle chyba dołączy jeszcze w ramach tych grup pielgrzymów Grupy Białej, których jest też około 4000 w naszej diecezji, więc zdecydowanie więcej w mojej parafii, której na co dzień posługuję, w parafii Krzyża Świętego jest około 300 osób w poprzednich latach z Grupy Białej. To jest bardzo dużo. To jest rzesza ludzi, którzy już nie mogą, ale przychodzą naprawdę się modlić. A my też jako pielgrzymi, jako kapłani, zawsze jeden kapłan sprawuje codziennie mszę świętą za pielgrzymów Grupy Białej, w ich intencjach, te, które mają. Więc to jest tak naprawdę taka duchowa łączność między pielgrzymami, tymi stacjonarnymi i tymi duchowymi. I to jest naprawdę wymiana i to widać taką, w takiej skutkuje takiej radości. No właśnie w takim momencie trudnym, kiedy właśnie już przeżywamy jakieś kryzysy albo jakieś pokusy, żeby wracać, bo nie dam rady i tak dalej, to wtedy tą gdzieś modlitwę wyczuwamy. Coś się dzieje wtedy.
1: W księdza karierze był ktoś, kto powiedział, że więcej razy nie pójdzie po tym pierwszym razie, czy wręcz przeciwnie?
2: Nie.
1: Wszyscy mówią: pójdę. Nie wiem kiedy, ale pójdę. Może za rok, może za dwa, może za pięć.
2: Nie spotkałem takiej osoby, która by powiedziała, że jej się nie podobało na pielgrzymce. Nie spotkałem takiej osoby. Zdecydowanie większość mówi, że chce wrócić. Pamiętam też osoby, których jak ja byłem młodym chłopcem, jak zaczynałem pielgrzymować, jak w seminarium byłem i poznałem te osoby, które teraz gdzieś są w rodzinach, dzieci mają i mówią, że tęsknią, pragnę iść na pielgrzymkę, no ale z racji takich logistycznych, z rodziną jest to utrudnione, ale sporo jest takich osób, które wracają, mają dzieci i wcześniej pielgrzymowali i po prostu ciągnie ich z powrotem.
1: Księże, jak to jest z tymi rodzinami, które pielgrzymują, z tymi najmłodszymi, ze swoimi pociechami? Oni zapisują się wcześniej, mogą liczyć na jakąś pomoc, na jakieś wsparcie, no bo wiadomo, z maluchami jest trudniej, po prostu jest trudniej.
2: Zdecydowanie tak, no rodzina musi sama, że tak powiem, podjąć decyzję, czy są w stanie zapewnić im, no po prostu...
1: Przygotować się też do tego.
2: Tak, no wózek i tak dalej, no cała ta logistyka związana, ja może nie jestem najlepszym przykładem, jak tłumaczyć rodzicom zajmowaniu się dzieci, ale my staramy się ze swojej strony w jakiś sposób tym rodzicom, którzy gdzieś mają trudności ze znalezieniem noclegu, pomóc. To nie jest też takie proste i łatwe, nie wszystkim da się zapewnić, więc to każdy pielgrzym musi mieć to na uwadze, żeby w jakiś sposób no, takim zaradnym być, no jakoś sobie radzić tym
1: nie
2: wszystkim.
1: Nie wstydzić się zapukać do kogoś do domu, bo tak to wygląda.
2: Też czasem, no też i trzeba o to, no są też bardziej tacy nieśmiali, którzy bardziej potrzebują pomocy i my gdzieś mniej więcej widzimy, kto tej pomocy bardziej potrzebuje. Sami pielgrzymi też nawzajem się wspierają, czy to gdzieś w pomocy, po dzieleniu się jedzeniem, czy też jak gdzieś widzą, że trzeba pomóc komuś gdzieś znaleźć miejsce do umycia się, czy skorzystać z tych przenośnych prysznicy i tak dalej. Bardzo chętnie się dzielą, pomagają, wspierają. To jest też wielka taka życzliwość.
1: Księże, a jak reagują mieszkańcy? O to chciałabym zapytać, bo przecież przez te wioski, wioseczki przechodzi mnóstwo pielgrzymek, nie tylko łomżyńska. Jak oni reagują na to, że kolejny raz, kolejna osoba, nie wiem, 15, 20 puka i pyta, czy można się na przykład wykąpać?
2: To znaczy, generalnie mieszkańcy są pełni podziwu dla pielgrzymów i najczęściej to proszą o modlitwę. Kto może to się dzielić, czy ma, czy wodą, czy zrobi coś do jedzenia. Więc myślę, że to jest... Dzisiaj pielgrzymi są takim świadectwem wiary dla tych tysięcy kierowców, którzy nas mijają samochodami na drodze i zastanawiają się, przecież to można pojechać, po co iść. I to jest tak, dla nich też taki można może powiedzieć wyrzut sumienia albo przypomnienie o tym, że jest Pan Bóg, że dla kogoś jest ważny, skoro potrafią właśnie tak się poświęcić, żeby iść na pielgrzymkę. I myślę, że to świadectwo jest niesamowicie ważne. To jest w ogóle fenomen światowy, jeśli chodzi o Polskę, nasze piesze pielgrzymki, i to jest oznaką też no, takiej żywotności Kościoła, piękna, że ludzie chcą, szukają Pana Boga i że ta forma pielgrzymia jest dla nich odpowiednia. To jest coś pięknego.
1: A wy widzicie w drodze, pielgrzymując te 13 dni, takie realne znaki Boga albo Jego pomocy?
2: Zdecydowanie widzimy. Najbardziej to chyba w przemianie wewnętrznej. To widać i potem, jak się dzielą gdzieś swoimi świadectwami, to z pewnością, ale to każdy, mi się wydaje, że pielgrzym, bo normalnie nikt z nas nie ruszyłby w ciągu dnia na spacer 40-kilometrowy. 10 to przejdzie, no nie? 20 już z wielkim trudem. A tutaj jakby, no to też jest oznaką tego, że wspólnota, cel wspólny, no bycie z Bogiem, że to daje dodatkowe siły.
1: Dobrze, księże, spoglądam na zegarek. Musimy powoli kończyć naszą rozmowę, więc zapytam jeszcze na koniec. Być może ktoś chciałby wybrać się na ten pielgrzymkowy szlak i myśli sobie, fizycznie pewnie dam radę, postaram się, jakoś przejdę. Może z tą moją kondycją nie jest najgorzej, ale jeśli chodzi o te logistyczne zaopatrzenie, jak to wygląda? Co trzeba ze sobą zabrać? Co trzeba ze sobą mieć? Czy ja sobie dam radę? Czy ja się odnajdę? Czy ja będę miał gdzie nocować? Jak to wygląda? Jak można kogoś uspokoić?
2: Przede wszystkim żyjemy w czasach, kiedy lubimy chyba, jak wszystko jest przygotowane, wszystko jest zapewnione. Życie jest piękne, jak jest przygodą. Jakbyśmy wiedzieli, co będzie jutro, to by nie było pięknie. Więc pielgrzymka właśnie jest takim rodzajem piękna. Powiem tylko szczerze, na pielgrzymce się nie schudnie. Jedzenia jest naprawdę pod dostatkiem przez pierwsze dni, może przez ostatnie troszkę mniej, ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś był głodny albo spragniony. Zawsze mamy też, towarzyszy nam taki sklepik w tych ostatnich dniach pielgrzymki, więc przynajmniej od strony takiej gastronomicznej, powiedzmy, jest taka pomoc, więc to nie jest jakby największy problem. Po prostu myślę, że lęk, czy dam radę, ale na pewno warto. To jest coś pięknego, to jest przygoda życia, to jest przede wszystkim piękno poznania Boga i drugiego człowieka, i tak z własnego doświadczenia idą bardzo wartościowi ludzie na pielgrzymce, którzy szukają czegoś więcej. I tak już żartując, jak ktoś szuka współmałżonka, to nie ma lepszego miejsca.
1: I może to jest właśnie ten czas, ten moment, jeśli ktoś jeszcze się zastanawia. Jest jeszcze kilka dni na zapisy. Jeśli ktoś nie wie, to może wejść na stronę 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę. Tam wszystko jest opisane bardzo dokładnie. Wygodne buty, plecak i w drogę. Ksiądz Wiesław Ołowski, kierownik tej właśnie pielgrzymki, był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i czekamy na Was. Szczęść Boże.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. 2,5-letni chłopiec trafił do szpitala po ataku psa. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przed jednym z łomżyńskich placów zabaw. Dziecko zostało pogryzione przez bulteriera i doznało poważnych obrażeń twarzy. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a chłopca przewieziono do szpitala. Informuje rzecznik prasowy podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
2: 2,5-letnie dziecko zostało zaatakowane przez bulteriera, który był prowadzony na smyczy. Jak ustalili funkcjonariusze, psu zsunął się z pyska skaganiec, a pies zaatakował wychodzącego z placu zabaw małego chłopca. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Funkcjonariusze z Łomży prowadzą czynności w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Policja apeluje i przypomina, że właściciele psów są zobowiązani do sprawowania nad nimi właściwej kontroli, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych. 26 organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie zostanie wykorzystane na kursy języka migowego, programy aktywizacji zawodowej, rehabilitację czy działania wspierające samodzielność. Wicemarszałek Wiesława Burnos podkreśliła, że wsparcie osób z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów dla Zarządu Województwa Podlaskiego.
3: Z roku na rok zwiększamy te środki właśnie po to, ażeby wspomagać osoby, które mieszkają w naszym województwie z niepełnosprawnością, po to, żeby miały gdzie pracować. I tak jak dzisiaj podpisujemy 26 umów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać i z pomocy psychologicznej, i z różnego rodzaju wsparcia, jeżeli chodzi o rehabilitację, z turnusów organizowanych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
1: Z kolei członek zarządu województwa Jacek Piorunek zwracał uwagę na rolę organizacji pozarządowych.
4: Te zadania, które wykonują organizacje pozarządowe, są chyba najbardziej efektywne ze wszystkich instytucji, jakie mamy w naszym regionie. To jest też wyręczanie w jakiś sposób samorządu terytorialnego i instytucji państwa w wykonywaniu zadań publicznych i, tak jak analitycy twierdzą, najlepiej wydane pieniądze. Także wszystkim organizacjom pozarządowym, które otrzymują tą kwotę 1,70 miliona złotych, bardzo serdecznie gratuluję.
1: Podpisane umowy dotyczą realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Wsparcie otrzymała m.in. Fundacja Iskra Nadziei na realizację cyklu audycji Zawodowo bez barier. Minęło już 5 tygodni, odkąd Łomża wróciła na mapę kolei pasażerskiej. Jak pokazują statystyki, linia do Białegostoku cieszy się sporą popularnością. W ciągu pierwszego miesiąca pociągami Polregio podróżowało łącznie 11 tysięcy pasażerów. Wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Rzecznik Polregio Karol Jakubowski podkreśla, że na podsumowanie zainteresowania, jakie nowa linia wzbudza wśród podróżnych, jest jeszcze za wcześnie.
5: W przypadku wznowionego połączenia kolejowego do Łomży ocena reakcji pasażerów w pierwszych tygodniach kursowania nie ogranicza się jedynie do podsumowania codziennej sprzedaży biletów. Jako przewoźnik badamy ruch na nowej trasie na kilka sposobów, analizując zarówno całą relację, jak i napełnienie konkretnych pociągów na poszczególnych odcinkach. I dopiero zestawienie wyników w ujęciu sezonowym pozwoli nam na przedstawienie miarodajnych wniosków dotyczących popularności tej linii.
1: Niemniej jednak początek funkcjonowania połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend.
5: Od razu po uruchomieniu nowej oferty identyfikujemy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, a także osoby podróżujące w pełnej relacji z Białegostoku do Łomży i do Ostrołęki. Średnie zapełnienie pociągów od 14 czerwca do 13 lipca wyniosło prawie 54%. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowaliśmy w tym okresie, osiągnęła aż 84% napełnienia składu w popołudniowym kursie relacji Białystok-Łomża-Ostrołęka.
1: W dni robocze na trasie Białystok-Łomża kursują 4, natomiast w weekendy 3 pary pociągów Polregio. Mimo przelotnego deszczu było radośnie i z humorem. W Sokołach w gminie Stawiski odbył się dziś drugi integracyjny piknik Blisko Siebie, w którym wzięli udział m.in. mieszkańcy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach, a także podopieczni 5 ośrodków opiekuńczych. Na uczestników czekały występy artystyczne, koncerty, atrakcje dla najmłodszych, a także słodki poczęstunek. Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski.
0: Agnieszka Rutkowska, burmistrz Stawisk. To był pomysł dyrekcji pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach, za co bardzo im dziękuję, ponieważ dziewczyny chcą zintegrować właśnie mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z mieszkańcami Soku i sąsiednich miejscowości, a także z mieszkańcami innych COM-ów i DPS-ów.
6: Grażyna Kamenowska, dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Sokołach. Główny cel to integracja. Integracja osób niepełnosprawnych, integracja naszych mieszkańców, żeby ludzie niepełnosprawni nie czuli się wyobcowani, żeby mogli sobie czuć się naprawdę dobrze wśród lokalnego środowiska.
7: Tadeusz Klama, starosta Kolneński. My jesteśmy tutaj po to, żeby ich wspierać. Wszyscy samorządowcy, widzę sołtysów, radnych, cała społeczność takie ośrodki wspiera i podopiecznych, którzy się w nich znajdują.
8: Jak się pani bawi dzisiaj?
9: Bardzo szczęśliwa jestem, że wspaniałych muzykantów masz. Wszystko wspaniałe. Everybody wspaniałe.
8: Czyli impreza udana.
9: Udana. Nie na piątkę, na szóstkę.
10: Ja zawsze dobrze się bawię.
8: Muzyka się pani podoba?
9: O, bardzo. Ja młodnieję przy tej muzyce. Nie liczę godzin.
1: Piknik był również okazją do tego, aby kadra i podopieczni podobnych placówek działających w regionie mogli się spotkać, poznać i wymienić doświadczeniami. Jak wyglądało to wydarzenie, można zobaczyć na naszej stronie radionadzieja.pl.
11: Flash regionów.

0: Moim i Państwa gościem w poranku 7-9 jest poseł Konfederacji Łukasz Rzepecki. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa.
0: Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że obecnie 52% respondentów uważa, iż Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie. Natomiast 42% jest przeciwnego zdania. To pierwszy raz od rozpoczęcia pomiarów prowadzonych od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku, gdy przeciwników przyjmowania uchodźców jest więcej niż zwolenników. Jak pan interpretuje zmiany nastrojów Polaków wobec uchodźców z Ukrainy?
1: No to jest przede wszystkim pokłosie tego, jak zachowuje się Wołodymyr Zełenski nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także i w nieformalnych rozmowach z przedstawicielami naszego kraju. Ostatnio uhonorował Ursulę von der Leyen, a polski kraj, naszą ojczyznę cały czas atakuje, gloryfikując ludobójców i zbrodniarzy z UPA, gloryfikując ich i nadając im nowe przywileje w postaci uhonorowania jednego z batalionów tej zbrodniczej organizacji, ale także i poprzez różne spotkania na szczytach, ostatnio w Paryżu, gdzie był Wołodymyr Zełenski, gdzie twardo walczył o sprawy Ukrainy w kontekście chociażby koalicji antybalistycznej, którą to tworzą Dania, Francja, Niemcy, Włochy, nawet takie kraje jak dalekie od Ukrainy, jak Hiszpania, a po raz kolejny naszego kraju nie ma. No to jest też wina Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, bo zamiast realizować twarde interesy Polski, naszego kraju, dbać o nasz przemysł i bezpieczeństwo energetyczne, to po raz kolejny polska dyplomacja wraca z plikiem pustych deklaracji i uśmiechów do zdjęć. Jesteśmy co chwilę wciągani w kolejne unijne mechanizmy. Ursula von der Leyen robi sobie swoją politykę za plecami Polski.
0: Wołodymyr Zełenski
1: Wołodymyr Zełenski jeździ do Europy, tak, do Brukseli i tam negocjuje różne umowy, jak chociażby pożyczka SAFE, gdzie my jesteśmy krajem, który najwięcej na tym straci realnie, bo nawet nie wiemy, jakie jest do końca oprocentowanie, a wszystkie najważniejsze decyzje są podejmowane poza granicami naszego kraju, więc to też się przekłada na to, jak Polacy postrzegają uchodźców z Ukrainy, że miejsca pracy w naszym kraju przede wszystkim w pierwszej kolejności powinny być dla naszych rodaków, dla Polek i Polaków, a nie dla Ukrainek czy Ukraińców. I także w kontekście różnych przywilejów, które są dane naszym sąsiadom, którzy na co dzień nawet nie mieszkają w Polsce, bo nie wiemy do końca, gdzie oni formalnie są, gdzie oni zamieszkują, a pobierają różne przywileje, które powinny być skierowane przede wszystkim w pierwszej kolejności dla obywateli naszego kraju.
0: Bo to samo, co pan teraz sformułował, mówi też kandydat na premiera PiS Przemysław Czarnek, czyli rozumiemy, że tutaj PiS i Konfederacja ma taki wspólny front w tej sprawie, tak? Że uważa, że to jest wina przede wszystkim Wołodymyra Zełenskiego, te nastroje antyukraińskie.
1: Wie pan, panie redaktorze, z Przemysławem Czarnkiem to jest tak jak z jego wystąpieniem w kontekście OZE SROZE, gdzie tak dużo mówił na wiecu, na różnych konferencjach prasowych, po czym dziennikarze i mieszkańcy jego województwa odkryli, że sam ma na dachu panele fotowoltaiczne. No to też pokazuje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości w tym aspekcie, mówię odnośnie aspektu ukraińskiego, no nie są wiarygodni. Konfederacja od samego początku jasno i wyraźnie mówiła, że musimy przede wszystkim stawiać na polski przemysł zbrojeniowy, że musimy stawiać na polskie fabryki amunicji, że musimy dozbrajać polską armię, że ona jest w dalszym ciągu rozbrojona pomimo różnych podpisywanych umów zbrojnych, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z innymi krajami. Natomiast I też no, to pokazały wyniki wyborcze wśród wojskowych, gdzie Sławomir Mentzen uzyskał, z tego co pamiętam, najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów, bo wojskowi doskonale wiedzą, jakie są braki w uzbrojeniu, tym nawet podstawowym. No, to pokazuje jasno i wyraźnie, że bardzo dużo pieniędzy, 250 miliardów złotych rocznie idzie na polską armię, a tak naprawdę no, cały czas gdzieś te pieniądze są niewystarczające i jasno i wyraźnie pokazuje, że są nieefektywnie wydawane.
0: Ale też tak uczciwie mówiąc, to jakoś nie przypominam sobie jakiejkolwiek partii, która by nie mówiła o dozbrajaniu armii.
1: Wie pan, panie redaktorze, oczywiście trzeba dozbrajać polską armię, ale trzeba ją robić i wydawać pieniądze w sposób przede wszystkim efektywny, a nie efektowny, i nie kupować nie wiadomo jak drogiego uzbrojenia, które jak już widzimy na przestrzeni tych ponad 4 lat na froncie wojennym, no bo przecież toczy się wojna za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, jak ona się zmieniła, gdzie teraz najważniejszą rzeczą jest dron, gdzie te drony już potrafią rannych żołnierzy transportować do szpitali. Nawet ostatnio słyszałem, że do 130 kilogramów, więc to pokazuje, jak taktyka wojny, ale także i przede wszystkim uzbrojenie, jakie jest potrzebne w pierwszej kolejności. No ale też pamiętajmy, panie redaktorze, w kontekście tego, że Zełenski obiecał ekshumację na Wołyniu, nie dotrzymał po raz kolejny słowa, więc to jasno i wyraźnie pokazuje, że te nastroje antyukraińskie są przede wszystkim nie z winy Polaków, tylko przede wszystkim z winy Wołodymyra Zełenskiego i administracji ukraińskiej, bo dzisiaj Ukraina stała się szarą eminencją Europy i Unii Europejskiej.
0: A może to jest też z winy polityków? Czy na przykład wy jako Konfederacja się nie czujecie współodpowiedzialni za wzrost nastrojów antyukraińskich wobec zwykłych Ukraińców, którzy mieszkają wśród nas?
1: W żaden sposób nie czujemy się za to odpowiedzialni. Za to odpowiedzialnym powinien być przede wszystkim Wołodymyr Zełenski i administracja ukraińska. To oni doprowadzili do tego, że te nastroje z miesiąca na miesiąc są coraz gorsze. I sami Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, klepią się po głowie i zastanawiają, dlaczego Zełenski otworzył ten front takiej wojny dyplomatycznej pomiędzy przede wszystkim prezydentem Karolem Nawrockim, który z głową państwa reprezentuje naród, czyli nas wszystkich Polaków, a niejako powodując sytuację, że stawia plecami tych wszystkich uchodźców, którzy od ponad 4 lat goszczą i są u nas w Polsce bardzo dobrze traktowani. Oczywiście pojawiają się incydenty, które nigdy nie powinny mieć miejsca, ale one są w obie strony. Natomiast no to nikt inny jak Zełenski poprzez swoje haniebne zachowanie doprowadził do tego, że z jednej strony, nie boję się tego powiedzieć, no, znieważył prezydenta, nasz cały naród, właśnie brakiem ekshumacji, ale przede wszystkim gloryfikacją ludobójców na Wołyniu, bo my wszyscy pamiętamy i nie damy zapomnieć tego, co się działo na Kresach Wschodnich w tamtych latach, gdzie 120 tysięcy osób w bestialski sposób straciło życie, kobiety, dzieci palone na stosie i w bestialski sposób mordowane, no to za to wszystko odpowiada Stepan Bandera i jego zbrodnicze bojówki.
0: Ale też prezydent Wołodymyr Zełenski ostatnio przekazał taką informację, że zostaną otwarte wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Czy można mówić o jakiejś przełomowej decyzji, jak pan to czytuje?
1: Nie słowa, a czyny. Dopóki tak się nie stanie, to nie uwierzę, bo Zełenski jedno mówi, a drugie robi. Z jednej strony, z tego co słyszymy, to on zablokował nasze wejście Polski do tej koalicji antybalistycznej, bo Polska po raz kolejny została pominięta. Oczywiście Donald Tusk bredzi o tym, że to była dobrowolna inicjatywa. Oczywiście wszyscy wiemy, że wszystkie kraje mogły do tego przystąpić, a my nie, Dlaczego? Dlatego, że właśnie Zełenski się na to nie zgodził, więc jedno mówi na potrzeby tutaj opinii publicznej i Polaków w Polsce, a drugie robi na potrzeby europejskiej opinii publicznej, Ursuli von der Leyen, brukselskich elit, ale także i swojego narodu, który jest na Ukrainie, bo wszyscy widzimy, że Zełenski ma tam z jednej strony ogromne problemy, różne manifestacje są w Ukrainie i nie chcą już więcej tego człowieka na stanowisku prezydenta Ukrainy, a z drugiej strony no, przygotowuje się, jak z tego co widzimy, do wyborów prezydenckich, więc te wszystkie jego działania, one nie są przypadkowe. On nigdy nie wyzbył się tego sznytu probanderowskiego, dlatego dobrze się stało, że pan prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego, najwyższe odznaczenie Wołodymirowi Zełenskiego, tak jak postulowała Konfederacja.
0: Ale nie odczytuje tego pan jako taki pozytywny gest, że właśnie Wołodymyr Zełenski chce otworzyć te archiwa? Czy pan nie wierzy w to, że on te archiwa otworzy?
1: Oczywiście, jeżeli by otworzył te archiwa, no to byłoby bardzo dobrze, one powinny być od dawna otworzone, natomiast ja nie wierzę. Jestem politykiem i człowiekiem, który jest małej wiary niestety i wielokrotnie zawiódł mnie Wołodymyr Zełenski. To my jako Polacy w 2022 roku otworzyliśmy swoje serca i domy dla uchodźców z Ukrainy. To my ich gościliśmy, pomimo tego, że nie było żadnego nakazu ze strony rządu. To była spontaniczna akcja milionów Polaków, gdzie Zełenski był traktowany przez dłuższy czas z honorami i w momencie, kiedy otrzymał order Orła Białego w 2023 roku, to później jeździł do ONZ-u i kilka miesięcy po tym zaczął atakować polski rząd w kontekście chociażby ukraińskiego zboża, gdzie wszyscy wiedzieliśmy, że gdyby do tego doszło, to by przede wszystkim stracili na tym polscy rolnicy, atakował za to, że w dalszym ciągu nie chcemy w tak maksymalnym stopniu się rozbrajać, ale no, widzimy jasno i wyraźnie, że Donald Tusk jest po raz kolejny ogrywany w Europie, że również na potrzeby opinii publicznej w Polsce mówi jedno, a wyjeżdżając do Brukseli robi drugie. A Radosław Sikorski co chwilę przekazuje pieniądze.
0: Na ile polski rząd powinien uzależniać dalsze wsparcie dla Ukrainy od realizacji deklaracji dotyczących Wołynia?
1: Powinien bardzo mocno uzależniać sprawę. Pamięć historyczna jest kwestią nadrzędną, jest kwestią najważniejszą. Jeżeli my nie będziemy pamiętać o naszej historii, to nikt za nas nie zrobi. Nie tylko pomordowani, oni oczywiście w pierwszej kolejności, ale rodziny pomordowanych zasługują na szacunek. Sami pomordowani na godny pochówek, a rodziny na prawdę i na to, co się rzeczywiście wydarzyło. Ja mam pewne obawy, że ta skala jest o wiele większa, dlatego w mojej ocenie te archiwa, one nie zostaną otwarte, a jeżeli zostaną, to w takiej skali, że tak naprawdę w dalszym ciągu nie poznamy całej prawdy historycznej. Natomiast jeśli chodzi o dalsze uzależnienie do zbrajania, to tak, kwestia wołyńska powinna być kwestią priorytetową i najważniejszą w tym kontekście. Decyzja należy do Zełenskiego. Jeżeli w dalszym ciągu chce, żebyśmy dozbrajali ukraińską armię, która jest przeżarta korupcją, gdzie my przekazujemy swój sprzęt, przekazujemy pieniądze, a co chwilę słyszymy, że najbliżsi współpracownicy prezydenta Zełenskiego są zatrzymywani przez NABU, wyprowadzani w kajdankach i są stawiane im zarzuty korupcyjne, to pokazuje jasno i wyraźnie, że nie tędy droga, więc to dalsze dozbrajanie powinno być wstrzymane, dopóki po pierwsze nie zostaną wznowione ekshumacje na Wołyniu, po drugie Zełenski wycofa się z gloryfikacji bandytów i morderców, a po trzecie Ukraina nie oczyści się z mechanizmu korupcji.
0: Ale czy to nie jest też przeciwskuteczne, że sami sobie będziemy tak naprawdę szkodzić, no bo wtedy powstaje możliwość takiego bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji, prawda, jeśli będzie słabła ukraińska armia.
1: Bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji, ono zawsze istniało, istnieje i myślę, że istnieć będzie. Ta wojna się zmienia, więc może przyjść taki dzień, że Putin wywnioskuje, że to jest najlepszy moment na uderzenie, czy to na kraje bałtyckie, czy na Polskę. Na to nie mamy większego wpływu, bo nie wiemy, co siedzi w głowie tego dyktatora.
0: Ale jednak zbrodniarza. Chyba pan się zgodzi, że jednak ta armia ukraińska, dobrze dozbrojona, ona jednak wiąże, prawda, tą armię rosyjską mimo wszystko.
1: Na pewno armia ukraińska jest dobrze dozbrojona, natomiast powinna być o wiele lepiej i my przede wszystkim powinniśmy być o wiele lepiej dozbrojeni, bo ja patrzę na polską armię, bo jestem Polakiem, a nie na ukraińską, bo widzę, że przekazywane są ogromne środki pieniężne, a gro tych pieniędzy po prostu umyka i zostaje, no jasno i wyraźnie powiem, zostaje przetransportowywane dalej na wschód. Różne deale, biznesy są robione. Słyszymy na korytarzach i o tym mówiłem na początku o tych nieformalnych spotkaniach, że istnieją pomysły business as usual, czyli powrotu do biznesu z Rosją. Bliscy współpracownicy partii CDU już marzy im się do powrotu w kontekście Nord Streamu i tych relacji biznesowych z Rosją. Już czekają i drepczą nogami na to, żeby ta wojna się zakończyła. Więc to jasno i wyraźnie pokazuje, że jeżeli ona się zakończy, czy zostanie przerwana w jakiś sposób, a myślę, że ta linia frontu, ona się już niewiele zmieni, to za chwilkę politycy niemieccy, holenderscy będą robić biznes z Rosją i nikogo nie będzie interesować to, czy Ukraina poniosła takie straty, czy inne straty. My dzisiaj już powinniśmy zastanawiać się i, nie, przepraszam, nie zastanawiać się, my już powinniśmy mieć podpisane wstępne umowy i być przygotowani, a my się zastanawiamy, czy tak będzie, do wejścia na Ukrainę i do odbudowy Ukrainy. To polskie firmy powinny być w pierwszej kolejności na liście priorytetowej do odbudowy Ukrainy, a jak słyszymy, to niemieckie, holenderskie, amerykańskie, brytyjskie, francuskie, one są w pierwszej kolejności, a polskich nie ma. Polskie firmy są wykluczane. No jak to jest, że polski premier Donald Tusk nie zadba o polskie firmy, tylko o niemieckie czy holenderskie. No to pokazuje jasno i wyraźnie, że no, Ukraina również w dalszym ciągu cały czas, pomimo tego, że w dalszym ciągu płyną środki finansowe, ale także przede wszystkim jest polska infrastruktura udostępniana, gra z nami nieczysto, stawiając w pierwszej kolejności na Niemcy czy inne kraje zachodnie, a nie na Polskę, która w mojej ocenie w dalszym ciągu najwięcej pomaga.
0: Ale pan ma jakiś konkretny pomysł, co zrobić, żeby faktycznie Ukraińcy zaczęli się bardziej z nami w takim razie liczyć?
1: No właśnie, panie redaktorze, tak jak mi zadał pan pytanie, powinniśmy wstrzymać na ten moment, w mojej ocenie, dalsze dozbrajanie i twardo przedstawić te postulaty, o których mówiłem wcześniej, czyli ekshumację na Wołyniu, oczyszczenie się z korupcji, przeproszenie i nieglorifikowanie banderowców i zbrodniarzy wojennych, ludobójców. I nasze konkretne interesy oprócz tych trzech postulatów, czyli w pierwszej kolejności polskie firmy na liście do odbudowy Ukrainy za to, co nasze państwo całościowo, nasi obywatele zrobili dla narodu ukraińskiego tu w Polsce, ale także i na Ukrainie.
0: A jeśli, panie pośle, Ukraina na przykład spełni wszystkie kryteria członkostwa w Unii Europejskiej, poza właśnie nierozwiązanymi kwestiami historycznymi z Polską, czy pana zdaniem Polska powinna mimo to zablokować akcesję Kijowa do Unii Europejskiej?
1: Tak, Polska powinna zablokować akcesję Kijowa do Unii Europejskiej, dopóki Ukraina nie oczyści się z korupcji, dopóki nie rozliczy się z tych wszystkich kwestii historycznych, o których mówiłem wcześniej, nigdy nie powinna wejść do Unii Europejskiej. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej spowoduje to, że w pierwszej kolejności polskie rolnictwo i polscy rolnicy, którzy i tak są tymi mechanizmami europejskimi dogniatani, dociskani, mówię w kontekście Fit for 55, ETS, ETS2, innymi zielonymi ładami, to wejście Ukrainy spowoduje, że po prostu naszego rolnictwa już nie będzie, bo nie będzie ono konkurencyjne, bo u nas są różne normy, u nas są różne regulacje europejskie, a ukraińskie rolnictwo nie ma tam żadnych norm, nie ma żadnych badań. To tak jak z umową Mercosur, gdzie nasza wołowina, nasze mięso, drób musi być specjalistycznie przebadane, a wołowina z Argentyny czy z Brazylii nie musi być. No i płynie statkami przez morza do I nikt się temu nie przeciwstawia. No, nigdy nie powinniśmy do czegoś takiego dopuścić. Natomiast no niestety, ale Unia Europejska, dla której liczą się tylko i wyłącznie interesy i biznes, a nie dobro poszczególnych krajów europejskich, no stawia przede wszystkim na to pierwsze, a nie na to drugie, z czym bardzo mocno ubolewam i się nie zgadzam i o tym głośno mówię.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor Miwa Polska, zastępca krajowego duszpasterza kierowców. Szczęść Boże, księże.
2: Szczęść Boże panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom.
1: Czym jest Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa?
2: Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa to inicjatywa Miwa, która ma charakter misyjny. Łączy dwa środowiska, a mianowicie kierowców i misjonarzy. Modlimy się o bezpieczeństwo na drogach, apelujemy o bezpieczną jazdę. Jako Miwa proponujemy dekalog kierowcy, taką etykę chrześcijańskiego kierowcy. Jestem chrześcijaninem tak za kółkiem. I zapraszamy do pomocy misjonarzom w takiej akcji, która się nazywa 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. My jeździmy i zapraszamy, żeby pomóc misjonarzom jeździć, żeby umożliwić im pracę, bo to przecież pojazd to jest narzędzie. I taki jest sens tego tygodnia. Także łączymy, jak ktoś, biskup misjonarz z Madagaskaru pięknie powiedział, że właśnie to jest taka rodzina misyjno-motoryzacyjna, którą tworzy Miwa właśnie poprzez tą inicjatywę Tygodnia Świętego Krzysztofa.
1: A jak działa promowana przez Miwa Polska akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy?
2: Jak ona owocuje, rozumiem, więc to są owoce bardzo wielkie, bo już przecież od początku istnienia Miwa, od roku wielkiego jubileuszu, to już ponad 1000 samochodów tylko, samych samochodów, a ponad 400 motocykli. To jest kilkadziesiąt łodzi, barek właśnie rzecznych, także rowerów i dla katechistów również kilka tysięcy, a także wózków inwalidzkich, także ambulanse, skutery śnieżne na Arktykę i na Alaskę, gdzie pracują polscy misjonarze. Także to jest cała gama pojazdów, zależnie od szerokości geograficznej, od warunków geograficznych, od warunków klimatycznych. Tam, gdzie są misjonarze, a misjonarze polscy w liczbie ponad 1600 obecnie, pracują w prawie 100 krajach świata, na wszystkich kontynentach. Jak różne są warunki, tak różne są potrzeby. Także w tym roku mamy także masę, ponad 100 już próśb, z którymi się zwrócili do nas misjonarze. I dzięki tej akcji, dzięki tej inicjatywie Grosz za Kilometr chcemy ich wszystkich wspomóc. A chociażby taka prosta sprawa, jak misjonarki pracują na przykład w Boliwii, w górzystym regionie Aikile, no chcą dotrzeć do ludzi, używają samochodu, ale dzisiaj mają trudności z zakupem paliwa. Po prostu ze względu na duże koszty potrzebują motocykla trójkołowego, żeby docierać do ludzi, żeby obniżyć też koszty, żeby umożliwić kontakt, bo sióstr nie stać, misjonarek na zakup nawet paliwa. Dzisiaj te koszty są wysokie. Ale w większości misjonarze mają wiele stacji dojazdowych. Jeden z misjonarzy z Zambii mówi, że mają 49 stacji dojazdowych, które objeżdżają we dwóch w ciągu miesiąca, więc to jest duże zadanie i duże wyzwanie, żeby dojechać. Są też przeprawy przez rzeki, musi być samochód pewny, bezpieczny, terenowy, którym da się przeprawić przez takie trudne regiony.
1: A w jaki sposób można przelać pieniądze właśnie na akcję Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr?
2: Można to uczynić. Pierwsza rzecz to zbiórka jest prowadzona przez akcje w parafiach, to pierwsza rzecz, przy poświęceniu pojazdów, kiedy błogosławimy pojazdy, błogosławimy kierowców, poświęcamy pojazdy, ale też można to uczynić za pomocą strony internetowej www.miwa.pl. Tam są informacje, można też to uczynić blikiem, także jest duża możliwość, te możliwości są współczesne, żeby to uczynić, i ten grosz, jako moja wdzięczność za szczęśliwe przejechane kilometry, niech służy misjonarzom, którzy którzy czekają na każdy grosz, na każdą pomoc, a my to przekażemy dalej. My zorganizujemy im ten projekt, tę pomoc przekażemy na odpowiedni środek transportu.
1: A na początku naszej rozmowy też ksiądz wspomniał o dekalogu kierowcy. Jakby mógł ksiądz wyjaśnić słuchaczom, na czym polega ten dekalog kierowcy?
2: Dekalog kierowcy jest to taki skrótowy, etyczny kodeks kierowcy, że jesteś na drodze, nie jesteś na niej sam, jesteś, nad tobą czuwa Pan Bóg właśnie. I pierwsze na przykład, nie będziesz egoistą na drodze. Chociażby to jedno. Wiele rzeczy jest już takich trochę, no, praktycznie wdrożonych. Na przykład zapnij pasy, będziesz bezpieczny. 20 lat temu ludzie nie zapinali, nagminnie nie zapinali pasów i przez to zdarzało się wiele wypadków. Ale taki właśnie, bądź nie zabijaj, bądź trzeźwy. Właśnie takie mocne takie przykazanie. I tego typu właśnie nie bądź ostry w słowach. Czyli chodzi o życzliwość na drodze, szacunek jeden dla drugiego. To są właśnie tego typu właśnie etyczne zasady. Bądź chrześcijaninem także za kółkiem, a Krajowe Duszpasterstwo Kierowców, które właśnie razem jakby wyrosło z Miwa Polska, mówi: kierujmy się miłością na drodze. To jest właśnie takie rozszerzenie, interpretacja przekazania miłości właśnie w odniesieniu do kierowców, do sytuacji kierujących na drodze, poruszających się po drogach, a to jest ważne. Bo kiedy prosimy o błogosławieństwo dla siebie i dla pojazdów, święcimy pojazdy, to właśnie o to chodzi, żebyśmy byli odpowiedzialnymi, życzliwymi kierowcami.
1: A właśnie jakie znaczenie ma błogosławieństwo kierowców i pojazdów, które odbywa się w wielu parafiach z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa?
2: Tak, to jest bardzo ważne, że my uświadamiamy sobie jedną istotną rzecz, że mamy pojazdy, to też to jest nasz wysiłek, ale to też jest dar. Dar, którym zostaliśmy obdarowani przez Boga. To jest łaska, więc jest to dziękczynienie, akt dziękczynienia za to wszystko, co otrzymujemy, również za dar pojazdów, ale też świadomość tego, że jesteśmy w rękach Bożych i potrzebujemy wszędzie, jak święty Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Cokolwiek czynimy, potrzebujemy wsparcia Bożego i łaski Bożej, potrzebujemy modlitwy właśnie, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, żebyśmy byli lepszymi kierowcami, bo sam pojazd, poświęcenie pojazdu ma znaczenie, kiedy jest kierowca, bo to rozumiemy, że jest poświęcenie rzeczy, które stają się rzeczami świętymi, przeznaczonymi na użytek właśnie religijny, a tenże pojazd staje się dla nas też takim znakiem Bożego błogosławieństwa. To tak mniej więcej, ale właśnie możemy jeszcze dodać do tego naszą pomoc dla misjonarzy, grosz za kilometr jazdy. Wtedy ta nasza każda podróż ma jeszcze taki inny wymiar głoszenia Królestwa Bożego na całym świecie.
1: A czy jeszcze ksiądz sobie przypomina jakieś może konkretne przykłady, jak samochód, motocykl, czy łódź, albo rower zmieniły codzienną posługę polskich misjonarzy?
2: Ja bym powiedział, że każdy pojazd zmienia tą posługę. To są konkretne przykłady, które właśnie tą posługę zmieniają. A na przykład dzięki właśnie naszej inicjatywie została zbudowana barka na 25 osób, taka duża łódź na Amazonii, Corazon de Polonia, serce z Polski w Peru, na peruwiańskiej Amazonii, jako przychodnia pływająca, żeby właśnie z ekipą medyczną docierać do wiosek położonych wzdłuż tam rzek amazońskich, tych do pływów, i żeby właśnie służyć ludziom, leczyć ich, czy stomatolog, badania robić i tak dalej. Cała ekipa medyczna udaje się do takich wiosek. Na kilka tygodni taka podróż jest wyznaczana, dużo wcześniej, z lekarzami najczęściej gdzieś z zagranicy. Więc to bardzo mocno zmieniło. Ale my zmieniamy życie też niepełnosprawnych, bo w zeszłym roku dzięki naszej inicjatywie, taka jest inicjatywa Promienie Miłosierdzia, pomogliśmy zakupić 750 wózków inwalidzkich, standardowych, trójkołowych, czasem nawet elektrycznych, z czasem specjalistycznych. I przypomina mi się jedna właśnie historia matki z Boliwii, która w imieniu swojego syna, już 10 lat czy więcej nawet, dziękuję za ten dar wózka, bo to zmieniło jej życie. Ona dotychczas nosiła swego syna do szkoły na swoich własnych plecach. I wysłała do nas takie zdjęcie właśnie. A teraz ona może już właśnie tego syna w tak prosty sposób dostarczyć do szkoły. No to są przykłady, wiele takich przykładów, ale każdy, mówię, pojazd, chociażby na przykład katechiści. My kupujemy rowery po to, żeby zdynamizować niejako ewangelizację, żeby tych świeckich, miejscowych ludzi, bardzo aktywnych liderów, żeby ich właśnie jeszcze bardziej zdynamizować ich pracę, ułatwić im docieranie. Ale taki projekt bliżej do szkoły przez nas realizowany, rowery dla uczniów w Afryce. Proszę wyobrazić, że dzieci idą do szkoły dwie i więcej godzin, co dwie godziny, to codziennie w jedną stronę i w drugą stronę. Te małe dzieci mają ten problem, ich trzeba dowieźć, ale te nawet starsze idą tyle godzin, więc rowery dla uczniów na przykład w Czadzie czy w Republice Środkowej Afryki, to bardzo ułatwiło im naukę. Po takich czterech godzinach marszu, czyli łącznie dwie godziny, te dzieci są mało zdolne i mało chłonne, jeżeli chodzi o uczenie się. To jest ten konkret. Nie mówię już o ambulansach, które kupujemy co roku jeden albo dwa do różnych szpitali. To zmienia możliwości ratowania życia ośrodków zdrowia czy tych centrów zdrowia, które prowadzą misjonarze. Każdy pojazd, który otrzymują misjonarze, on zmienia, daje niejako nowe ręce, nowe możliwości. I naszym zadaniem jest tak właśnie umożliwianie misjonarzom właśnie ich pracy, ich docierania do ludzi.
1: W takim razie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Świętego Krzysztofa. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska, zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców.
2: Szczęść Boże. Szczęśliwej podróży dla wszystkich.
0: 7:09. Twój początek dnia. Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: A na radiowym zegarze godzina 17:55. Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja. Serdecznie wita Państwa Anna Borawska. Bardzo cieszę się z Państwa obecności. Cieszę się, że spędzają Państwo ten wieczór z Radiem Nadzieja. Już za chwilę połączymy się z Kościołem pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, skąd będziemy transmitować dla Państwa wieczorną mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Nowenna do świętej Anny, patronki naszej parafii. O chwalebna świętanno, Matko Marii, Babcio Jezusa, Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje. Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić. Abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu i najświętszej córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, córki Twojej, i przez zasługi Twoje od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej. I tam Jezusa i Marię i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno Cicha i Pokorna, Święta Anno Matko Sprawiedliwa, Święta Anno Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości, Święta Anno Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno Nauczycielko Prawdy i Miłości, Święta Anno Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych, Święta Anno Obrono Sierot i Wdów, Święta Anno Pociechu Ubogich i Opuszczonych, Święta Anno Ucieczko Błądzących, Święta Anno Opiekunko Żniwnych Pól, Święta Anno Przemożna Orędowniczko Uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, abyś wszystkim powołanych do służby Bożej wspierała, abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, abyś podróżujących od wypadków zachowała, abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, Święta Anno. Módlmy się, Boże, który wybrałeś Świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego jednorodzonego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pan Jezus przypomina nam, że Jego prawdziwymi braćmi i siostrami są ci, którzy pełnią wolę Bożą. Zbawiciel nie szuka więzów krwi, ale otwartości serca i posłuszeństwa Jego Słowu. Rozpoczynając mszę świętą, prośmy, abyśmy jak niepokalana Maryja i święty Józef potrafili słuchać Boga, realizować Jego wolę i tworzyć wspólnotę, w której wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Na patenie ofiarnej składam intencje, które gromadzą nas przy ołtarzu, i tak polecam świętej pamięci Janinę Modzelewską i Józefa, prosząc dla nich o chwały nieba. Kładziemy na patenie ofiarnej także intencje radiosłuchaczy, którzy łączą się z nami za pośrednictwem diecezjalnego Radia Nadzieja. Stając wprawdzie o nas samych, uznajmy naszą słabość. Panie Jezu, który wzywasz nas do powrotu na drogę miłości i wierności, zmiłuj się nad nami. Chryste, który hojnie przebaczasz i odnawiasz nasze serca, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który dajesz nam nadzieję życia w pokoju z Tobą, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

czytanie z księgi proroka Micheasza. Pasz lud Twój, Panie, lasko Twoją, przodem dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie. Pośród ogrodów niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów, jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddasz nieprawość, odpuszczasz występek, reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości, wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy, okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę refleksji. Dzisiejsza Ewangelia, którą usłyszeliśmy, należy do fragmentów jednego z bardziej kontrowersyjnych, który często jest poddawany, zwłaszcza przez tych, którzy pragną w jakiś sposób zakwestionować osobę Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, jako fragment potwierdzający rzekome rodzeństwo, które miałby posiadać Jezus. Jest to oczywiście zabieg czysto emocjonalny, tego typu argumentacja dotycząca tej Ewangelii, ponieważ odniesienie, które stosuje Jezus, leksykalne w postaci słów bracia i siostry, ma to samo zastosowanie, jak w czasach nam współczesnych kapłan, mówiąc homilię, zwraca się do wiernych: drogie siostry i drodzy bracia. Nie mamy tu na myśli więzów krwi, a mamy na myśli tutaj więzy duchowe, bo jako wspólnota, która gromadzi się na modlitwie, mówimy w tym kontekście właśnie o tym braterstwie, które nas łączy. I stąd te kontrowersje są od czasu do czasu podawane, chcąc w jakiś sposób manipulować tą kwestią. Natomiast Jezus jakby nie poddaje się tego typu narracji, a nawet na to wołanie, które słyszy gdzieś za oknem, że jest oczekiwany przez osoby bliskie, zadaje pytanie tym wszystkim, z którymi w danym momencie znajduje się w pomieszczeniu. Mówi: kto jest moją siostrą i moim bratem? I potem wskazuje: ten, kto pełni wolę Ojca mego. Proszę zobaczyć, to koresponduje z innym fragmentem Ewangelii, kiedy Jezus w rozmowie z uczniami mówi: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi. W ten sposób Jezus identyfikuje także nas, tych, którzy w odruchu serca, w geście też miłości, ale zawierzenia, gromadzimy się każdorazowo na Eucharystii. To jest niezwykła historia i to jest historia, którą tak naprawdę można odkryć wtedy, kiedy człowiek głębią swojego serca uwierzy w samego Chrystusa. Dzisiaj rano, kiedy była sprawowana msza święta za pomordowanych zgromadzenia, ja odwołałem się do pewnego wydarzenia czy też informacji, którą dostałem nie tak dawno, a która dotyka błogosławionych salezjanów. W czerwcu tego roku, pod koniec czerwca, odbyły się uroczystości i kilku, ja już nie pamiętam ilu, salezjanów zostało wyniesionych na ołtarze jako męczenników II wojny światowej. Każda z tych postaci była nietuzinkowa i dała świadectwo heroizmu, wiary, ale i miłości do drugiego człowieka. Ale jeden z nich bardzo mocno utkwił w mojej pamięci poprzez pewną analogię, może nie tyle analogię, co poprzez ujmujące wydarzenia, które miały w jego życiu miejsce, a mianowicie pracował w duszpasterstwie w parafii w Oświęcimiu i właśnie do niego przychodziło do kościoła dwóch żołnierzy Wehrmachtu, którzy odbywali swoją służbę w pobliskiej wiosce, gdzie był zlokalizowany znany na całym świecie obóz niemiecki Auschwitz-Birkenau. I tych dwóch SS-manów systematycznie do tego księdza przychodziło do spowiedzi. Dla mnie rzecz wręcz niepojęta, rozdzierająca serce, bo myślałem sobie, kiedy dowiedziałem się o tym fakcie, co tak naprawdę on musiał czuć, kiedy klękał do niego człowiek, który wracał do miejsca zagłady i pod rozkazem z kolei innego żołnierza musiał wykonywać czynności, jakie były mu zlecone, a jednak szedł i z wyrzutem sumienia prosił Boga o łaskę przebaczenia. To jest niewiarygodne. Ale ta sytuacja pokazuje też pewną rzeczywistość, nad którą myślę, że czasami przechodzimy obojętnie albo nawet się nie zastanawiamy. To pokazuje, że człowiek nawet wciągnięty w machinę zła, człowiek otoczony złem, jest w stanie w swoim sumieniu zawalczyć o prawdę, jaką jest Bóg. Ostatecznie koleje losu były takie, że tych dwóch żołnierzy zostało skierowanych do pracy w głąb Niemiec. Zostali wycofani z obozu. Natomiast ów salezjanin został pojmany na jednej z ulic Oświęcimia i zginął w obozie. Sytuacja niewiarygodna, ale też pokazująca, jak piękna i jak złożona jest historia człowieka, który odkrywa w swoim sercu miłość Pana Boga. I właśnie dlatego Jezus mówi, ten, kto pełni wolę mojego Ojca, czasem nawet ponosząc ofiarę swojego życia, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Nas może Pan Jezus dzisiaj nie zaprasza do takiego heroizmu, o którym wspominam w kontekście wydarzeń II wojny światowej, ale nas zaprasza do codziennego heroizmu, dobrego słowa, powiedzenia nawet dzień dobry temu, kto może nie jest nam życzliwy, podania dłoni tym wszystkim, którzy może nie chcą nas nawet znać, i codziennego świadectwa miłości. To świadectwo łamie nie tylko bariery naszego wewnętrznego grzechu, ale łamie też podziały międzyludzkie. Amen. Zapewnieni, że jesteśmy braćmi, siostrami Chrystusa, gdy pełnimy wolę Bożą z wiarą i ufnością, wznieśmy do Niego wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Boży, aby stanowił wspólnotę, w której wszyscy wierni Słowu Bożemu tworzą prawdziwą rodzinę Boga, świadcząc o Jego miłości i zbawieniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących Polską, aby kierowali się wolą Bożą, budując społeczeństwo oparte na sprawiedliwości, pokoju i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, aby ich praca przyniosła obfite plony. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy borykają się z trudnościami życiowymi, aby doświadczyli pomocy. Ciebie prosimy. Módlmy się za radiosłuchaczy, Radia Nadzieja, aby Pan Bóg błogosławił im w codziennym życiu. Ciebie prosimy. módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za polecaną Janinę Modzelewską oraz Józefa, aby dobry Bóg wprowadził ich do chwały nieba. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, tutaj zgromadzonych, abyśmy byli prawdziwą rodziną Bożą, pełniąc wolę Ojca i żyjąc w miłości, jedności i wierności Jego przykazaniom. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty nas wzywasz, byśmy tworzyli jedną rodzinę. Wysłuchaj naszych próśb i umocnij naszą wiarę, abyśmy pełnili wolę Bożą w swoim życiu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa Pana.

prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego z żywą wiarą, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, świętym Janem Pawłem II, błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem.

0: trwała przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się, Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Niech dobry Bóg nam błogosławi. Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pochromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę duszy ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Na radiowym zegarze godzina 18:38. Zakończyliśmy transmisję wieczornej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie. Trwając w uwielbieniu Pana, wysłuchajmy utworu zespołu Trzecia godzina dnia zatytułowanego Miłosierni.

To jest wieczór z Radiem Nadzieja. Na naszej antenie właśnie wybrzmiał utwór zespołu Take That Patience. A dzisiaj mamy wtorek, to 21 dzień lipca 2026 roku. To 202 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostały 163 dni. Słońce wzeszło o godzinie 4:32 i zajdzie o godzinie 20:44. Dzień będzie trwał 16 godzin i 12 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 46 minut, ale też jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku aż o 8 godzin i 40 minut. Imieniny obchodzi dziś Andrzej, Daniel, Ignacy, Jan i Klaudiusz. A dzisiejszy cytat dnia to: szaleństwem jest robienie w kółko tego samego i oczekiwanie innego rezultatu. A już teraz na antenie Radia Nadzieja troszkę na rozbudzenie, ponieważ za oknem pogoda iście jesienna, a zatem zaśpiewa nam Monika Lewczuk, Ty i ja.

0: więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Pielgrzymka to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów, ale także czas modlitwy, spotkań i budowania wspólnoty. Ksiądz Wiesław Ołowski przekonuje, że warto zrobić pierwszy krok i przekonać się, jak wiele może dać taka droga.
0: 2 tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby 2 tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma. Ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu. Serdecznie zapraszamy nawet na weekend tak zwany, czy na 1 dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni.
1: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary 1 sierpnia. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę. A zaśpiewa nam teraz Wiola Brzezińska.

0: Anne-Marie i I'm Coming Out na antenie Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze już 4 minuty po godzinie 19. Stawka godzinowa w wysokości 240 zł brutto, do tego jawność kontaktów oraz szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. To plan rządu na naprawę niewydolnego w wielu miejscach systemu ochrony zdrowia. Pakiet zmian przedstawiła na posiedzeniu rządu minister zdrowia.
1: To, co ujawniły afery w stołecznych szpitalach, czyli horrendalne zarobki medyków i możliwość pracowania na wielu kontraktach, jest dla gabinetu Donalda Tuska najpilniejszą kwestią do zmiany. Ta sprawa musi zostać załatwiona raz na zawsze, mówił premier, rozpoczynając wtorkowe posiedzenie rządu.
2: Sami lekarze do mnie wielokrotnie w tych dniach zwracali się z prośbą, żeby te kwestie ustalić w sposób czytelny.
1: I stąd limit zarobków na etacie 240 zł brutto, czyli i tak dużo, bo, jak szybko policzył szef rządu, niemal 77 tysięcy złotych. Teraz pakiet szefowej resortu zdrowia będzie konsultowany. Za kilkanaście dni trafi ponownie pod obrady rządu.
3: Wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane w sierpniu.
1: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapowiedział, że pakiet naprawczy trafi na początku września do prac Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A już teraz na antenie Radia Nadzieja Anna Jantar zaśpiewa nam Żeby szczęśliwym być. A to jest dedykacja dla naszych radiosłuchaczy.

0: Wieczór w dobrym nastroju. Dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
1: Po reklamie.
0: Wieczór w dobrym nastroju.

Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewała Sanach i Kasia Kowalska. Nie żyje ksiądz profesor Andrzej Szostek. Był wybitnym etykiem, uczniem Karola Wojtyły. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi Kościoła ostatnich dekad oraz ważnym uczestnikiem debaty o Kościele i życiu publicznym. Informację o śmierci księdza profesora Andrzeja Szostka potwierdził rzecznik prasowy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Według pierwszych informacji ksiądz Szostek zmarł dziś w szpitalu w Lublinie. Ksiądz profesor Andrzej Szostek był marianinem, filozofem i etykiem, wieloletnim wykładowcą oraz byłym rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Miał 80 lat. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej oraz ważnym uczestnikiem debaty o Kościele i życiu publicznym. Urodził się 9 listopada 1945 roku w Grudziądzu. Wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów, studiował filozofię i teologię na KUL. Był uczniem kardynała Karola Wojtyły, pod którego kierunkiem przygotował pracę magisterską, a następnie rozwijał badania z zakresu etyki. Przez wiele lat kierował Uniwersytecką Katedrą Etyki. W latach 1992-1998 pełnił funkcję prorektora KUL, a następnie do 2004 roku był rektorem uczelni. Łączył pracę naukową z działalnością duszpasterską i publicystyczną. Zabierał głos w sprawach dotyczących godności człowieka, odpowiedzialności moralnej, nauczania Jana Pawła II oraz kondycji współczesnego Kościoła. Na naszym radiowym zegarze 17 minut po godzinie 19, a zaśpiewa nam teraz zespół Golden Life.

0: Enrique Iglesias i Set Eyes na antenie Radia Nadzieja. A dzisiaj Sokoły w gminie Stawiski ponownie stały się miejscem spotkania i integracji osób, które na co dzień tworzą społeczność centrów opiekuńczo-mieszkalnych i domów pomocy społecznej. W centrum opiekuńczo-mieszkalnym pod hasłem Blisko siebie, COM i sąsiedzi odbył się drugi piknik integracyjny. Na uczestników czekały występy artystyczne, taneczna zabawa oraz słodki poczęstunek. Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski.
1: Agnieszka Rutkowska, burmistrz Stawisk. To był pomysł dyrekcji i pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach, za co bardzo im dziękuję, ponieważ dziewczyny chcą zintegrować właśnie mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z mieszkańcami Sokół i sąsiednich miejscowości, a także z mieszkańcami innych COM-ów i DPS-ów.
2: Grażyna Kamnowska, dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Sokołach. Główny cel to integracja. Integracja osób niepełnosprawnych, integracja naszych mieszkańców, żeby ludzie niepełnosprawni nie czuli się wyobcowani, żeby mogli sobie czuć się naprawdę dobrze wśród lokalnego środowiska.
3: Tadeusz Klama, starosta Kolneński. My jesteśmy tutaj po to, żeby ich wspierać. Wszyscy samorządowcy, widzę sołtysów, radnych, cała społeczność takie ośrodki wspiera i podopiecznych, którzy się w nich znajdują.
4: Koło gospodyń wiejskich Wesołe Babeczki w Stawiskach. My zawsze przygotowujemy ciasto i bardzo miło spędzamy tutaj czas. Bardzo się wszyscy fajnie bawimy.
5: Jak się pani bawi dzisiaj?
6: Bardzo szczęśliwa jestem, że wspaniałych muzykantów masz. Wszystko wspaniałe. Everybody wspaniałe.
5: Czyli impreza udana.
6: Udana. Nie na piątkę, na szóstkę.
7: Ja zawsze dobrze się bawię.
8: Bardzo fajnie. Jest nam niezmiernie miło, że zaprosili nas na takie piękne uroczystość. Jesteśmy zadowoleni.
9: Drugi raz tutaj jesteśmy. Zawsze chętnie odwiedzimy Sokoły. Jest integracja, podopieczni się dobrze bawią i w ogóle jest wesoło.
10: Dobry zespół.
5: Ale widzę, że pani nie tańczy.
10: A no bo tak za pierwszy raz, najtrudniejszy pierwszy krok.
5: Muzyka się pani podoba?
10: O, bardzo. Ja młodnieję przy tej muzyce.
0: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Sokołach powstało 3 lata temu. Obecnie placówka dysponuje 20 miejscami. 8 przeznaczono dla osób korzystających z opieki całodobowej, a 12 w ramach opieki dziennej. A teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Roxana Węgiel. Dobrze jest jak jest.

miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Ja zaśpiewał na antenie Radia Nadzieja Alvaro Soler. To będzie jedno z największych przedsięwzięć w historii kurpiowskiego dialektu. Związek Kurpiów pracuje nad tłumaczeniem Nowego Testamentu. Inicjatywa uzyskała zgodę biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Celem jest nie tylko przygotowanie przekładu Pisma Świętego, ale także umocnienie pozycji kurpiowskiego jako żywego i rozwijającego się dialektu, mówi wiceprezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb.
1: Ratowanie języka kurpiowskiego, dlatego że to jest, jak wszyscy wiedzą, był to język powszechnie używany, który w pewnym momencie, można powiedzieć, tak stopniowo przestał być używany i myślę, że na nasze prace związane z tłumaczeniem, obok wielu, wielu innych działań, przyczynia się do tego, że kurpie obok języka polskiego, czy języków również zachodnich, angielskiego, będą znać kurpiowski, a przynajmniej jak najwięcej osób będzie go znało.
0: Pomysł narodził się po sukcesie tłumaczeń Małego Księcia oraz O Krasnoludkach i Sierotce Marysi. Teraz przed zespołem znacznie większe wyzwanie, dodaje Mirosław Grzyb.
1: Małego Księcia dlatego przetłumaczyliśmy, gdyż to jest książka bardzo popularna, bodajże najpopularniejsza na świecie. Następną było pytanie, co tłumaczymy następne. Wybraliśmy O Krasnoludkach i Sierotce Marysi. Jest to taka fantastyczna powieść baśniowa, ale w dodatku Maria Konopnicka jako autorka jest bardzo związana również z Kurpiami. I stąd wybraliśmy, udało nam się i postanowiliśmy sięgnąć po coś poważniejszego, trudniejszego.
0: Zakończenie prac i wydanie Nowego Testamentu po kurpiowsku planowane jest na koniec 2027 roku. Nad projektem pracuje 26-osobowy zespół tłumaczy pochodzących z różnych części Kurpiowszczyzny. Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja na naszym zegarze 37 minut po godzinie 19, a w naszych głośnikach Maryla Rodowicz i Dawid Kwiatkowski. Wielka woda.
2: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

bzów na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów.

książki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

0: i TB i TD. Sanach na antenie Radia Nadzieja. 26 organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie zostanie przeznaczone na aktywizację osób z niepełnosprawnościami oraz działania służące zwiększaniu świadomości społecznej na temat ich potrzeb, możliwości i pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Umowy z beneficjentami na realizację zadań podpisali dzisiaj przedstawiciele zarządu województwa. Wicemarszałek Wiesława Burnos podkreśliła, że wsparcie osób z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów dla zarządu województwa podlaskiego.
1: Z roku na rok zwiększamy te środki właśnie po to, ażeby wspomagać osoby, które mieszkają w naszym województwie z niepełnosprawnością, po to, żeby miały gdzie pracować. I tak jak dzisiaj podpisujemy 26 umów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać i z pomocy psychologicznej, i z różnego rodzaju wsparcia, jeżeli chodzi o rehabilitację, z turnusów organizowanych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
0: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek zwrócił uwagę na rolę organizacji pozarządowych.
2: Te zadania, które wykonują organizacje pozarządowe, są chyba najbardziej efektywne ze wszystkich instytucji, jakie mamy w naszym regionie. To jest też wyręczanie w jakiś sposób samorządu terytorialnego i instytucji państwa w wykonywaniu zadań publicznych i, tak jak analitycy twierdzą, najlepiej wydane pieniądze. Także wszystkim organizacjom pozarządowym, które otrzymują tą kwotę 1,7 miliona złotych, bardzo serdecznie gratuluję.
0: Podpisane umowy dotyczą realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Wsparcie otrzymała także Fundacja Iskra Nadziei na realizację cyklu audycji Zawodowo bez barier. Spoglądam na nasz radiowy zegar, tam 47 minut po godzinie 19, a zaśpiewa nam teraz Anastasia, I'm Out of Love.

0: W ciągu pierwszego miesiąca pociągami Polregio podróżowało łącznie 11 tysięcy pasażerów, wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Rzecznik Polregio Karol Jakubowski podkreśla, że na podsumowanie zainteresowania, jakie nowa linia wzbudza wśród podróżnych, jest jeszcze za wcześnie.
1: W przypadku wznowionego połączenia kolejowego do Łomży ocena reakcji pasażerów w pierwszych tygodniach kursowania nie ogranicza się jedynie do podsumowania codziennej sprzedaży biletów. Jako przewoźnik badamy ruch na nowej trasie na kilka sposobów, analizując zarówno całą relację, jak i napełnienie konkretnych pociągów na poszczególnych odcinkach. I dopiero zestawienie wyników w ujęciu sezonowym pozwoli nam na przedstawienie miarodajnych wniosków dotyczących popularności tej linii.
0: Niemniej jednak początek funkcjonowania połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend.
1: Od razu po uruchomieniu nowej oferty identyfikujemy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, a także osoby podróżujące w pełnej relacji z Białegostoku do Łomży i do Ostrołęki. Średnie zapełnienie pociągów od 14 czerwca do 13 lipca wyniosło prawie 54%. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowaliśmy w tym okresie, osiągnęła aż 84% napełnienia składu w popołudniowym kursie relacji Białystok, Łomża, Ostrołęka.
0: W dni robocze na trasie Białystok-Łomża kursują 4, natomiast w weekendy 3 pary pociągów Polregio. Część połączeń została wydłużona do Ostrołęki. Dodatkowo PKP Intercity uruchomiło 2 pary pociągów dalekobieżnych kursujących w relacji Białystok-Olsztyn-Białystok z postojem w Łomży. A na naszym radiowym zegarze już tylko 3 minut brakuje do godziny 20, a o 20 katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. 2 tygodnie drogi, 1000 kroków i 1 miejsce docelowe, Jasna Góra. Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza kierownik pielgrzymki, ksiądz Wiesław Ołowski.
2: Pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Pielgrzymka to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów, ale także czas modlitwy, spotkań i budowania wspólnoty. Ksiądz Wiesław Ołowski przekonuje, że warto zrobić pierwszy krok i przekonać się, jak wiele może dać taka droga.
2: 2 tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby 2 tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma, ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu. Serdecznie zapraszamy nawet na weekend tak zwany, czy na 1 dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni.
1: Pątnicy wyruszał z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary 1 sierpnia. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To będzie jedno z największych przedsięwzięć w historii kurpiowskiego dialektu. Związek Kurpiów pracuje nad tłumaczeniem Nowego Testamentu. Inicjatywa uzyskała zgodę biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Celem jest nie tylko przygotowanie przekładu Pisma Świętego, ale także umocnienie pozycji kurpiowskiego jako żywego i rozwijającego się dialektu, mówi wiceprezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb.
3: Ratowanie języka kurpiowskiego, dlatego że to jest, jak wszyscy wiedzą, był to język powszechnie używany, który w pewnym momencie, można powiedzieć, tak stopniowo przestał być używany i myślę, że na nasze prace związane z tłumaczeniem, obok wielu, wielu innych działań, przyczynia się do tego, że kurpie obok języka polskiego, czy języków również zachodnich, angielskiego, będą znać kurpiowski, a przynajmniej jak najwięcej osób będzie go znało.
1: Zakończenie prac i wydanie Nowego Testamentu po kurpiowsku planowane jest na koniec 2027 roku. Nad projektem pracuje 26-osobowy zespół tłumaczy pochodzących z różnych części Kurpiowszczyzny.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Bądź darem dla innych. Pod takim hasłem od 24 do 26 lipca odbędzie się w Sanktuarium w Licheniu 33. Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości. Wydarzenie co roku gromadzi osoby zmagające się z uzależnieniami, ich bliskich oraz wszystkich, którzy chcą promować trzeźwy styl życia. Spotkanie tradycyjnie poprzedza sierpień, miesiąc dobrowolnej abstynencji. Jak podkreśla biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu KEP do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, trzeźwość to nie tylko osobiste postanowienie, ale także wspólna odpowiedzialność i modlitwa.
4: Skuteczną bronią w boju bezkrwawym jest niezmiennie modlitwa i duchowa ofiara. Pamiętajmy, kochani, że tegoroczny sierpień będzie wyjątkowy z racji jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodów. Potrzebujemy wielkiej mobilizacji, aby przeżyć go naprawdę dobrze, duchu ślubowań złożonych jasnogórskiej Pani Królowej Polski. Błogosławiony prymas prosił, aby w swoim życiu wrócić do prostoty, do czystości ducha i obyczajów, do trzeźwości, umiaru i opanowania siebie i swoich złych skłonności.
1: W programie między innymi konferencje, wspólna modlitwa, świadectwa oraz możliwość spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami. Cały program Ogólnopolskiego Spotkania Trzeźwości dostępny jest na stronie episkopat.pl.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.
5: Wieczór w dobrym nastroju.

0: Jeśli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, rząd będzie wracał do rozwiązań obniżających ceny na stacjach, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że odpowiednie resorty monitorują ceny ropy.
1: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta. Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw.
0: Pakiet CPN Ceny Paliw Niżej, obowiązujący od marca do końca czerwca, obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.

Here I am to worship. Jestem tu, by wielbić. Brzmiało na antenie Radia Nadzieja. A już za chwilę będziemy rozważać tajemnicę różańca świętego. Serdecznie zapraszam do włączania się we wspólną modlitwę. Jeśli chcecie Państwo odmawiać różaniec na antenie Radia Nadzieja, to zapraszam, aby wybrać jeden z numerów telefonów 512 123 502 lub 512 123 503. Już za chwilę modlitwa różańcowa.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. W rozważaniach modlitewnych o różańcu przywołanie Boga jest łatwe i proste. Znak Krzyża Świętego. Wierzę w Boga, Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu. Potem krótka myśl o tajemnicach radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. I wystarczy krótki, serdeczny pocałunek ran Jezusa na krzyżyku i wolne przesuwanie paciorków z imieniem Jezusa i Maryi, z gestem Cyrenajczyka i spojrzeniem Weroniki, a Jezus będzie sam najlepiej wiedział, co to oznacza. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Rozważając tajemnice radosne różańca świętego, modlimy się o pokój w naszej ojczyźnie, na całym świecie, w sercach ludzkich, w intencjach rodzin i Radia Nadzieja. O miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka. O opatrzność Bożą nad Polską, w intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych chrześcijan i w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o spełnienie woli Bożej, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyściu cierpiące. Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Anioł Gabriel przynosi Maryi wieść, że zostanie matką Syna Bożego. Dla młodej dziewczyny to wydarzenie było nie tylko radosne, ale również pełne niepewności. Jednak Maryja z ufnością odpowiada fiat, niech mi się stanie. W jej pokornym tak odnajdujemy nadzieję, że Bóg zawsze działa w naszym życiu. Nawet jeśli Jego plany są dla nas niezrozumiałe. Panie, ucz nas mówić tak Twojej woli, szczególnie wtedy, gdy wydaje się trudna do przyjęcia. Proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za przyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja z pośpiechem udaje się do swojej krewnej Elżbiety, aby podzielić się radością i nadzieją. Jej Magnifikat, pieśń uwielbienia, jest wyrazem wiary w Bożą obietnicę. Spotkanie dwóch kobiet, które doświadczyły cudu, stanowi dowód, że w relacjach i wspólnocie można odnaleźć nadzieję na drodze wiary. Panie, naucz nas dostrzegać Twoje działanie w codziennych spotkaniach i dzielić się radością Ewangelii. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W ubogiej stajence w Betlejem przychodzi na świat Zbawiciel. Maryja i Józef, mimo trudnych warunków, przyjmują Jezusa z miłością i nadzieją. Światło bijące od żłóbka przypomina, że nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia Boża obecność rozprasza mrok. Panie, pomóż nam odnajdywać Twoje światło w chwilach trudności i cierpienia. Proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
1: Bóg zapłać, Pani Mario. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Symeon, człowiek pełen nadziei, rozpoznaje w dzieciątku spełnienie Bożych obietnic. Jego słowa: teraz, o Panie, pozwól odejść swojemu słudze. Ukazują głęboką wiarę, że Bóg zawsze wypełnia swoje obietnice. Panie, ucz nas ufać, że Twoje plany są zawsze dobre, nawet jeśli wymagają cierpliwości. Proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Po trzech dniach Maryja i Józef odnajdują Jezusa w świątyni. To wydarzenie uczy nas, że w chwilach, gdy wydaje się, że gubimy Jezusa, zawsze możemy Go odnaleźć. Panie, daj nam serca pełne nadziei, które nie ustają w poszukiwaniu Ciebie. Panie, naucz nas wierzyć, że w każdym zagubieniu jest nadzieja na nowe spotkanie z Tobą. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między nami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Szczęść Boże.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso. Z Panem Bogiem. Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
0: Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą słabość. Przezwyciężać wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Twój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania

0: dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski. Radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
1: Maria,
0: Walentyna oraz posługująca przy konsolecie Ania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za wspólną wieczorną modlitwę różańcową. Na naszym radiowym zegarze 56 minut po godzinie 20, już o 21:00 apel jasnogórski. A ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Żegna się z Państwem Anna Borawska. Z Panem Bogiem.

0: codziennie w dobrym nastroju.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Pokój jest darem Zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e Disarmante, La pace e un dono. Rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
3: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
2: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Vatican News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
4: No już od 1994 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszym trzeciego stopnia u świętego Piotra. Dzisiaj była Eucharystia w kaplicy litewskiej.
5: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przyjechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc bazylikę świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
2: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
6: Sarah Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu Sercu. Inicjatywę wsparła petycją, w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia. I od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów. Zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Ksiądz Wiesław Ołowski, kierownik 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie panią i wszystkich radiosłuchaczy.
2: Trwają zapisy na pielgrzymkę. Tradycyjnie wyruszacie 1 sierpnia. Księże, żyjemy w świecie, w którym wszystko chcemy mieć szybko i wygodnie. Pielgrzymka jest takiego swojego rodzaju buntem przeciwko takiemu stylowi życia?
3: Moim zdaniem pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
2: Wielu mówi, nie mam czasu, pielgrzymka to nie dla mnie. Faktycznie chodzi o czas czy o chęci?
3: Pewnie jedno i drugie. Owszem, 2 tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby 2 tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma, ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu.
2: A dzisiaj jest więcej tych chęci, czy mniej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu?
3: Myślę, że chęci są, tylko dzisiaj jest więcej możliwości spędzania wolnego czasu i Polakom się żyje dosyć dobrze i wiem, że wielu z nich podróżuje gdzieś za granicę, w ciepłe kraje i myślę, że to jest chyba największa konkurencja dla pielgrzymek.
2: No właśnie, ale ksiądz biskup nawet o tym mówił, że zapraszając u nas na antenie radia, że jeśli ktoś nie może przebyć i być na tym szlaku całe 2 tygodnie, no to może niech jakiś kawałek tego swojego urlopu poświęci. I to też nie będzie zmarnowany czas, to też będzie czas wyjątkowy.
3: Zdecydowanie serdecznie zapraszamy, nawet na weekend tak zwany, czy na 1 dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni, żeby pójść.
2: My też o tym rozmawialiśmy przed anteną i zdradzę, mówił ksiądz o tym, że w tym 2. tygodniu pielgrzymki, no pątnicy dołączają na szlaku.
3: Tak, zdecydowanie tak. Jednak chyba ten moment już wejścia na Jasną Górę jest takim pięknym momentem i kto przynajmniej raz to przeżył, to chce ponownie to przeżyć i chętnie dołączają i widzimy to później w zapisach, że z dnia na dzień tych pielgrzymów przybywa.
2: Księże, matematyka nie kłamie, więc co mówią liczby?

0: naszej pielgrzymce. Więcej jest w pielgrzymkach tych, które trwają kilka dni. Spotykamy się regularnie z kierownikami pielgrzymek pieszych z Polski i pielgrzymki te, które tam niedaleko Częstochowy, tam Bradom, Kraków, Tarnów, Kielce, no te diecezje, które są bliżej, mają bardzo dużo pielgrzymów i wbrew pozorom pieszych pielgrzymów na Jasną Górę z roku na rok przybywa. I przekroczyliśmy, bo był rzeczywiście czas taki, kiedy czas pandemii, ta liczba zmalała, ale chyba po 2 czy po 3 latach od pandemii już wróciliśmy do liczb przedpandemicznych. I z tego, co pamiętam, mogę się tutaj mylić, ale chyba w zeszłym roku około 105 tysięcy pieszych pielgrzymów przyszło na Jasną Górę.
1: Dobrze, a jeśli my tutaj mówimy o Jasnej Górze, a jeśli chodzi o naszą, łomżyńską, dlaczego tych pątników jest mniej z roku na rok?
0: Myślę, że zwyczajnie to, co powiedziałem, konkurencja ze strony innych form spędzania wolnego czasu. Raz, że też jest sporo mniej też i młodych ludzi, którzy są w większości uczestnikami pielgrzymek. No, jak porównamy sobie lata 80. i 90., jaki był przyrost naturalny, ile było młodzieży i dzieci, a w stosunku do tego naprawdę jest nas połowę mniej niż wtedy. Więc chociażby z tego powodu, ale też no i styl życia, który no dzisiaj jest taki bardziej konsumpcyjny, wygodniczy i na pewno jest konkurencją dla tego rodzaju czasu dla Pana Boga, więc tak uważam.
1: Już 6 lat pełni ksiądz funkcję kierownika pielgrzymki. Który rok był takim największym pod względem liczby pątników?
0: Ostatni.
1: Ostatni, czyli rok temu.
0: Tak, rok temu zwiększa się liczba, tak gdzieś o 10% z roku na rok wzrasta liczba pielgrzymów, tak to pamiętam. I w zeszłym roku było chyba 399 pątników.
1: Czyli tego jednego do 400 zabrakło.
0: A myślę, że w tym roku przekroczymy.
1: Tak, ile osób do tej pory już się zapisało?
0: Na razie są zapisy przez internet. Około 60 osób, wczoraj sprawdzałem, zapisało się. Natomiast wiem, że to podobnie wyglądało w poprzednich latach, ten proces zapisu. Zawsze w ostatnim tygodniu zapisuje się ich najwięcej, a poza tym należy pamiętać, że możemy się w każdej chwili zapisać na trasie pielgrzymki. Po prostu pakujemy się, ruszamy i w sekretariacie pielgrzymki w takim specjalnym busiku, który jedzie z nami i tam można dokonać zapisów.
1: Dużo jest takich osób?
0: Tak, jak najbardziej. Sporo też osób i mnie gdzieś tam zaczepia i pyta, czy można przyjechać tu i tu, bo nie możemy. I właśnie ten drugi tydzień. Czy jak najbardziej zapraszam tu spakować się i tak dalej, sprawdzić dobrze godzinę, i o której będziemy i dobrze miejsce, bo wbrew pozorom te nazwy miejscowości się dublują i można zajechać w inne miejsce, więc to pamiętajcie.
1: Tak się też zdarzało.
0: Tak,
1: pewnie.
0: Pamiętam, jedni pielgrzymi przyjechali na nocleg do Grzegorzewic pod Warką, no ale gdzieś tam są Grzegorzewice z drugiej strony Warszawy, no i 50 czy 60 kilometrów od tej miejscowości, więc warto sprawdzić dobrze miejsce.
1: I trudno było dogonić pielgrzymkę wtedy.
0: No samochodem może łatwiej, ale można się zdziwić, no, że takie sytuacje, więc warto sprawdzić, upewnić się, czy jesteśmy we właściwym miejscu.
1: No, takich humorów i radości na pielgrzymce też nie brakuje. To nie jest tylko modlitwa, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście głównie jest to modlitwa, bo są to rekolekcje w drodze, ale takiego humoru i uśmiechu tam też nie brakuje.
0: Zdecydowanie, tak, jak się spotkamy czasem z gdzieś takiej grupie kapłanów, którzy gdzieś pamiętają te pierwsze lata, jak wpadniemy w takie wspominki tak zwane, to mam czasem boki zrywać, jak sobie opowiadamy te historie bardzo wesołe. Już może nie będę przytaczał poszczególnych, ale jest dużo radości, dużo piękna. W ogóle to jest czas bardzo piękny i wbrew pozorom ja powtarzam, że nigdy tak nie odpoczywałem na żadnym urlopie, na żadnych obozach, na żadnych górach, w żadnym miejscu. Nigdy tak nie odpoczywałem jak na pielgrzymce.
1: Ale też ta radość, myślę, pomaga przezwyciężyć te trudy, bo te kryzysy zawsze się pojawiają. Nawet jeśli ktoś jest najbardziej wytrwały, no to gdzieś tam to zwątpienie się pojawi na tym szlaku.
0: Tak, ale tak naprawdę ten kryzys to jest moment, którym uczymy się przezwyciężać trudności i przeciwności i tak naprawdę jak no, czujemy jakiś niedosyt, jakiś ból, jakieś cierpienie, zniechęcenie, wtedy tak naprawdę pokazuje się, kim jesteśmy, Ja

0: to znosimy i w jaki sposób, jak przeżywamy, czy potrafimy się z tym podzielić. Wbrew pozorom, jak gdzieś człowiekowi ciężko, idzie obok drugiej osoby, porozmawia z nią chwilę i nagle zapomniał, że mu ciężko, że idzie. I to coś w tym jest, że i właśnie to jest właśnie umiejętność budowania wspólnoty, że jeśli potrafimy gdzieś być obok siebie, rozmawiać ze sobą, być wspólnie, patrzeć, idziemy we wspólnym celu, to tak naprawdę to przezwycięża wszystkie trudy.
1: Na szlaku jest więcej młodszych czy starszych pątników?
0: Młodszych, zdecydowanie. Młodzież taka, powiedzmy, jeszcze do studencka, o tak bym to nazwał, jest chyba w zdecydowanej większości. Myślę, że około 50-60% to są tacy ludzie, aczkolwiek są pątnicy i starsi też, i ponad 80-letni są.
1: Weterani pewnie.
0: Tak, którzy już tam 40 czy którąś tam pielgrzymkę idą, i są i tacy ludzie, którzy nie wyobrażają sobie, żeby nie pójść na pielgrzymkę.
1: I to jest piękne. Dla pielgrzymów to są rekolekcje w drodze, a dla was jako organizatorów to też rekolekcje?
0: Nie, ja osobiście nie przeżywam pielgrzymki tak, jak przeżywałem chodząc. Jest to dla mnie taka odpowiedzialność, troska taka serca, która gdzieś towarzyszy, ale też i ogromna radość i ogromna satysfakcja dla organizatorów. No i szczerze mówiąc, ja osobiście to pragnę, żeby po prostu bezpiecznie, szczęśliwie wszyscy doszli, wrócili. A wiem z doświadczenia, że każdy, kto coś przeżyje, i naprawdę do każdego przemówi Pan Bóg w taki czy inny sposób.
1: Ale żeby było bezpiecznie, to na to muszą pracować konkretne osoby. Ile jest takich osób zaangażowanych właśnie w organizację tej pielgrzymki? Bo mogłoby się wydawać, że idzie pielgrzymka, ktoś kieruje ruchem z przodu, z tyłu. Nie, to tak nie wygląda. Byłoby za prosto.
0: I około 50-60 osób w służbach różnego rodzaju jest zaangażowanych. To oni bezpośrednio jakby czuwają nad przebiegiem, nad takim dobrym trwaniem pielgrzymki. To są wszelkiego rodzaju służby. Od medycznych, porządkowych, muzycznych, kwater mistrzowskich i jeszcze innych, prawda?
1: Żeby nikogo nie pominąć, oczywiście.
0: Przede wszystkim kapłani są bardzo nam potrzebni. To oni tak naprawdę w jakiś sposób, poprzez też i taką służbę, głoszenie, poprzez tworzenie dobrej atmosfery, sprawiają, że ta grupa jest po prostu, sprzyja przeżywaniu rekolekcji. To jest bardzo ważne, więc na pewno rola kapłanów na pielgrzymce jest bardzo ważna. To jest wiadomo, ale też i bardzo wiele ludzi jest zaangażowanych też w pomoc pielgrzymom. To są nasi dobroczyńcy, których jest naprawdę wielu. To są też ludzie na trasie pielgrzymki, mieszkańcy poszczególnych miejscowości, w których się zatrzymujemy, którzy naprawdę dzielą się, czym mają.
1: Ilu księży będzie na szlaku?
0: Chyba 13, jeśli się nie mylę. 13, 14, jeśli dobrze policzyłem.
1: Bo to też jest sztuka i ważne jest to, żeby tak duchowo przygotować tę pielgrzymkę, pod względem też merytorycznym, żeby trafić do tych...
0: Głównym pielgrzymki. Najczęściej wpisujemy się w ducha roku duszpasterskiego, który jest, i właśnie w tym roku, w tym duchu też uczniowie, misjonarze, i pod kątem właśnie tego głównego hasła przygotowujemy również konferencje na każdy dzień. Kapłani przygotowywują konferencje, które wcześniej ojciec duchowny pielgrzymki gdzieś sugeruje, w którym duchu mają się rozwijać. No i w ten sposób głosimy tak, żeby to było wpisane w pewnego ducha Kościoła, prawda? Nie, że idziemy sobie sami
1: i śpiewamy piosenki i mówimy różaniec i nie ma...
0: To też ważne, tak, oczywiście. Natomiast, żeby to wszystko było w jakiś sposób wpisane, też dziękujemy Panu Bogu za stulecie istnienia naszej diecezji. To są wszystko rzeczy, które jakby pielgrzymka jest wkomponowana również w Kościół. Nie jest sama sobie taką autonomiczną jednostką, tylko po prostu idziemy w ramach wspólnoty Kościoła.
1: Jeśli mamy to już ustalone, wiemy, jak to będzie duchowo wyglądało, jak to będzie się kształtowało, to co jest największym wyzwaniem w organizacji takiej pielgrzymki? To są, nie wiem, noclegi, transport bagażowy, a może może, nie wiem, zdobycie środków finansowych, bo to też jest potrzebne, żeby móc taką pielgrzymkę zorganizować.
0: Myślę, że chyba znalezienie odpowiednich osób, które po prostu posłużą w pielgrzymce. No, zdecydowana większość osób, które są zaangażowane w służby i pomoc, to są naprawdę wolontariusze, którzy biorą 2 tygodnie urlopu i idą po prostu wspierać pielgrzymkę. I to jest taka jakby wielka radość nasza taka wdzięczność tych ludzi. Oni też czerpią z tego radość, takiej pomocy, ale to jest chyba najtrudniejsze. Sprawy finansowe też są ważne, ale jak coś jest z Bożego dzieła, to Pan Bóg się naprawdę zatroszczy, żeby na to środki się znalazły. Natomiast jeśli chodzi o kwestię takiej budowania więzi właśnie po prostu w ramach pielgrzymów, w służbach, ale też i wobec tych ludzi, których mijamy na drodze, to jest chyba jeszcze ważniejsze.
1: O co najczęściej proszą pielgrzymi?
0: Modlą się o wiele rzeczy.
1: A więcej jest próśb? Czy
0: zdecydowanie więcej próśb. Też i są podziękowania. Najczęściej słyszymy te intencje podczas odmawiania różańca, kiedy to pielgrzymi po prostu piszą na swoich kartkach intencje. I to są w większości łaska zdrowia, zdanie egzaminów, matury, znalezienie pracy, uwolnienie od nałogów, to jest znalezienie współmałżonka. To są te główne, albo odnalezienie drogi życiowej, odczytanie woli Pana Boga, to myślę, że to są te główne intencje, które towarzyszą pielgrzymom.
1: Wraca ktoś za rok na szlak i mówi: księże, udało się, prośba została wysłuchana po ostatniej pielgrzymce.
0: Jest też czas takiego dzielenia się, co mi dała ta pielgrzymka już podczas tej. No i myślę, że ta kwestia po prostu nawrócenia serca, takiego spotkania Pana Boga we wspólnocie, no i przede wszystkim właśnie w sakramentach, w słowie, w drodze. To jest chyba największy taki owoc duchowych rekolekcji. Spotkanie z Panem Bogiem, które skutkuje naprawdę takim życiem odmienionym, pogłębionym, pięknym, zdolnym właśnie budować więzi, relacje i jakby branie swojego życia w swoje ręce. No nie, że my jesteśmy z Bożą pomocą po prostu tymi, którzy możemy to życie tak pokierować, że przyniesie dobre owoce. To jest właśnie piękny owoc pielgrzymowania.
1: A więcej łas jest w drodze, czy przed obrazem już na Jasnej Górze?
0: Jest nas w drodze i później dołączają z nada ostatnie dni pielgrzymi oczywiście i myślę, że tam drugie tyle chyba dołączy jeszcze w ramach tych grup pielgrzymów Grupy Białej, których jest też około 4000 w naszej diecezji, więc zdecydowanie więcej w mojej parafii, której na co dzień posługuje, w parafii Krzyża Świętego jest około 300 osób w poprzednich latach z Grupy Białej. To jest bardzo dużo. To jest rzesza ludzi, którzy już nie mogą, ale przychodzą naprawdę się modlić. A my też jako pielgrzymi, jako kapłani, zawsze jeden kapłan sprawuje codziennie mszę świętą za pielgrzymów Grupy Białej, w ich intencjach, te, które mają. Więc to jest tak naprawdę taka duchowa łączność między pielgrzymami, tymi stacjonarnymi, tymi duchowymi. I to jest naprawdę wymiana i to widać skutkuje takiej radości. No właśnie w takim momencie trudnym, kiedy właśnie już przeżywamy jakieś kryzysy albo jakieś pokusy, żeby wracać, bo nie dam rady i tak dalej, to wtedy tą gdzieś modlitwę wyczuwamy. Coś się dzieje wtedy.
1: W księdza karierze był ktoś, kto powiedział, że więcej razy nie pójdzie po tym pierwszym razie, czy wręcz przeciwnie?
0: Nie.
1: Wszyscy mówią: pójdę. Nie wiem kiedy, ale pójdę. Może za rok, może za dwa, może za pięć.
0: Nie spotkałem takiej osoby, która by powiedziała, że jej się nie podobało na pielgrzymce. Nie spotkałem takiej osoby. Zdecydowanie większość mówi, że chce wrócić. Pamiętam też osoby, których jak ja byłem młodym chłopcem, jak zaczynałem pielgrzymować, jak w seminarium byłem i poznałem te osoby, które teraz gdzieś są w rodzinach, dzieci mają i mówią, że tęsknią, pragnę iść na pielgrzymkę, no ale z racji takich logistycznych z rodziną jest to utrudnione, ale sporo jest takich osób, które wracają. Mają dzieci i wcześniej pielgrzymowali i po prostu ciągnie ich z powrotem.
1: Księże, jak to jest z tymi rodzinami, które pielgrzymują, z tymi najmłodszymi, ze swoimi pociechami? Oni zapisują się wcześniej, mogą liczyć na jakąś pomoc, na jakieś wsparcie? No bo wiadomo, z maluchami jest trudniej, po prostu jest trudniej.
0: Zdecydowanie tak, no rodzina musi sama, że tak powiem, podjąć decyzję, czy są w stanie no, zapewnić im, no po prostu...
1: Przygotować się też do tego.
0: Tak, no wózek i tak dalej, no cała to logistyka związana, ja może nie jestem najlepszym przykładem, jak tłumaczyć rodzicom zajmowaniu się dzieci, ale my staramy się ze swojej strony w jakiś sposób tym rodzicom, którzy gdzieś mają trudności ze znalezieniem noclegu, pomóc. To nie jest też takie proste i łatwe, nie wszystkim da się zapewnić. Więc to każdy pielgrzym musi mieć to na uwadze, żeby w jakiś sposób no, takim zaradnym być, no jakoś sobie radzić tym
1: nie
0: wszystkim.
1: Nie wstydzić się zapukać do kogoś do domu, bo tak to wygląda.
0: Też czasem, no też i trzeba o to, no są też bardziej tacy nieśmiali, którzy bardziej potrzebują pomocy i my gdzieś mniej więcej widzimy, kto tej pomocy bardziej potrzebuje. Sami pielgrzymi też nawzajem się wspierają, czy to gdzieś w pomocy, podzieleniu się jedzeniem, czy też jak gdzieś widzą, że trzeba pomóc komuś gdzieś znaleźć miejsce do umycia się, czy skorzystać z tych przenośnych prysznicy i tak dalej. Bardzo chętnie się dzielą, pomagają, wspierają. To jest też wielka taka życzliwość.
1: Księże, a jak reagują mieszkańcy? O to chciałabym zapytać, bo przecież przez te wioski, wioseczki przechodzi mnóstwo pielgrzymek, nie tylko Łomżyńska. Jak oni reagują na to, że kolejny raz, kolejna osoba, nie wiem, 15, 20 puka i pyta, czy można się na przykład wykąpać?
0: To znaczy, generalnie mieszkańcy są pełni podziwu dla pielgrzymów i najczęściej to proszą o modlitwę. Kto może, to się dzieli, czym ma, czy wodą, czy zrobi coś do jedzenia. Więc myślę, że to jest... Dzisiaj pielgrzymi są takim... świadectwem wiary dla tych tysięcy kierowców, którzy nas mijają samochodami na drodze i zastanawiają się, przecież to można pojechać, po co iść. I to jest tak, dla nich też taki można powiedzieć wyrzut sumienia albo przypomnienie o tym, że jest Pan Bóg, że dla kogoś jest ważny, skoro potrafią właśnie tak się poświęcić, żeby iść na pielgrzymkę. I myślę, że to świadectwo jest niesamowicie ważne. To jest w ogóle fenomen światowy, jeśli chodzi o Polskę. Nasze piesze pielgrzymki i to jest oznaką też no, takiej żywotności Kościoła. Piękna, że ludzie chcą, szukają Pana Boga i że ta forma pielgrzymia jest dla nich odpowiednia. To jest coś pięknego.
1: A wy widzicie w drodze, pielgrzymując te 13 dni, takie realne znaki Boga albo Jego pomocy?
0: Zdecydowanie widzimy. Najbardziej to chyba w przemianie wewnętrznej. To widać i potem, jak się dzielą gdzieś swoimi świadectwami, to z pewnością, ale to każdy, mi się wydaje, że pielgrzym, bo normalnie nikt z nas nie ruszyłby w ciągu dnia na spacer 40-kilometrowy. 10 to przejdzie, no nie? 20 już z wielkim trudem. A tutaj jakby, no to też jest oznaką tego, że wspólnota, cel wspólny, no bycie z Bogiem, że to daje dodatkowe siły.
1: Dobrze, księże, spoglądam na zegarek. Musimy powoli kończyć naszą rozmowę, więc zapytam jeszcze na koniec. Być może ktoś chciałby wybrać się na ten pielgrzymkowy szlak i myśli sobie, fizycznie pewnie dam radę, postaram się, jakoś przejdę. Może z tą moją kondycją nie jest najgorzej, ale jeśli chodzi o te logistyczne zaopatrzenie, jak to wygląda, co trzeba ze sobą zabrać, co trzeba ze sobą mieć, czy ja sobie dam radę, czy ja się odnajdę, czy ja będę miał gdzie nocować, jak to wygląda, jak można kogoś uspokoić?
0: Przede wszystkim żyjemy w czasach, kiedy lubimy chyba, jak wszystko jest przygotowane, wszystko jest zapewnione. Życie jest piękne, jak jest przygodą. Jakbyśmy wiedzieli, co będzie jutro, to by nie było pięknie. Więc pielgrzymka właśnie jest takim rodzajem piękna. Powiem tylko szczerze, na pielgrzymce się nie schudnie. Jedzenia jest naprawdę pod dostatkiem przez pierwsze dni, może przez ostatnie troszkę mniej, ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś był głodny albo spragniony. Zawsze mamy też, towarzyszy nam taki sklepik w tych ostatnich dniach pielgrzymki, więc przynajmniej od strony takiej gastronomicznej, powiedzmy, jest taka pomoc, więc to nie jest jakby największy problem. Po prostu myślę, że lęk, czy dam radę, ale na pewno warto. To jest coś pięknego, to jest przygoda życia, to jest przede wszystkim piękno poznania Boga i drugiego człowieka, i tak z własnego doświadczenia idą bardzo wartościowi ludzie na pielgrzymce, którzy szukają czegoś więcej. I tak już żartując, jak ktoś szuka współmałżonka, to nie ma lepszego miejsca.
1: I może to jest właśnie ten czas, ten moment, jeśli ktoś jeszcze się zastanawia. Jest jeszcze kilka dni na zapisy. Jeśli ktoś nie wie, to może wejść na stronę 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę. Tam wszystko jest opisane bardzo dokładnie. Wygodne buty, plecak i w drogę. Ksiądz Wiesław Ołowski, kierownik tej właśnie pielgrzymki, był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i czekamy na Was. Szczęść Boże.
2: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ojciec Mieczysław Łusiak, jezuita, rekolekcjonista i twórca popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia. Szczęść Boże, ojcze.
2: Szczęść Boże.
1: Co było najważniejszym doświadczeniem lub pytaniem, które doprowadziło ojca do napisania książki W Bogu nie ma przemocy wraz z dziennikarką PAP Iwoną Żurek?
2: Znaczy, no to była... Pomysł był taki, żeby jakoś przenieść na papier moje doświadczenie wspierania rodzin, małżeństw, ale też w ogóle no, budowania takich wspólnot, nie, w których rzeczywiście wzajemne relacje są budowanie jakby najlepszych wzajemnych relacji jest w centrum, nie? Oczywiście poza samym Panem Jezusem. Nie?
1: A jak czytać takie fragmenty Pisma Świętego, w których pojawia się obraz Boga karzącego lub mówiącego o gniewie Bożym, na przykład Bóg błogosławi Izraelitom, gdy zabijają inne ludy?
2: A czy to jest może temat bardziej dla biblistów i pewnie nie jest to zagadnienie, które da się jakoś w takiej krótkiej rozmowie, nie, wyjaśnić. Natomiast no tak generalnie polegam tutaj, znaczy polegałbym, czy radziłbym polegać na opiniach, nie, właśnie biblistów, którzy wyraźnie na to wskazują, że to, co mamy w Piśmie Świętym, to nie jest, chociaż całe to słowo jest natchnione, nie? To jednak jest w tym, co tam jest napisane, dużo takich ludzkich, nie? Wyobrażeń o Bogu. Trzeba pamiętać, że Pismo Święte jest przede wszystkim świadectwem wiary, że to nie jest książka, która spadła z nieba. Pan Bóg ją sam osobiście napisał. Nie? Pan Jezus, jak wiemy, nie napisał niczego. No, a tym bardziej Bóg, Jahwe, nie, w Starym Testamencie. Tylko ludzie, pisząc to, co my teraz odczytujemy jako Słowo Boże, opisywali swoją wiarę po prostu. Nie? A ta wiara, jak to mówią ojcowie Kościoła, ona... czy właśnie to konkretnie papież Grzegorz Wielki chyba powiedział, że Słowo Boże rosło wraz z ludem, nie? Czy mówiąc inaczej, wraz z jego wiarą. Nie? Także niewątpliwie zupełnie inna była wiara, czyli inne doświadczenie Boga w Starym Testamencie. W Starym Testamencie też to ewoluowało. No a jeszcze zupełnie inne jest od tego momentu, kiedy Bóg stał się człowiekiem i nam się objawił, można powiedzieć, bezpośrednio. No więc jest to bardzo, bardzo skomplikowane zagadnienie. A kolejna rzecz to jest kwestia też tłumaczenia. No niestety, zwłaszcza w Nowym Testamencie, bardzo często słowo paideia greckie, które w pierwszym swoim znaczeniu ma wychowanie, no jest bardzo często tłumaczone jako karanie. No, choć, także jest to jakoś tam poprawne tłumaczenie, ale jednak tłumacz wybrał nie pierwsze znaczenie, nie wiem dlaczego. Bardzo często tak na przykład jest, nie, w Nowym Testamencie. No, także to jest bardzo złożone zagadnienie.
1: Dziękuję, że ojciec też postarał się to wytłumaczyć, bo myślę, że to często ten argument pada, szczególnie u osób, które są sceptyczne wobec Kościoła katolickiego. Chciałem też dopytać, a jak w takim razie przeżywać gniew zgodnie z wiarą, aby nie przerodził się w przemoc?
2: Znaczy to, co jest kluczowe i czego nas uczy Pan Jezus, to jest to, nie to, żebyśmy nie mieli jakichś trudnych emocji, bo one są w zasadzie od nas niezależne. No nie można zgrzeszyć, nie, emocjami, można zgrzeszyć tylko myślą, słowem, uczynkiem lub zaniedbaniem. Natomiast ważne jest to, żebyśmy w reakcji na jakieś trudne zachowanie czyjeś, czy zagrożenie, żebyśmy nie szli w stronę osądu tego człowieka, żebyśmy pozostawali na poziomie obserwacji i reagowali po prostu na to, co naprawdę się dzieje, a nie formułowali jakiegoś osądu o danym człowieku, typu na przykład, że on jest egoistą, bo to dopiero eskaluje, nie? I te emocje i podpowiada nam, osądy nam podpowiadają bardzo złe rozwiązania.
1: Ale rozumiem, że to też nie chodzi o to, żebyśmy całkowicie zrezygnowali z jakiegokolwiek wartościowania, tak?
2: No nie, znaczy oczywiście, że ocena, czy dane postępowanie jest służące życiu, wspierające, czy przeciwnie, no to oczywiście, że to taka ocena, czy wartościowanie właśnie czynów, nie? No oczywiście to jest wręcz niezbędne, konieczne, nie? Do normalnego w ogóle funkcjonowania, zdecydowanie tak.
1: A wspomniał też ojciec właśnie o grzechu. Jak nie tłumić w sobie całkowicie gniewu, na przykład z obawy przed grzechem? Wiem, że to jest też problem wielu pobożnych osób.
2: To znaczy tak, gniewu nie trzeba tłumić, zresztą raczej tłumienie wszelkich emocji generalnie może przynieść czasem nawet fatalne skutki, bo to może trochę tak zadziałać jak dociskanie pokrywki w garku, którym się już zupa gotuje i to w którymś momencie może po prostu wybuchnąć i tak się zdarza. Natomiast to, co jest ważne, to jest należyte jakby zaopiekowanie się tymi emocjami, czyli dotarcie do wartości, nie, które kryją się za naszymi emocjami, bo za naszymi emocjami kryją się jednak zawsze wartości, jakieś ostatecznie coś dobrego, coś służącego właśnie życiu, tylko że my często nie jesteśmy tego świadomi, bo nie umiemy po prostu do tego dochodzić, docierać, nie? Czyli mamy problem troszeczkę z takim zidentyfikowaniem tej prawdy, która stoi za naszymi emocjami. No, a to jest pewna sztuka, jak do tego dotrzeć. Nie? I psychologia współczesna nam nawet z tym podpowiada, pomaga.
1: Nie? Jak do tego dotrzeć?
2: Znaczy tak, to, co ja odkryłem, poznając porozumienie bez przemocy, bo właśnie w tej książce do tego też nawiązuję, to, co ja odkryłem, to bardzo pomaga taka umiejętność rozeznawania, rozróżniania, co zresztą jest takim bardzo chrześcijańskim, bardzo istotnym w chrześcijaństwie terminem, nie? Rozeznawanie, czyli rozróżnianie. I tutaj konkretnie rozróżnianie potrzeb człowieka od strategii ich zaspokajania. Czyli w ogóle właśnie identyfikowanie potrzeb, nie, poprzez oddzielenie ich do strategii, nie? A potrzeby właśnie, prawdziwe potrzeby człowieka, my niestety to w codzienności bardzo mylimy, mieszamy, bo prawdziwymi potrzebami człowieka jest właśnie tylko to, co naprawdę służy człowiekowi, co jest wartością powszechną i co wynika w ogóle z natury człowieka stworzonej przez Boga.
1: Ojciec wspomniał też właśnie o metodzie komunikacyjnej porozumienie bez przemocy i ojciec często właśnie w książce wspomina o tej metodzie. Czy mógłby ojciec jakoś czytelnikom bardziej wytłumaczyć, na czym ta metoda polega?
2: Znaczy to jest prezentowane na ogół jako pewna metoda komunikacji opracowana przez amerykańskiego psychoterapeutę Marshalla Rosenberga, ale to jest i oczywiście tak jest, nie? To jest pewna przede wszystkim metoda komunikacji, ale ona przez to właśnie, że zawiera w sobie ten wątek właśnie docierania do tego, co jest takie w człowieku najbardziej podstawowe, wynikające z jego natury, przez to też takie czyste, piękne, ja właśnie powiem teraz jako ksiądz, takie Boże, nie, w nas, co jest tym boskim pierwiastkiem w nas, Często też ta metoda komunikacji ma pewien taki wymiar duchowy, który jest absolutnie zgodny, nie, też właśnie z Ewangelią, z tym, czego uczy Jezus. No jak choćby właśnie wspomniana idea właśnie nieosądzania, co jest właśnie konieczne wręcz do tego, żebyśmy dotarli właśnie do tych potrzeb, czyli najgłębszej motywacji działań człowieka.
1: Też w porozumieniu bez przemocy mówi się, że każda przemoc jest tragicznym wyrazem niezaspokojonych potrzeb. Jak ojciec odczytuje tę myśl właśnie w świetle Ewangelii?
2: Znaczy to jest tak jak z grzechem też, nie? Dokładnie tak samo, nie? Że grzech to jest tragiczny, błędny, no bo samo słowo grzech jest tłumaczeniem greckiego słowa hamartia, nie? W oryginale Pisma Świętego tam jest użyte takie pojęcie i ono oznacza po grecku chybienie celu. Więc każdy grzech jest jakąś tragiczną formą jednak troski o siebie i o innych. Taki już jest po prostu, że my wszyscy jakoś tak chcemy dobrze, nie, ostatecznie, choćby czasem tylko dla samego siebie, albo czasem właśnie, nie wiem, właśnie dla kogoś innego, kosztem siebie znowu z kolei, ale chcemy dobrze, natomiast przez to, że po pierwsze właśnie nie mamy tego kontaktu ze sobą, o czym wspomniałem, a po drugie dobieramy fatalne strategie zaspokojenia potrzeb, tej troski o siebie, no to są, mamy efekt w postaci przemocy, która oczywiście doprowadza do krzywdy. Nie? I tutaj nie mówię tylko o przemocy takiej fizycznej, bo na ogół w takim najbardziej powszechnym dyskursie społecznym to się o przemocy mówi jedynie w kontekście przemocy fizycznej. No ja osobiście odwołuję się tutaj do takiego bardzo, bardzo szerokiego pojęcia przemocy, nie? Czyli również przemoc słowna po prostu. No i to, żeby właśnie...
1: Jak ojciec powiedział o tej przemocy słownej, to może taki, spytam o konkret też życia, że na przykład jeśli ksiądz doświadcza, przypuśćmy też przemocy słownej od wiernych, to jak powinien reagować?
2: Pewną formą przemocy to jest takie na przykład komunikaty takie bardzo uogólniające, typu na przykład, że powiedzmy, że ktoś mi powie, że jestem beznadziejnym księdzem. Nie? No to jest, dlaczego to jest przemoc? Dlatego, że taki komunikat, on wiadomo, że on nie oddaje prawdy, no bo co to znaczy w ogóle, nie, beznadziejny ksiądz? Taki komunikat, powiedzmy, który rzeczywiście coś wnosi, no to jest komunikat, który opisuje, że ja coś zrobiłem i ktoś mi mówi na przykład, że to, co ja zrobiłem, to było przykre dla kogoś, nie? Że kiedy ksiądz na przykład, nie, powiedział tak czy tak, czy zachował się tak czy tak, no to dla mnie to było trudne, przykre i tak dalej, nie? Natomiast taki właśnie uogólniający komunikat, nie, on raczej ma na celu zadać ból, nie? Po to, żebym ja zmienił swoje postępowanie i postępował tak, jak ta osoba na przykład chce. No, ale to nie jest komunikacja, tylko to jest przemoc. Nie?
1: A trochę też odwróćmy może ten przypadek. A co właśnie, gdy przemocy słownej dostępuje wierny od księdza? Jak upomnieć księdza bez odpowiadania właśnie przemocą na przemoc?
2: A, no to jest bardzo ważne właśnie zagadnienie, no i właśnie tutaj, bo już o tym zaczęliśmy też mówić, nie? Jak to się ma do Ewangelii, że Pan Jezus właśnie nas uczy, żebyśmy nie odpowiadali przemocą na przemoc, nie? Wręcz nawet, wiadomo, to jest pewna taka hiperbola, ale mówi, jeśli ktoś ci uderzy w prawy policzek, nastaw mu lewy. I właśnie to jest ciekawe, że właśnie to porozumienie bez przemocy daje pewne praktyczne wskazówki, jak realizować ten ewangeliczny ideał nadstawiania drugiego policzka i że to nie polega na tym, że ja mam potulnie po prostu, nie wiem, pozwalać wszystkim, żeby robili ze mną co chcą, tylko chodzi o to, że jeżeli ja doświadczę przemocy, na przykład jako wierny ze strony księdza doświadcza jakiegoś osądu, jakiejś agresji słownej właśnie, nie? Przemocy wręcz, no to zamiast odpowiadać tym samym, to powiem o tym, czym dla mnie, będę mówił o sobie, nie? Że kiedy ksiądz powiedział to czy tamto, to poczułem, nie? Na przykład ból jakiś, powiedzmy, czy nawet złość, czy smutek, czy lęk na przykład, nie? Dlatego, że no, dla mnie na przykład ważne jest, dlatego, że chciałbym być po prostu, nie, szanowany, chciałbym doświadczać szacunku, akceptacji, o właśnie niebezpieczeństwa. No a to, co ksiądz powiedział, no to uderza w to moje poczucie bezpieczeństwa na przykład, nie?
1: W książce też ksiądz zauważa, że w porozumieniu bez przemocy ogromną rolę odgrywa empatia. I czy empatię można uznać za jedną z najważniejszych dróg do poznania Boga?
2: To znaczy tak, ja bym powiedział, że empatia, ale oczywiście tak jak on, jak ja ją tam przedstawiam w książce, też tutaj inspirując się tym, jak empatię opisuje właśnie Marshall Rosenberg. Znaczy dla mnie empatia jest wręcz taką okazją do doświadczenia Boga. Znaczy zawsze, kiedy praktykujemy empatię, która jest, myślę, bardzo istotną formą, na pewno nie jedyną, ale istotną formą wyrażania miłości, no to ona jest jednocześnie doświadczeniem Boga. I właśnie chrześcijaństwo przez nauczanie Jezusa podpowiada nam, jak możemy na sposób bardzo duchowy, Boży, właśnie taki wypełniony Bożą obecnością, przeżywać kontakt z drugim człowiekiem. Czyli że kontakt z drugim człowiekiem może stać się dla nas po prostu okazją doświadczenia Boga.
1: A jak ojciec by udowodnił komuś, że Jezus był empatyczny?
2: No to widać, znaczy no, dla mnie osobiście, no to Ewangelia jest no, wypełniona wręcz, nie? Przesycona bym wręcz powiedział, nie? Takimi niezliczonymi przykładami tego, jak Jezus empatycznie reagował. Nie? Choćby wszystkie te momenty, kiedy on się zatrzymuje przy chorym, nie? I uzdrawia na przykład w szabat, chociaż mógł tego człowieka, nie? Na przykład z uschłą ręką, mógł uzdrowić następnego dnia, mógł go poprosić, żeby przyszedł następnego dnia, bo teraz jest szabat, a jednak on reagował od razu, nie? I pokazywał, jak ważny jest człowiek, jego potrzeby właśnie. No, ale to jest mnóstwo, te wszystkie momenty, kiedy Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, nie? Tak jest opisane, bo byli jak owce pozbawione pasterza, nie? Czyli widział ich niezaspokojoną potrzebę przynależności, bezpieczeństwa właśnie, nie? Myślę, że to przede wszystkim stało za tym. Także jest naprawdę... oczywiście znaczy Pan Jezus nie mówił językiem porozumienia bez przemocy, bo wtedy jeszcze ten język nie był znany, ale empatia nie polega na mówieniu takim czy innym językiem, tylko na postawie wewnętrznej.
1: A założył też ojciec wspólnotę rodzin empatycznych, zrzeszających w sumie 800 osób, spotykających się w ponad 60 grupach w całej Polsce. Jakie świadectwa rodzin najbardziej przekonują ojca, że droga empatii naprawdę zmienia życie?
2: Znaczy no przede wszystkim poprawa jakości relacji, nie? W małżeństwie, w rodzinie. Znaczy no ja bardzo wiele razy, nie? Usłyszałem, że od małżeństw, które są w naszych wspólnotach, że gdyby nie byli w tych wspólnotach, to prawie na pewno już nie byliby małżeństwem, a jeżeli by byli, to małżeństwo byłoby po prostu, miałoby taką formę, tak powiem, oględnie bardzo niesatysfakcjonującą, nie? No i też mam świadectwa dzieci, nie, z tych rodzin, nie, że dzieci na przykład wprost formują taką wdzięczność za to, że ich rodzice są w tej wspólnocie, bo odkąd są w tej wspólnocie, no to atmosfera w domu się radykalnie zmieniła, na lepsze oczywiście.
1: A jakby też ojciec mógł powiedzieć naszym słuchaczom, jak nauczyć się słuchać drugiego człowieka właśnie z empatią?
2: Tak, no my w ramach naszej formacji we wspólnotach uczymy się tak zwanego empatycznego słuchania. No i to jest właśnie takie słuchanie, w którym nie pozwalamy sobie na osądy, tylko uruchamiamy w sobie pewną ciekawość, nie? No bo to jest, w ogóle trzeba zacząć od tego, jak ważne jest to, żebyśmy chcieli się słuchać, nie? Tylko że my na ogół nie chcemy, nie słuchamy się nawzajem, dlatego że nie umiemy się słuchać. A w momencie, kiedy się nauczymy słuchać, a to wymaga rezygnacji z osądu i uruchomienia pewnej ciekawości, czego doświadcza w danym momencie ten człowiek, o jakim doświadczeniu on chce mi powiedzieć swoim, no to póki nie ma w nas tej ciekawości, to my po prostu nie umiemy i przez to też nie za bardzo chcemy się słuchać. A jak nie ma wzajemnego słuchania się, no to nie ma de facto w ogóle kontaktu. No i się rozstajemy, chociaż może formalnie nie jesteśmy rozwiedzeni, nie? Jeżeli mówimy o małżeństwie.
1: W takim razie zachęcamy serdecznie do przeczytania książki ojca Mieczysława Łusiaka i Iwony Żurek W Bogu nie ma przemocy. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Mieczysław Łusiak, jezuita, rekolekcjonista i twórca popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia.
2: Również bardzo dziękuję. Miło mi było się spotkać.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest poseł Konfederacji Łukasz Rzepecki. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa.
1: Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że obecnie 52% respondentów uważa, iż Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie. Natomiast 42% jest przeciwnego zdania. To pierwszy raz od rozpoczęcia pomiarów prowadzonych od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku, gdy przeciwników przyjmowania uchodźców jest więcej niż zwolenników. Jak pan interpretuje zmiany nastrojów Polaków wobec uchodźców z Ukrainy?
2: No to jest przede wszystkim pokłosie tego, jak zachowuje się Wołodymyr Zełenski nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także i w nieformalnych rozmowach z przedstawicielami naszego kraju. Ostatnio uhonorował Ursulę von der Leyen, a polski kraj, naszą ojczyznę cały czas atakuje, gloryfikując ludobójców i zbrodniarzy z UPA, gloryfikując ich i nadając im nowe przywileje w postaci uhonorowania jednego z batalionów tej zbrodniczej organizacji, ale także i poprzez różne spotkania na szczytach, ostatnio w Paryżu, gdzie był Wołodymyr Zełenski, gdzie twardo walczył o sprawy Ukrainy w kontekście chociażby koalicji antybalistycznej, którą to tworzą Dania, Francja, Niemcy, Włochy, nawet takie kraje jak dalekie od Ukrainy, jak Hiszpania, a po raz kolejny naszego kraju nie ma. No to jest też wina Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, bo zamiast realizować twarde interesy Polski, naszego kraju, dbać o nasz przemysł i bezpieczeństwo energetyczne, to po raz kolejny polska dyplomacja wraca z plikiem pustych deklaracji i uśmiechów do zdjęć. Jesteśmy co chwilę wciągani w kolejne unijne mechanizmy. Ursula von der Leyen robi sobie swoją politykę za plecami Polski. Wołodymyr Zełenski jeździ do Europy, tak, do Brukseli i tam negocjuje różne umowy, jak chociażby pożyczka SAFE, gdzie my jesteśmy krajem, który najwięcej na tym straci realnie, bo nawet nie wiemy, jakie jest do końca oprocentowanie, a wszystkie najważniejsze decyzje są podejmowane poza granicami naszego kraju, więc to też się przekłada na to, jak Polacy postrzegają uchodźców z Ukrainy, że miejsca pracy w naszym kraju przede wszystkim w pierwszej kolejności powinny być dla naszych rodaków, dla Polek i Polaków, a nie dla Ukrainek czy Ukraińców. I także w kontekście różnych przywilejów, które są dane naszym sąsiadom, którzy na co dzień nawet nie mieszkają w Polsce, bo nie wiemy do końca, gdzie oni formalnie są, gdzie oni zamieszkują, a pobierają różne przywileje, które powinny być skierowane przede wszystkim w pierwszej kolejności dla obywateli naszego kraju.
1: Bo to samo, co pan teraz sformułował, mówi też kandydat na premiera PiS Przemysław Czarnek, czyli rozumiemy, że tutaj PiS i Konfederacja ma taki wspólny front w tej sprawie, tak? Że uważa, że to jest wina przede wszystkim Wołodymyra Zełenskiego, te nastroje antyukraińskie.
2: Wie pan, panie redaktorze, z Przemysławem Czarnkiem to jest tak jak z jego wystąpieniem w kontekście OZE Sroze, gdzie tak dużo mówił na wiecu, na różnych konferencjach prasowych, po czym dziennikarze i mieszkańcy jego województwa odkryli, że sam ma na dachu panele fotowoltaiczne. No to też pokazuje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości możliwości, w tym aspekcie mówię odnośnie aspektu ukraińskiego, no nie są wiarygodni. Konfederacja od samego początku jasno i wyraźnie mówiła, że musimy przede wszystkim stawiać na polski przemysł zbrojeniowy, że musimy stawiać na polskie fabryki amunicji, że musimy dozbrajać polską armię, że ona jest w dalszym ciągu rozbrojona pomimo różnych podpisywanych umów zbrojnych, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z innymi krajami. Natomiast i też no, to pokazały wyniki wyborcze wśród wojskowych, gdzie Sławomir Mentzen uzyskał, z tego co pamiętam, najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów, bo wojskowi doskonale wiedzą, jakie są braki w uzbrojeniu, tym nawet podstawowym. No to pokazuje jasno i wyraźnie, że bardzo dużo pieniędzy, 250 miliardów złotych rocznie idzie na polską armię, a tak naprawdę no cały czas gdzieś te pieniądze są niewystarczające i to jasno i wyraźnie pokazuje, że są nieefektywnie wydawane.
1: Ale też tak uczciwie mówiąc, to jakoś nie przypominam sobie jakiejkolwiek partii, która by nie mówiła o dozbrajaniu armii.
2: Wie pan, panie redaktorze, oczywiście trzeba dozbrajać polską armię, ale trzeba ją robić i wydawać pieniądze w sposób przede wszystkim efektywny, a nie efektowny, i nie kupować nie wiadomo jak drogiego uzbrojenia, które jak już widzimy na przestrzeni tych ponad 4 lat na froncie wojennym, no bo przecież toczy się wojna za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, jak ona się zmieniła, gdzie teraz najważniejszą rzeczą jest dron, gdzie te drony już potrafią rannych żołnierzy transportować do szpitali. Nawet ostatnio słyszałem, że do 130 kg, więc to pokazuje, jak taktyka wojny, ale także i przede wszystkim uzbrojenie, jakie jest potrzebne w pierwszej kolejności. No ale też pamiętajmy, panie redaktorze, w kontekście tego, że Zełenski obiecał ekshumację na Wołyniu, nie dotrzymał po raz kolejny słowa, więc to jasno i wyraźnie pokazuje, że te nastroje antyukraińskie są przede wszystkim nie z winy Polaków, tylko przede wszystkim z winy Wołodymyra Zełenskiego i administracji ukraińskiej, bo dzisiaj Ukraina stała się szarą eminencją Europy i Unii Europejskiej.
1: A może to jest też z winy polityków? Czy na przykład wy jako Konfederacja się nie czujecie współodpowiedzialni za wzrost nastrojów antyukraińskich wobec zwykłych Ukraińców, którzy mieszkają wśród nas?
2: W żaden sposób nie czujemy się za to odpowiedzialni. Za to odpowiedzialnym powinien być przede wszystkim Wołodymyr Zełenski i administracja ukraińska. To oni doprowadzili do tego, że te nastroje z miesiąca na miesiąc są coraz gorsze. I sami Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, klepią się po głowie i zastanawiają, dlaczego Zełenski otworzył ten front takiej wojny dyplomatycznej pomiędzy przede wszystkim prezydentem Karolem Nawrockim, który z głową państwa reprezentuje naród, czyli nas wszystkich Polaków, a niejako powodując sytuację, że stawia plecami tych wszystkich uchodźców, którzy od ponad 4 lat goszczą i są u nas w Polsce bardzo dobrze traktowani. Oczywiście pojawiają się incydenty, które nigdy nie powinny mieć miejsce, ale one są w obie strony. Natomiast no to nikt inny jak Zełenski poprzez swoje haniebne zachowanie doprowadził do tego, że z jednej strony, nie boję się tego powiedzieć, no znieważył prezydenta, nasz cały naród, właśnie brakiem ekshumacji, ale przede wszystkim gloryfikacją ludobójców na Wołyniu, bo my wszyscy pamiętamy i nie damy zapomnieć tego, co się działo na Kresach Wschodnich w tamtych latach, gdzie 120 tysięcy osób w bestialski sposób straciło życie, kobiety, dzieci palone na stosie i w bestialski sposób mordowane. No to za to wszystko odpowiada Stepan Bandera i jego zbrodnicze bojówki.
1: Ale też prezydent Wołodymyr Zełenski ostatnio przekazał taką informację, że zostaną otwarte wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Czy można mówić o jakiejś przełomowej decyzji, jak pan to czytuje?
2: Nie słowa, a czyny. Dopóki tak się nie stanie, to nie uwierzę, bo Zełenski jedno mówi, a drugie robi. Z jednej strony, z tego co słyszymy, to on zablokował nasze wejście Polski do tej koalicji antybalistycznej, bo Polska po raz kolejny została pominięta. Oczywiście Donald Tusk bredzi o tym, że to była dobrowolna inicjatywa. Oczywiście wszyscy wiemy, że wszystkie kraje mogły do tego przystąpić, a my nie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie Zełenski się na to nie zgodził, więc jedno mówi na potrzeby tutaj opinii publicznej i Polaków w Polsce, a drugie robi na potrzeby europejskiej opinii publicznej, Ursuli von der Leyen, brukselskich elit, ale także i swojego narodu, który jest na Ukrainie, bo wszyscy widzimy, że Zełenski ma tam z jednej strony ogromne problemy, różne manifestacje są w Ukrainie, i nie chcą już więcej tego człowieka na stanowisku prezydenta Ukrainy, a z drugiej strony no, przygotowuje się, jak z tego co widzimy, do wyborów prezydenckich, więc te wszystkie jego działania one nie są przypadkowe. On nigdy nie wyzbył się tego sznytu probanderowskiego, dlatego dobrze się stało, że pan prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego, najwyższe odznaczenie Wołodymirowi Zełenskiego, tak jak postulował Konfederacja.
1: Ale nie odczytuje tego pan jako taki pozytywny gest, że właśnie Wołodymyr Zełenski chce otworzyć te archiwa? Czy pan nie wierzy w to, że on te archiwa otworzy?
2: Oczywiście, jeżeli by otworzył te archiwa, no to byłoby bardzo dobrze, one powinny być od dawna otworzone, natomiast ja nie wierzę. Jestem politykiem i człowiekiem, który jest małej wiary niestety i wielokrotnie zawiódł mnie Wołodymyr Zełenski. To my jako Polacy w 2022 roku otworzyliśmy swoje serca i domy dla uchodźców z Ukrainy. To my ich gościliśmy, pomimo tego, że nie było żadnego nakazu ze strony rządu. To była spontaniczna akcja milionów Polaków, gdzie Zełenski był traktowany przez dłuższy czas z honorami i w momencie, kiedy otrzymał order Orła Białego w 2023 roku, to później jeździł do ONZ-u i kilka miesięcy potem po tym zaczął atakować polski rząd w kontekście chociażby ukraińskiego zboża, gdzie wszyscy wiedzieliśmy, że gdyby do tego doszło, to by przede wszystkim stracili na tym polscy rolnicy, atakował za to, że w dalszym ciągu nie chcemy w tak maksymalnym stopniu się rozbrajać, ale no, widzimy jasno i wyraźnie, że Donald Tusk jest po raz kolejny ogrywany w Europie, że również na potrzeby opinii publicznej w Polsce mówi jedno, a wyjeżdżając do Brukseli robi drugie. A Radosław Sikorski co chwilę
1: na ile polski rząd powinien uzależniać dalsze wsparcie dla Ukrainy

0: na prawdę i na to, co się rzeczywiście wydarzyło. Ja mam pewne obawy, że ta skala jest o wiele większa, dlatego w mojej ocenie te archiwa, one nie zostaną otwarte, a jeżeli zostaną, to w takiej skali, że tak naprawdę w dalszym ciągu nie poznamy całej prawdy historycznej. Natomiast jeśli chodzi o dalsze uzależnienie do zbrajania, to tak, kwestia wołyńska powinna być kwestią priorytetową i najważniejszą w tym kontekście. Decyzja należy do Załęskiego. Jeżeli w dalszym ciągu chce, żebyśmy dozbrajali ukraińską armię, która jest przeżarta korupcją, gdzie my przekazujemy swój sprzęt, przekazujemy pieniądze, a co chwilę słyszymy, że najbliżsi współpracownicy prezydenta Załęskiego są zatrzymywani przez NABU, wyprowadzani w kajdankach i są stawiane im zarzuty korupcyjne, no to pokazuje jasno i wyraźnie, że nie tędy droga, więc to dalsze dozbrajanie powinno być wstrzymane, dopóki po pierwsze nie zostaną wznowione ekshumacje na Wołyniu, po drugie Zełenski wycofa się z gloryfikacji bandytów i morderców, a po trzecie Ukraina nie oczyści się z mechanizmu korupcji.
1: Ale czy to nie jest też przeciwskuteczne, że sami sobie będziemy tak naprawdę szkodzić, no bo wtedy powstaje możliwość takiego bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji, prawda, jeśli będzie słabła ukraińska armia?
0: Bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji, ono zawsze istniało, istnieje i myślę, że istnieć będzie. Ta wojna się zmienia, więc może przyjść taki dzień, że Putin wywnioskuje, że to jest najlepszy moment na uderzenie, czy to na kraje bałtyckie, czy na Polskę. Na to nie mamy większego wpływu, bo nie wiemy, co siedzi w głowie tego dyktatora
1: Ale jeszcze
0: i
1: jednak chyba pan
0: zbrodniarza.
1: się zgodzi, że jednak ta armia ukraińska dobrze dozbrojona, ona jednak wiąże, prawda, tą armię rosyjską mimo wszystko.
0: Na pewno armia ukraińska jest dobrze dozbrojona, natomiast powinna być o wiele lepiej i my przede wszystkim powinniśmy być o wiele lepiej dozbrojeni, bo ja patrzę na polską armię, bo jestem Polakiem, a nie na ukraińską, bo widzę, że przekazywane są ogromne środki pieniężne, a gro tych pieniędzy po prostu umyka i zostaje, no jasno i wyraźnie powiem, zostaje przetransportowywane dalej na wschód. Różne deale, biznesy są robione. Słyszymy na korytarzach i o tym mówiłem na początku, o tych nieformalnych spotkaniach, że istnieją pomysły business as usual, czyli powrotu do biznesu z Rosją. Bliscy współpracownicy partii CDU już marzy im się do powrotu w kontekście Nord Streamu i tych relacji biznesowych z Rosją. Już czekają i drepczą nogami na to, żeby ta wojna się zakończyła. Więc to jasno i wyraźnie pokazuje, że jeżeli ona się zakończy, czy zostanie przerwana w jakiś sposób, a myślę, że ta linia frontu, ona się już niewiele zmieni, to za chwilkę politycy niemieccy, holenderscy będą robić biznes z Rosją i nikogo nie będzie interesować to, czy Ukraina poniosła takie straty, czy inne straty. My dzisiaj już powinniśmy zastanawiać się i, nie, przepraszam, nie zastanawiać się, my już powinniśmy mieć podpisane wstępne umowy i być przygotowani, a my się zastanawiamy, czy tak będzie, do wejścia na Ukrainę i do odbudowy Ukrainy. To polskie firmy powinny być w pierwszej kolejności na liście priorytetowej do odbudowy Ukrainy, a jak słyszymy, to niemieckie, holenderskie, amerykańskie, brytyjskie, francuskie, one są w pierwszej kolejności, a polskich nie ma. Polskie firmy są wykluczane. No jak to jest, że polski premier Donald Tusk nie zadba o polskie firmy, tylko o niemieckie czy holenderskie. No to pokazuje jasno i wyraźnie, że no, Ukraina również w dalszym ciągu cały czas, pomimo tego, że w dalszym ciągu płyną środki finansowe, ale także przede wszystkim jest polska infrastruktura udostępniana, gra z nami nieczysto, stawiając w pierwszej kolejności na Niemcy, czy inne kraje, zachodnie, a nie na Polskę.